czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: nie kpić. Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Reklama. W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
4: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
5: A jak to wpływa na państwa codzienność?
4: Ciągle coś się nie domyka.
3: Albo zgrzyta.
6: Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
5: Proszę pana, bo tam są drzwi.
7: Polskone Porta Dere Ercado.
8: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
9: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
10: I po reklamie.
11: Hity na czasie. Numer 1 w Rzeszowie.

0: Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. Więcej na autospektrum.pl.
2: Cholu. Ceny paliw są niestabilne i to

0: Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. www.autospektrum.pl.
2: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Brzmienia World Music w Rzeszowie na festiwalu Reggae nad Wisłokiem Gramy dla Klimatu. W programie koncerty reggae, folk i etno oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wystąpią Twinkle Brothers i Trybunie Tutki, Kabela ze Wsi Warszawa i Bassa Wiki, Łada Da w innym stanie. Sobota, 30 maja, bulwary, wstęp wolny. Na festiwal zaprasza organizator Rzeszowski Dom Kultury. Szczegóły na reggae.rdk.rzeszow.pl.
5: Reggae nad Wisłokiem Festiwal.
6: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowie.

0: Salon Masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. Więcej na autospektrum.pl.
3: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. www.autospektrum.pl.
4: Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.
5: Ale co jeśli nie zdąży kupić kwiatów?
4: Spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze blisko Ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen Flowers dostępnych przez całą dobę. Świeże bukiety, eleganckie kompozycje i kwiaty, które powiedzą kocham Cię, mamo, najpiękniej jak się da.
5: Idealnie. Mama będzie zachwycona.
4: Evergreen Flowers. Powiedz to kwiatami.
6: Brzmienia World Music w Rzeszowie na festiwalu Reggae nad Wisłokiem Gramy dla Klimatu. W programie koncerty reggae, folk i etno oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wystąpią Twinkle Brothers i Trybunie Tutki, Kabela ze Wsi Warszawa i Bassa Wiki, Łada Da w innym stanie. Sobota, 30 maja, bulwary. Wstęp wolny. Na festiwal zaprasza organizator Rzeszowski Dom Kultury. Szczegóły na reggae.rdk.rzeszow.pl.
7: Reggae nad Wisłokiem Festiwal.
8: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
9: Dzień Mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Rzeszów, ulica Wita Stwosza 52. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
10: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
11: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-010101. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.

0: Mówimy w Prolanie. Proland Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
2: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
3: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
4: A jak to wpływa na państwa codzienność?
3: Ciągle coś się nie domyka.
2: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
4: Proszę pana, bo tam są drzwi.
5: Polskone Porta Dere Ercato.
6: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
7: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.

0: Prolanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
1: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
2: Brzmienia World Music w Rzeszowie na festiwalu Reggae nad Wisłokiem. Gramy dla klimatu. W programie koncerty reggae, folk i etno oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wystąpią Twinkle Brothers i Trybunie Tutki, Kabela ze Wsi Warszawa i Bassa Wiki. Łada Da w innym stanie. Sobota, 30 maja, bulwary. Wstęp wolny. Na festiwal zaprasza organizator Rzeszowski Dom Kultury. Szczegóły na reggae.rdk.rzeszow.pl.
3: Reggae nad Wisłokiem festiwal.
4: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
5: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
6: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
5: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
6: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
5: Miam!
7: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
10: I po reklamie.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
3: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
4: A jak to wpływa na państwa codzienność?
3: Ciągle coś się nie domyka.
2: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
4: Proszę pana, bo tam są drzwi.
5: Polskone Porta Dere Ercado.
6: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
7: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
8: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
9: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
10: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.

0: Imy w Prolanie. Proland Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Stłuczka? Kolizja? A może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość. Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
1: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Rzeszów, ulica Wita Stwosza 52. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
2: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
5: I po reklamie.
6: SK Rzeszów News.
7: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
6: SK Rzeszów.
7: Centralny Okręg Przemysłowy to jeden z najważniejszych projektów gospodarczych II Rzeczpospolitej. Przedsięwzięcie, które miało nie tylko pobudzić kraj po kryzysie, ale także wzmocnić jego potencjał obronny. O tym, jak rodziła się idea COP-u, dlaczego tak ważną rolę odegrało w niej dzisiejsze Podkarpacie i jakie ślady tego projektu widzimy do dziś, z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
8: Zanim przejdziemy sobie do Centralnego Okręgu Przemysłowego, to przypomnij nam, jak wyglądała sytuacja gospodarcza Polski w latach 30.
9: Jeśli przenieślibyśmy się w tamte czasy, to odkrylibyśmy, że Polska była w tamtym czasie krajem przede wszystkim rolniczym jednak. Widoczne były bardzo duże nierówności, zarówno pod względem społecznym. Tutaj, jak niektórzy pamiętają karierę Nikodema Dyzmy, no to właśnie te różnice były w tym okresie bardzo mocno widoczne. Ale też i te nierówności były widoczne pod względem regionalnym. To znaczy, o ile na przykład te części, o które walczyliśmy z Niemcami, czyli na przykład Śląsk czy Wielkopolska, były dość dobrze rozwinięte i uprzemysłowione, tak w naszej części Polski no, był z tym problem. W naszej, trochę bardziej na wschodzie, no, to były przede wszystkim te terytoria rolnicze. No, tutaj też musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy powróciło na mapy niepodległe państwo polskie, no to trzeba je było tak naprawdę scalać z trzech różnych systemów, prawda? Pamiętajmy, byliśmy pod zaborami bardzo długi okres czasu. I te wszystkie części tak naprawdę należało stworzyć na nowo. No, przemysł istniał, ale jak już wspomniałem, był nierówno rozmieszczony i stosunkowo słabo rozwinięty.
8: To gdzie w takim razie najlepiej się rozwijał ten przemysł?
9: No, przede wszystkim tutaj należy wspomnieć o Śląsku. Natomiast no, Wielkopolska też była takim dość ważnym ośrodkiem. Łódź, no, Łódź też pamiętamy między innymi już w czasach zaborów. To z kolei też w książkach, w kulturze też widzimy powstawanie tych fabryk, kształtowanie się tego przemysłu, w dużej mierze włókienniczego, ale nie tylko. No i też nie należy zapomnieć o takim jednym z najważniejszych obok COP-u projektów gospodarczych naszego rządu, czyli port w Gdyni. Pamiętamy, no, władze Gdańska, które było wtedy wolnym miastem, utrudniało Polakom dostęp do portu, w związku z czym musieliśmy stworzyć tak naprawdę na surowym korzeniu coś zupełnie nowego, więc Gdynia też była takim ważnym ośrodkiem. W każdym razie to właśnie wtedy powstało to, prawda, rozróżnienie Polska A i Polska B, czyli z jednej strony bardziej uprzemysłowiona, a z drugiej strony biedna.
8: A czy mógłbyś nam tak pokrótce nakreślić,

0: określić, jak właśnie duże były różnice między tymi rozwiniętymi regionami Polski, a tymi no, słabiej uprzemysłowionymi?
1: No, tak naprawdę te różnice były z jednej strony widoczne już po liczbie ośrodków miejskich, prawda? Jeśli porównamy sobie na przykład największym takim ośrodkiem w naszej części Polski, ówczesnym województwie lwowskim, był Lwów. Ale Lwów był taką wyspą, wokół której roztaczały się różne wsie, prawda? I to, o czym należy też pamiętać, no, my też mieliśmy tę specyfikę, że na naszej obszarze jednak żyły różne nacje, prawda? Ukraińcy, Żydzi, i to też sprawiało, że w gospodarce, no właśnie też to się odbijało na gospodarce, powiedzmy w ten sposób, czyli też z jednej strony te nierówności, prawda? Częściowo też i słabiej rozwinięte rolnictwo. To wszystko tak naprawdę miało dość duży wpływ. No i też bezrobocie, bo o tym należy wspomnieć, że kiedy wielki kryzys uderzył również i w państwo polskie, no najmocniej odczuły to właśnie nacje, które były powiedzmy słabiej uprzemysłowione, słabiej rozwinięte, czyli właśnie między innymi nasz kraj jako Polska, ale też i ludność, która zamieszkiwała tereny bardzo często wiejskie lub przeludnione. No w naszym przypadku, no to właśnie obok Polaków, no to należy pamiętać właśnie o wspomnianych przeze mnie wcześniej mniejszościach narodowych, które też były w trudnej sytuacji. To jest, od razu mówię, stereotyp, kiedy wyobrażamy sobie na przykład Żyda jako tego bogatego w garniturze pana. No nie do końca. Bardzo dużo, część tej ludności również była dotknięta różnego rodzaju problemami ekonomicznymi. Ludność ukraińska też, tam w ogóle jeszcze wchodziły też kwestie dyskryminacji rządu polskiego w ich stronę, także no generalnie nasz region był bardzo mocno poszkodowany, a też nie było jakichś ośrodków przemysłowych, nie było, prawda, przemysłu wydobywczego, jakiegoś szczególnie rozwiniętego. W związku z czym no, my tutaj słabiej wypadaliśmy, jeśli spojrzymy na przykład na właśnie wspomniane przeze mnie Łódź, Warszawę czy inne miasta.
0: Czy to właśnie dlatego to nasz region wybrano jako taką kolebkę Centralnego Okręgu Przemysłowego?
1: To znaczy tak, częściowo tak, aczkolwiek tutaj te kwestie wynikały też z zupełnie innych czynników. Musimy sobie wyobrazić mapę Polski. No i jeśli zobaczymy, zerkniemy na te dzisiejsze tereny Podkarpacia, no to zobaczymy, że one wcześniej nie były taką wschodnią Polską, prawda? Mieliśmy wtedy Kresy. My byliśmy wtedy taką, można powiedzieć, wyspą niemalże na środku Polski. I to sprawiało, że z punktu widzenia nawet strategicznego opłacało się te wszystkie zakłady stworzyć tutaj. Bo wiadomo, jeśli nas któreś z państw zaatakuje, w tym przypadku albo na wschodzie bolszewicka Rosja, albo z drugiej strony Niemcy.
0: Czyli można powiedzieć, że skoro zakłady przemysłowe planowano utworzyć właśnie w centralnej części Polski, to chodziło o to, żeby nie znajdowały się one na takiej pierwszej linii frontu.
1: Tak, z tego też względu na przykład, jak dzisiaj spojrzymy na dzisiejsze czasy, no Lwów rozwija się bardzo dynamicznie, właśnie dlatego, że jest na Ukrainie oddalony od tej linii frontu. No nie bez powodu o tych terenach, gdzie powstał COP, ukuto takie pojęcie trójkąta bezpieczeństwa. No właśnie wynikało to z tego, że były to tereny stosunkowo najmniej narażone, przynajmniej na te pierwsze ataki ze strony wrogów.
0: Jak generalnie powstała koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego i właśnie jakie czynniki może polityczne, militarne, gospodarcze doprowadziły właśnie do jego powstania?
1: To znaczy tak, koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego dojrzewała pod wpływem kilku różnych zjawisk, tak jak tutaj też zasygnalizowałaś. Z jednej strony Polska potrzebowała wyjścia z kryzysu gospodarczego, pobudzenia rynku wewnętrznego, tak to się ładnie mówi, jeśli spojrzymy na ten obrót towarów, ale też z drugiej strony narastało zagrożenie militarne ze strony tutaj III Rzeszy, ale też i Związku Sowieckiego, które pamiętajmy, no, w latach 30. bardzo intensywnie się zbroiły i no, tak naprawdę cała Europa czekała tak naprawdę na to, kiedy może wybuchnąć ewentualny konflikt. No i w tej sytuacji nasz rząd uznał, że kluczowy tutaj dla naszego rozwoju, ale też i bezpieczeństwa jest właśnie przemysł ciężki, zbrojeniowy, który ma tutaj też znaczenie strategiczne. Aczkolwiek też pamiętajmy, że sama idea wówczas nie była całkiem nowa. Ona nawiązywała nieco do wcześniejszych koncepcji budowy takiego ośrodka przemysłowego właśnie w bezpieczniejszym regionie, czyli tutaj zawsze ten trójkąt bezpieczeństwa gdzieś odgrywał taką rolę, właśnie na te ziemie patrzono jako taki moment, kiedy mogłoby tu coś

0: powstać. No i w przypadku COP-u, no to tu kluczowy jest rok 36 oczywiście.
1: I co się właśnie stało w tym 36 roku?
0: Wówczas Eugeniusz Kwiatkowski zaprezentował w Sejmie taki 4-letni plan inwestycyjny. No tutaj też należy zwrócić uwagę na samą postać, prawda, Kwiatkowskiego. Zazwyczaj, jeśli wyobrażamy sobie patriotyzm, no to jesteśmy już tak wychowani, że myślimy o tym łanie na koniu, o żołnierzu z bronią. Natomiast należy pamiętać,

Wówczas Eugeniusz Kwiatkowski zaprezentował w Sejmie taki 4-letni plan inwestycyjny. No tutaj też należy zwrócić uwagę na samą postać, prawda, Kwiatkowskiego. Zazwyczaj jeśli wyobrażamy sobie patriotyzm, no to jesteśmy już tak wychowani, że myślimy o tym łanie na koniu, o żołnierzu z bronią. Natomiast należy pamiętać,

0: No tutaj Kwiatkowski też w jakiś sposób no, ryzykował, bo tak naprawdę dał całemu przedsięwzięciu swoją twarz. No on przedstawił plan inwestycyjny, on nadał mu cały rozmach plan. No a też co należy pamiętać, no już wcześniej dał się on poznać jako bardzo dobry strateg gospodarczy, między innymi rozwijając port w Gdyni, czy też właśnie kierując polską gospodarkę w kierunku takiego, można powiedzieć, rozwoju handlowego i przemysłu.
1: A wracając już do idei Centralnego Okręgu Przemysłowego, to w jaki sposób właśnie Kwiatkowski planował wprowadzić ją w życie?
0: To znaczy tak, generalnie Kwiatkowski reprezentował taką dość nowoczesną wizję gospodarczą, opierającą się na interwencjonizmie państwowym, to się tak ładnie mówi. Czyli państwo,
1: a co to znaczy właśnie?
0: To oznacza, że państwo musi ingerować w gospodarkę, aby po prostu zabezpieczyć ją przed skutkami kryzysu. To jest, interwencjonizm był bardzo powszechny w Stanach Zjednoczonych za prezydentury Franklina Delano Roosevelta i to właśnie wynikało z tego kryzysu 29 roku. Żeby społeczeństwo nie pogrążało się w problemach ekonomicznych, państwo musiało stać się graczem na rynku i kontrolować m.in. kluczowe gałęzie gospodarki.
1: Czyli takie upaństwowienie przemysłu.
0: Tak, i chodziło właśnie o takie zabezpieczenie, prawda, przed pogłębianiem się różnego rodzaju problemów. I tutaj ten Centralny Okręg Przemysłowy był rzeczywiście taką polską wersją tego, nazwijmy to, amerykańskiego New Dealu. Chodziło o rozkręcenie pokryzysowej gospodarki i stworzenie nowych rynków zarówno pracy, ale też i zbytu. Społecznie ten projekt miał docelowo zmniejszyć bezrobocie i też częściowo rozładować przeludnienie wsi. To jest bardzo istotne, dlatego że w tamtym czasie, no, jak pamiętamy z historii, jak może jeszcze niektórzy nasi dziadkowie, jeśli ktoś ma starszych dziadków, pamiętają, no w tamtych czasach no, model rodziny był zupełnie inny, no i bardzo często te młodsze dzieci, starsze, no, czy starsze, no, nie mogły tak łatwo znaleźć swojego miejsca, tak to nazwijmy. No ale też jednocześnie chodziło tu też o zabezpieczenie armii, prawda? Do tej pory trwają dyskusje, prawda, że powinniśmy inwestować w swój przemysł zbrojeniowy, mieć swoje modele różnego rodzaju broni. I tutaj COP miał rzeczywiście zapewnić takie nowoczesne zaplecze dla polskiej armii. No a to wszystko miało się odbywać właśnie poprzez ambitne plany, poprzez budowę nowych fabryk, modernizację już istniejących zakładów, bo o tym też należy wspomnieć, ale też i rozbudowę sieci energetycznej w tym obszarze, infrastruktury, no i też oczywiście, jeśli mamy nowych pracowników, no to i też mieszkalnictwa.
1: No to może przejdźmy sobie w takim razie już do lokalizacji tych ośrodków stanowiących część Centralnego Okręgu Przemysłowego. W jaki sposób właśnie je wybrano?
0: Tak jak wspomniałem, tutaj kluczowe były kwestie bezpieczeństwa. Obszar, o którym mówimy, ten wspomniany już przeze mnie trójkąt bezpieczeństwa, opierał się na liniach Wisły, Sanu i też częściowo Dunajca. Chodziło właśnie o zabezpieczenie i ulokowanie w centrum kluczowych elementów polskiego przemysłu zbrojeniowego. No i tutaj, jeśli już musimy wspomnieć o jakichś takich ośrodkach, no to oczywiście takim symbolem tamtych czasów, symbolem całego projektu była oczywiście Stalowa Wola, prawda, czyli miasto, które powstało wokół tak zwanych zakładów południowych, które powstało na tak zwanym surowym korzeniu. Zresztą do tej pory pamiętamy, jeśli badamy historię ziemi, tej dzisiejszej ziemi stalowowolskiej, no to patrzymy na historię Rozwadowa, ale nie Stalowej Woli. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to było kolejny, podobnie jak Gdynia, projekt, który powstał na tym surowym korzeniu od początku do końca. Także tam powstał cały kombinat produkujący stal szlachetną, artylerię, maszyny rolnicze, ale też jednocześnie, który dał tak naprawdę dach nad głową, bo tu właśnie to wchodzą te kwestie mieszkalnicze, tysiącom robotników. Także tu mamy z jednej strony Stalową Wolę, ale też oczywiście nie możemy zapomnieć o innych miejscach. No w tym przypadku Mielec jest takim dość ważnym ośrodkiem, oczywiście z racji przemysłu lotniczego, który też później pojawi się m.in. w Rzeszowie. Także to są takie, można powiedzieć, tam najważniejsze elementy. No a później to się oczywiście rozrastało na kolejne ośrodki, prawda? Czy to, jeśli weźmiemy Dębice pod uwagę, czy na przykład Sanok, no to była cała sieć, także Nisko, bo tam też powstawały zakłady w ramach COP-u.
1: A co wiemy w takim razie o realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego w praktyce? Kto w ogóle nadzorował ten projekt? Jakie właśnie instytucje były w to zaangażowane?

0: generalnie, jeśli mówimy o samym nadzorze, no tak naprawdę oczywiście nie możemy tu mówić o jednej osobie, bo samo przedsięwzięcie obejmowało sferę działalności tak naprawdę kilku ministerstw, prawda? Bo tutaj z jednej strony wchodzi gospodarka, z drugiej strony wchodzi wojsko, no a jeszcze z trzeciej też sprawy wewnętrzne. Także tutaj można powiedzieć, że cały rząd pracował nad tym przedsięwzięciem, a do tego oczywiście no, zdarzali się, prawda, lokalni inżynierowie, którzy pracowali już tam na miejscu. No w przypadku Stalowej Woli wiemy, że taką szczególną twarzą był oczywiście inżynier Marceli Siedlanowski, który później też objął funkcję prezesa zarządu zakładów południowych, no ale też obok niego jeszcze mamy też innych inżynierów. Kiedyś rozmawialiśmy tutaj na antenie o Bronisławie Chudzyńskim, który też akurat w trakcie budowy zakładów południowych też wprowadzał dość innowacyjne jak tamte czasy rozwiązania. No i oczywiście też należy wspomnieć o tysiącach pracowników, osób zatrudnionych przy projekcie. Także to było ogromne przedsięwzięcie, zarówno pod kątem planistycznym, jak i też inwestycyjnym, prawda?
1: No i tutaj nasuwa się pytanie, jak generalnie finansowano budowę tych wszystkich ośrodków w ramach COP-u?
0: Generalnie, podobnie jak mówimy tutaj o kwestii zarządzania, tak i sprawa finansowania całej inwestycji była dość skomplikowana. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony środki pochodziły oczywiście z budżetu państwa, tutaj między innymi wchodziły w grę środki z Funduszu Pracy, ale też i innych środków, które były w dyspozycji różnego rodzaju ministerstw, no ale też do tego trzeba dołączyć, prawda, sumy, także z pocztowej kasy oszczędności, tak zwanej dzisiaj, my to możemy kojarzyć jako skrót PKO, który jest nam bardzo dobrze znany w bankowości. No i też i inne, prawda, różnego rodzaju inwestycje, które właśnie między innymi były prowadzone w tym okresie, także tak naprawdę nie można powiedzieć, że tutaj zaplanowano jedne środki, bo one tak naprawdę, budżet tego projektu się zmieniał i stopniowo rósł wraz ze skalą kolejnych inwestycji.
1: A czy wiemy, jak długo powstawały właśnie te ośrodki w ramach idei COP-u?
0: To jest bardzo też skomplikowane pytanie, ale już nie tyle z powodu samych liczb, co z powodu tego, że po prostu inwestycja została w pewnym momencie przerwana, bo planowo cały projekt miał zakończyć się w 1941 roku, przynajmniej ta pierwsza, taka najważniejsza faza.
1: Czyli 1936-1941.
0: Tak teoretycznie miało być, natomiast z racji właśnie II wojny światowej, wybuchu wojny, no wyglądało to tak naprawdę, powiedzmy, że projekt został zastany w początkowej fazie. Dlaczego? Dlatego, że jak dobrze pamiętam, udało się wtedy uruchomić 100 z zaplanowanych 300 fabryk. Także no, tu już widzimy, że naprawdę to nawet nie jest 50%, prawda?
1: 1/3.
0: Tak, 1/3. Także udało się chyba też dodatkowo z czego zbudować bodajże łącznie chyba jeszcze 51 i zmodernizować też 50. To jest też ważna kwestia, dlatego że należy pamiętać, że nie wszystkie zakłady były po prostu budowane od zera, prawda? Niektóre były przekształcane, niektóre były modernizowane. Natomiast na pewno to, co można powiedzieć, to to, że udało się w tamtym czasie stworzyć około 110 tysięcy miejsc pracy. One powstawały zarówno w Stalowej Woli i w tych zakładach, jak i też w wcześniej wspomnianym przeze mnie Mielcu, Dębicy, no ale też i między innymi w Rzeszowie czy Nowej Dębie. Także rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten projekt był w fazie takiego stopniowego rozkręcania się. Jeszcze efekty były już widoczne, no tyle tylko, że po prostu w pewnym stopniu kontynuacja no, została właśnie przerwana i później musiała ona doczekać czasów powojennych już.
1: W tym miejscu chciałabym się jeszcze cofnąć o kilka lat wstecz do 1936 roku, czyli do początku realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego i zapytać o to, jaka była specyfika właśnie tych ośrodków, czyli zakładów w Mielcu, w Stalowej Woli, Dębicy, Rzeszowie i chyba Nowej Dębie, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, generalnie one specjalizowały się w konkretnych branżach przemysłu ciężkiego, czyli z jednej strony, jeśli spojrzymy na Hutę Stalową Wolę, no to w tym przypadku...
1: W zasadzie jeszcze wtedy chyba zakłady południowe.
0: Tak, wtedy jeszcze zakłady południowe, 38-39. Tam produkowano stal szlachetną i wytwarzano sprzęt ciężki na potrzeby głównie przemysłu zbrojeniowego, ale też i, jak tam zasygnalizowałem w jednej z wcześniejszych wypowiedzi, przemysłu rolniczego. Także to jeśli chodzi o samą

0: same zakłady południowe. Natomiast mamy też jeszcze zakłady PZL, czyli branżę lotniczą. I tutaj należy wskazać na dwa ośrodki. Z jednej strony Mielec, czyli miejsce, gdzie jeszcze do 1939 roku produkowano polskie bombowce. No ale też tam była wytwórnia generalnie samolotów o takim modelu tak zwanych płatowców. No i z drugiej strony mamy też i PZL Rzeszów, który też już wówczas zaczął działać. To co jest ciekawe, to to, że akurat tutaj budową generalnie tych zakładów w Rzeszowie kierował profesor Danilecki z Politechniki Lwowskiej. To też taka właśnie ciekawostka, jak to wyglądało w czasach, kiedy nie było jeszcze rzeszowskich uczelni jako takich. W każdym razie, no tutaj też tą budowę zakończono stosunkowo późno, po latach 38-39, no ale już wówczas zaczęto wytwarzać silniki tłokowe. No przede wszystkim Rzeszów był kojarzony od początku z silnikami. Jeśli z kolei jeszcze spojrzymy na Dębice, no to tam mamy akurat fabrykę gum jezdnych. To była w zasadzie taka filia zakładów Stomil, akurat produkujących ogumienie do rzeczy. Przede wszystkim wojska jednak. Także no tu akurat ta fabryka nie rozkręciła się zbyt mocno, bo jak dobrze pamiętam, zaczęła ona pracę na wiosnę 1939, także w zasadzie działała kilka miesięcy pod takim polskim szyldem, później ją przejął niemiecki koncern w czasie wojny. Także to jeśli chodzi o te, a jeszcze została kwestia Nowej Dęby. Tam skierowano akurat produkcję amunicji. Także no zresztą też Nową Dębę cały czas kojarzymy jako mieszkańcy Podkarpacia właśnie z poligonami. No to też ma właśnie umocowanie w tym, że akurat produkowano tam jeszcze przed wojną amunicję.
1: Tu wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tak planowo te ośrodki przemysłowe w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego miały powstać w latach 36-41, ale jak dobrze wiemy, w 39 zaatakowała nas III Rzesza i mieliśmy wojnę, ale czy właśnie w przeciągu tych trzech lat mieszkańcy Polski i właśnie okolicznych miejscowości wokół tych ośrodków przemysłowych zdążyli odczuć właśnie jakąś różnicę, jakąś poprawę życia czy dostępności do pracy?
0: Wydaje się, że tak. Tak jak tu wspomniałem nieco wcześniej, powstało 110 tysięcy miejsc pracy, co już z miejsca tak naprawdę dało sporej części tej ludności, która wcześniej miała problemy z zatrudnieniem, czy też była zagrożona generalnie różnego rodzaju kryzysami, już jakiś taki punkt zaczepienia. Zresztą nie tylko biedni na tym skorzystali, bo skorzystała na tym również kadra zarówno techniczna, jak i w ogóle inżynierska. No oczywiście nie rozwiązało to całkowicie problemu, bo potrzeby w tamtym okresie w

0: miasta się rozwijały.
1: Stalowa Wola powstała.
0: Powstała Stalowa Wola, oczywiście. Także powstał taki przyczółek do tego, żeby rozwijał się m.in. Rzeszów, bo to jest to, co też zawsze podkreślam. To rozwój Rzeszowa nie wynikał wyłącznie z tego, że po wojnie utraciliśmy Lwów i trzeba było znaleźć jakieś nowe miasto na wschodzie. Nie, on był wpisany tak naprawdę w całe plany, które powstały jeszcze przed wojną i po prostu to było tego pochodną też częściowo. Natomiast no, należy zaznaczyć, że skoro nasila się migracja,

że po wojnie utraciliśmy Lwów i trzeba było znaleźć jakieś nowe miasto na wschodzie. Nie, on był wpisany tak naprawdę w całe plany, które powstały jeszcze przed wojną i po prostu to było tego pochodną też częściowo. Natomiast no, należy zaznaczyć, że skoro nasila się migracja przed wojną i po prostu to było tego pochodną też częściowo. Natomiast no, należy zaznaczyć, że skoro nasila się migracja

0: połączenie, prawda, kolejowe, drogowe, może nie było jeszcze na tyle rozwinięte, jak oczekujemy tego w chwili obecnej, no ale to już był taki przykład takiej komunikacji, łączenia z matecznikiem, z Warszawą, z innymi miejscami Polski. No i oczywiście te zmiany wymuszały też zapotrzebowanie dodatkowe na codzienne usługi, nawet taki fryzjer, prawda, to w niektórych, na niektórych obszarach nie była taka oczywistość. Także to wszystko tak naprawdę przyczyniło się do tego, że nasz region stawał się stopniowo coraz bardziej nowoczesny. No i wzmacniała się też warstwa, nie tylko robotnicza, nie tylko ekspercka, ale też i urzędnicza. Także był to niewątpliwie sukces ważny, który może co prawda nie stworzył, nie był stabilny, to znaczy, prawda, później go trzeba było po II wojnie światowej odbudować, no ale to już był taki mit, który w zasadzie do chwili obecnej też w jakiś sposób zapisuje się w naszych dziejach, bo każdy rząd powołuje się na COP. Jak rozmawiamy o gospodarce, no to pojawia się COP. No, to jest coś, co trafiło do podręczników historii i to nieprzypadkowo.
1: Jednak, jak dobrze wiemy, ten dynamiczny rozwój gospodarki, generalnie nie tylko tego przemysłu ciężkiego, ale też innych sektorów gospodarki, został dramatycznie przerwany wraz z rozpoczęciem II wojny światowej w 1939 roku. I właśnie, co stało się wtedy z tymi zakładami?
0: Tak jak wspomniałem o przypadku Dębicy, tak generalnie to był taki typowy wzór. No Niemcy, kiedy wkroczyli na te obszary, no to zostali tak naprawdę linie produkcyjne, w zasadzie całe zaplecze, które po prostu wcielili do poszczególnych koncernów niemieckich. I w zasadzie od, no tak naprawdę już 1939 roku te zakłady działały na rzecz przemysłu III Rzeszy. No tutaj można jeszcze wspomnieć taki przykład właśnie tych mieleckich zakładów lotniczych. One zostały wcielone bodajże do Flugzeugwerk Mielec, bodajże taką spółkę powołano. Dębica bodajże do koncernu Continental. Także inne zakłady również zostały w poszczególne miejsca umocowane, że tak powiem. Także rzeczywiście te zakłady przez ten czas II wojny światowej działały w dużej mierze na rzecz przemysłu niemieckiego. No a kiedy z kolei wkroczyła Armia Czerwona, no to część tak naprawdę zaplecza całego zostało wywiezione w głąb państwa sowieckiego. No i tak naprawdę czas Polski Ludowej, no to czas odtwarzania całego potencjału, no i też jednocześnie rozwijania, bo też pamiętajmy, że PRL generalnie nie tyle wykorzystał ideę COP, choć w pewien sposób tak, ale też jej przede wszystkim ją rozwinął. To po prostu dostosował do swoich potrzeb. Wiele zakładów między innymi odbudowano w tamtym czasie, ale też i rozwijano, dzięki czemu też one stanowiło o takiej sile przemysłu tej Polski Ludowej.
1: To jak w takim razie właśnie Centralny Okręg Przemysłowy i jego zakłady wpłynęły na rozwój gospodarczy Polski Ludowej? Coś może właśnie więcej o tym?
0: To znaczy tak, jak już wspomniałem tak skrótowo, komuniści wykorzystali tak naprawdę bazę przemysłową stworzoną jeszcze przed wojną. Wiele zakładów odbudowano, tutaj oczywiście ten przykład tej najpierw zakładów południowych, które przekształciły się, prawda, w Hutę Stalową Wolę, to jest taki najbardziej dobitny przykład, choć co należy zaznaczyć, Huta Stalowa Wola tak naprawdę czołową pozycję osiągnęła dopiero w latach 80. Czyli też widzimy, że jednak chwilę to zajęło rozkręcenie tego wszystkiego, tak mówiąc kolokwialnie. No ale te zarówno Stalowa Wola, jak i inne ośrodki przemysłowe, tutaj akurat ja jestem z Rzeszowa i te opowieści rodzinne o tym dawnym WSK, o tych zakładach lotniczych dzisiaj już w prywatnych rękach, no to jest coś, co zapisało się w tej świadomości, bo po prostu dawało pracę tak naprawdę większej części miasta. I to tak naprawdę jest w sumie podsumowanie tego, jaki to miało wpływ na Polskę Ludową, bo Polska Ludowa, opierając się właśnie na gospodarce centralnie planowanej, miała narzędzia do tego, żeby tą swoją wizję gospodarki urzeczywistnić właśnie dzięki dziedzictwu COP-u, właśnie dzięki temu planowaniu. I tak naprawdę dla wielu branż to druga RP była w zasadzie punktem wyjścia dla późniejszej produkcji przemysłowej, która została rozwinięta właśnie w PRL-u.
1: No i już tak płynnie przechodząc do podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy i dzisiejszego tematu, jak historycy oceniają dzisiaj właśnie skuteczność idei Centralnego Okręgu Przemysłowego? Sukces czy może niewykorzystany potencjał?
0: Najuczciwiej powiedzieć, że historycy widzą w COP

0: dostacie jednocześnie duży sukces, ale też i projekt tak naprawdę przerwany przed tym, zanim osiągnął swoją pełnię. Sukcesem z pewnością było tempo realizacji projektu, na pewno skala inwestycji i na pewno też nowoczesność technologiczna, to, że udało się stworzyć ponad 100 tysięcy miejsc pracy, trwała zmiana gospodarcza też w południowo-wschodniej Polsce, znaczy wtedy, no przynajmniej tej dzisiejszej południowo-wschodniej Polsce.
1: Wtedy centralnej.
0: Wtedy centralnej. Także to na pewno należy zaliczyć do takich ogromnych sukcesów i podwalić też pod te późniejsze. Natomiast oczywiście niewykorzystanym potencjałem pozostaje to, że wojna przerwała przedsięwzięcie, zanim tak naprawdę mogliśmy zobaczyć pełni efektów w takim wydaniu drugiej RP, bo nie ma wątpliwości co do tego, że jednak koncepcje rządu tego przedwojennego, jak i rządu komunistycznego, no były jednak nieco odmienne. Więc można tylko gdybać, co by się stało, gdyby to państwo polskie mogło jeszcze przetrwać te kilka lat.
2: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
1: Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga do Rzeszowa coraz więcej młodych talentów, pasjonatów tańca i miłośników kultury hip-hopu. Przed nami piąta edycja Dance Mind Festival, dwudniowego święta tańca, emocji i sportowej rywalizacji. Skąd wziął się pomysł na stworzenie tego festiwalu i jak wygląda dziś scena taneczna wśród dzieci i młodzieży? Ile uczestników pojawi się w tym roku na parkiecie i czego mogą się spodziewać widzowie? O tym wszystkim porozmawiam dziś z moim gościem w studiu, Jakubem Motyką, organizatorem Dance Mind Festival. Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu porozmawiamy sobie o piątym już Dance Mind Festival, który za niedługo w Rzeszowie. Może takie pytanie na początek, skąd w ogóle wziął się pomysł na stworzenie takiego festiwalu?
3: Tak naprawdę od momentu, kiedy rozpoczęliśmy działalność taneczną, zaczęliśmy uczyć dzieciaki. Na samym początku od przedszkolaków, poprzez oczywiście szkoły podstawowe, zaczęliśmy szukać tych wielu talentów, które są jakby wśród młodzieży, dzieciaków, które uczymy. I jak już znaleźliśmy te talenty, to stwierdziliśmy, że fajnie byłoby zrobić jakieś takie podsumowanie sezonu, po to, żeby dzieci właśnie mogły porównać swój poziom taneczny na tle innych dzieciaków, po to, żeby mogły porywalizować, zdobywać nagrody i dalej się rozwijać. I stąd tak naprawdę narodził się pomysł tego całego festiwalu, który pod tą nazwą odbędzie się już po raz piąty.
1: No i festiwal taneczny, ale trzeba tutaj powiedzieć chyba o kategorii tańca, która czeka na uczestników, bo myślę, że to jest najważniejsze tutaj.
3: Tak, oczywiście. My przede wszystkim uczymy i tańczymy z dziećmi hip-hop. Cała ta kultura hip-hopu i to wszystko, co robimy, w jaki sposób staramy się w to wdrażać. Teraz jest to bardzo popularne i dzieci tak naprawdę, oglądając różne takie telewizyjne programy, patrzą, widzą, że może być to coś fajnego, że może być to fajna pasja, ale również sport. No i dzięki temu jakby tych dzieciaków z roku na rok mamy coraz więcej i uczymy ich po to, żeby właśnie zamiast siedzieć czasem w domu przed ekranami, można się poruszać, można też zadbać o swoją sylwetkę i myślę, że to jest bardzo coś takiego pozytywnego w dzisiejszych czasach.
1: Czyli można powiedzieć, że hip-hop tutaj porwał dzieciaki z Rzeszowa, Podkarpacia i okolic.
3: Tak, no generalnie z roku na rok jest nas coraz więcej. W tym roku również szkolnym otworzyliśmy naszą nową siedzibę, gdzie coraz więcej dzieciaków przychodzi, uczy się całej tej kultury hip-hopu, uczy się oczywiście również tańczyć i rozwija swoje pasje.
1: Jeśli teraz mowa o festiwalu, to dzieciaki i młodzież i osoby w jakim wieku w ogóle będą uczestniczyć i rywalizować?
3: Cała impreza jest dwudniowa. Pierwszy dzień jest to turniej, tak

0: i rozwija swoje pasje.
1: Jeśli teraz mowa o festiwalu, to dzieciaki i młodzież i osoby w jakim wieku w ogóle będą uczestniczyć i rywalizować?
0: Cała impreza jest dwudniowa. Pierwszy dzień jest to turniej taki

0: Rywalizacja odbywa się w kilku kategoriach, oczywiście wiekowych, natomiast mamy również rywalizację solistów, gdzie dzieci wychodzą, freestylują, czyli słyszą muzykę organizatora, tańczą to, co, że tak powiem, serducho im przyniesie. Mamy również rywalizację duetów, a także takich mniejszych zespołów, czyli mini formacji i formacji tanecznych, czyli dużych zespołów od 8 do 30 osób.
1: No to jest dosyć spora różnorodność, jeśli chodzi o ten festiwal. W zeszłym roku było prawie 2000 uczestników, jeśli dobrze mówię, a teraz mówicie, że ma być ich jeszcze więcej.
0: Mamy nadzieję, ponieważ zapisy na ten ogólnopolski sobotni turniej trwają jeszcze, więc zachęcamy kolejne nowe szkoły tańca z okolic zarówno Podkarpacia, jak i z innych województw, po to, żeby porywalizować na końcówkę sezonu tanecznego. Wracając jeszcze do naszego drugiego dnia festiwalu, czyli do niedzieli, tutaj są takie dzieciaki, gdzie będzie ponad 650 dzieciaków tylko i wyłącznie w niedzielę. Jest to rywalizacja właśnie dzieci od tak naprawdę czterolatków po ósme klasy szkół podstawowych. Dzieci tańczą to, co uczymy się i tak naprawdę przez cały sezon przygotowujemy. Później dzieci mogą porównać swój poziom taneczny na tle innych szkół, placówek, w których po prostu prowadzimy zajęcia.
1: To jeszcze wracając może do tego pierwszego dnia, bo na parkiecie pojawią się tancerze z 7 województw. Czy są takie ekipy albo miasta, które wracają regularnie do Was, do Rzeszowa?
0: Tak, oczywiście i z tego się bardzo cieszę, ponieważ na naszym festiwalu zawsze staram się, żeby ta atmosfera była taka mega fajna, żeby wszystkie dzieci były zadowolone. Każde dziecko oczywiście jest wynagradzane i praktycznie wszystkie szkoły tańca z tamtego roku wracają do nas na tegoroczny festiwal, a już pojawiło się 5-6 nowych szkół tańca z różnych województw, z czego również się bardzo cieszę, ponieważ dzięki temu festiwal ma coraz większe znaczenie również nie tylko na mapie Podkarpacia, ale również na mapie całej Polski. Z tego się bardzo cieszę i zapraszam oczywiście jeszcze kolejne szkoły tańca, które chciałyby do nas przyjechać.
1: Tutaj przez 2 dni będą dzieci, będzie młodzież, będą dorośli. To chyba fajnie tak zobaczyć na jednej scenie właśnie czterolatków i też doświadczonych tancerzy podczas takiego dwudniowego wydarzenia.
0: Tak jest, oczywiście. Właśnie to jest super, że taniec łączy pokolenia i generalnie im wcześniej zaczniemy, tym lepszym tancerzem będziemy w późniejszym wieku. Natomiast osoby z mojej ukochanej kategorii 30+, są to już osoby, które tak naprawdę albo kiedyś tańczyły i po tym jak miały jakąś tam przerwę, bo to przede wszystkim kobiety, chociaż mamy również kilku mężczyzn, którzy tańczą w tej kategorii, wracają po kilku latach do tańca. Były to kiedyś różne style, teraz tańczą hip-hop i mega, mega dobrze im to wychodzi. Także bardzo się cieszę, że również wśród tej takiej troszkę starszej grupy wiekowej jest coraz większe zainteresowanie takimi zajęciami i naszym całym hip-hopem.
1: A jak wygląda poziom uczestników? Bo tutaj mamy sobota ogólnopolski, kolejny dzień mamy właśnie tutaj wasz stricte. Jak to wygląda? Tutaj ten ogólnopolski turniej, ogólnopolska część, tutaj są bardziej doświadczeni już zawodnicy, uczestnicy?
0: Tak, jeżeli chodzi o sobotę, mamy 3 poziomy zaawansowania. Od tak zwanego basicu, czyli takich podstaw, czyli dzieci, które tak naprawdę wchodzą na taką scenę turniejową, po kolejny poziom, czyli semi-pro, aż po pro, czyli takich naprawdę już mega zaawansowanych tancerzy, którzy mają wyniki bardzo wysokie na różnego rodzaju innych ogólnopolskich turniejach. I z tego się cieszę również, że w tym roku tych ekip pro pojawia się bardzo dużo, czyli takich naprawdę mega zaawansowanych, które już super wyglądają i są no takimi naprawdę sigmami, jak to teraz młodzież mówi na parkiecie. Z tego się bardzo cieszę, że ten turniej też jest jakby z roku na rok coraz bardziej rozwija się pod tym względem również właśnie ekip, które przyjeżdżają do nas na festiwal.
1: Czyli tutaj będzie nie tylko taka różnorodność wiekowa, ale też różnorodność poziomów.
0: Jeżeli chodzi o sobotę, no to są 3 poziomy. Jeżeli chodzi o niedzielę, to mamy taką kategorię open, że dzieci, które uczymy jakby w danym wieku, wiadomo, że jest to dostosowany układ i choreografię pod dany wiek i dzieci rywalizują pomiędzy sobą w klasach na przykład pierwszych, klasach trzecich, klasach od 4 do 8 i tak dalej, i tak dalej.
1: Jak turniej, no to chyba też nagrody. Czy coś przewidujecie dla najlepszych formacji i solistów?
0: Tak, oczywiście. W tym roku wprowadziliśmy, jeżeli chodzi o turniej sobotni, nagrody finansowe dla tych najlepszych ekip właśnie w tych poziomach pro. I te nagrody finansowe oczywiście jakby są tylko taką wisienką na torcie. Natomiast u nas na turnieju każde dziecko jest wynagradzane. Każdy, nieważne, nawet jakby się ktoś przyjechał i pomylił i nie wiem, byłoby mu smutno. Oczywiście każdy dostanie od nas super fajne nagrody.

0: Ponieważ to też na pewno przyciąga dzieci i dlatego z tych dzieciaków z roku na rok, jeżeli chodzi o ten nasz turniej niedzielny, jest coraz więcej. Natomiast no, wszystkie nagrody finansowe i cała tak naprawdę organizacja turnieju, tutaj muszę zrobić wielki, ogromny ukłon w stronę sponsorów, którzy tak naprawdę z roku na rok również się powtarzają, czyli widząc, że festiwal jest coraz fajniejszy i zyskuje gdzieś tam, jeżeli chodzi o rangę na arenie ogólnopolskiej. Sponsorzy są cały czas z nami. W tym roku pojawiło się również kilku nowych sponsorów, dzięki którym te nagrody, czy finansowe, czy również takie rzeczowe, mogą się pojawiać i pojawia się ich dosyć dużo.
1: A żeby dostać taką nagrodę, żeby zdobyć te pierwsze miejsca, no to trzeba też się pokazać przed jury, co będzie oceniać i na czym głównie się skupia podczas takiego festiwalu.
0: Generalnie jury zawsze ocenia takie trzy najważniejsze rzeczy, czyli choreografię, technikę wykonania tej choreografii, a także wyraz sceniczny, gdzie ważny jest oczywiście zarówno wygląd tancerzy, jak te formacje wyglądają, mimika twarzy i tak naprawdę to, co przez cały sezon taneczny od września ćwiczymy w naszych szkołach tańca, możemy pokazać na takich festiwalach. Tak naprawdę jest to bardzo, bardzo ciężka praca, litry, hektolitry potu wylane na treningach. No i oczywiście wielkie podziękowania również dla wszystkich trenerów, którzy starają się każdego dnia walczyć o to, aby ich ekipy były coraz lepsze i coraz lepiej tańczyły.
1: Myślę, że też ten festiwal i taka ilość tańca to nie tylko właśnie rywalizacja, ale też dobra zabawa dla tych i młodszych, i starszych. Widać to na parkiecie?
0: Tak, oczywiście. Po wszystkich występach tak naprawdę, tak jak wspierane są dzieci przez publiczność w niedzielę, dzieciaki przychodzą z całymi rodzinami. Rodzice, wiadomo, jakby tutaj wspierają bardzo mocno swoje pociechy. Ja zawsze, ponieważ turniej niedzielny sam prowadzę, staram się, aby ta atmosfera była jakby na bardzo wysokim poziomie, no bo wiadomo, że tutaj dzieci muszą być szczęśliwe, muszą być zadowolone.

mocno swoje pociechy. Ja zawsze, ponieważ turniej niedzielny sam prowadzę, staram się, aby ta atmosfera była jakby na bardzo wysokim poziomie, no bo wiadomo, że tutaj dzieci muszą być szczęśliwe, muszą być zadowolone,

0: tego całego festiwalu, jak on będzie wyglądał krok po kroku, pierwszy i drugi dzień.
1: W sobotę zaczniemy rywalizację od najmłodszych, czyli dzieciaków do 7 lat, a także troszeczkę starszych. I będzie to, tak jak już wcześniej wspomniałem, rywalizacja solistów, duetów, mini formacji i formacji. I później jakby przez cały dzień będziemy rywalizować w tych właśnie kategoriach. Natomiast jakby im dalej w kolejne bloki będą dzieciaki starsze, aż do tej kategorii 30+, o której już wspomniałem, to będzie na tej naszej takiej gali wieczornej na ostatnim bloku tanecznym. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, będzie rywalizacja na początku przedszkolaków, dzieci z zerówek, klas drugich, a następnie będziemy mieć właśnie pokazy całej naszej szkoły tańca, ponieważ w nowo otwartej siedzibie prowadzimy różne nowe grupy, które pojawiły się właśnie od tego sezonu tanecznego. One też będą miały swój czas, żeby pokazać tam to, nad czym pracowały i czego się uczyły przez cały sezon. I następnie będzie jeszcze drugi blok, taki popołudniowy, gdzie będzie rywalizacja klas pierwszych, trzecich, a także starszych dzieciaków od czwartych do ósmych klas.
0: No to jak już wiemy, co mamy po kolei, wiemy, że można przyjść i pooglądać, to dlaczego warto przyjść i zobaczyć właśnie ten festiwal?
1: Dlaczego warto przyjść? Dlatego, że mam nadzieję oczywiście, że zachęcimy tym nowe osoby do ruchu, do sportu, do tańca, ponieważ jest to naprawdę hobby, które może być taką pasją na całe życie. Dzieci naprawdę idą z nami od przedszkolaków po takie dzieci, które tak naprawdę już później nawet, to jest taki mój troszkę osobisty sukces, że w tym roku dzieci, które zaczynałem uczyć na początku, prowadzą już u mnie w szkole tańca zajęcia, jeżdżą z nami na obozy, są w kadrze i mogą swoją pasję przekazywać dalej. To jest coś pięknego i coś cudownego i myślę, że tak naprawdę cała nasza szkoła tańca, cały nasz DMS zawsze stara się dbać o taką rodzinną atmosferę. Super jest to, że te starsze dzieci wprowadzają właśnie te takie maluszki, które wiadomo się do nich na początku kleją, są dla nich jakimiś takimi bohaterami i to jest piękne, że jakby później te osoby, jak już dorosną, jak zdobędą odpowiednie umiejętności, mogą przekazywać tą wiedzę dalej.
0: Czyli jak przyjdziecie, obejrzycie, a nóż złapiecie bakcyla i sami będziecie chcieć tańczyć hip-hop.
1: Tak jest, o to nam chodzi i to jest, że tak powiem, coś, na czym najbardziej nam zależy.
0: To może tak już zbliżając się ku końcowi, zróbmy sobie takie krótkie podsumowanie, co nas czeka dokładnie, kiedy i gdzie.
1: Dance Mind Festival, 5. edycja, odbędzie się w Rzeszowie w dniach 30-31 maja. Jeżeli chodzi o sobotę, jest to rywalizacja ogólnopolska, natomiast niedziela jest to rywalizacja naszych lokalnych dzieciaków z Rzeszowa i z okolic, które rywalizują po to, aby oczywiście zdobywać fajne nagrody i odnosić sukcesy.
0: Dobrze, mam nadzieję, że powiedzieliśmy już chyba wszystko o festiwalu.
1: Myślę, że mógłbym tu siedzieć jeszcze i godzinkę, i dwie i z tobą rozmawiać. Natomiast jest to naprawdę super fajne wydarzenie, które z roku na rok się rozwija, za co bardzo jestem wdzięczny zarówno oczywiście sponsorom, jak i trenerom, jak i rodzicom dzieci, po to, że tak naprawdę jakby gdyby nie oni, gdyby rodzic nie zawiózł dziecka na takie zajęcia, no to nie byłoby tej szkoły tańca i nie byłoby nas. I to jest coś pięknego, o czym można byłoby jeszcze długo rozmawiać.
0: I myślę, że o tańcu rzeczywiście można rozmawiać godzinami, bo to jest niesamowity sport, ale na ten moment dziękuję ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia na miejscu z naszymi słuchaczami.
1: Dzięki, pozdrawiam i zapraszam.
2: SK Rzeszów.
0: Rzeszów to dziś jedno z najszybciej rozwijających się miast regionu, przyciągające młodych ludzi z całego Podkarpacia. Wraz z rozwojem pojawiają się jednak nowe wyzwania. Migracja, potrzeby młodzieży i budowanie silnego społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiedzią na nie jest Fundacja Instytut Rzeszowski, inicjatywa łącząca ekspertów i młodych liderów z całego województwa wokół projektowania przyszłości naszego regionu. O misji i planach fundacji z jej prezesem Adamem Porębą rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
3: To może na początek, co zainspirowało Pana do założenia fundacji i jak wyglądały pierwsze miesiące jej działalności?
4: Fundacja Instytut Rzeszowski jest pewnym dopełnieniem już naszej dotychczasowej działalności, którą wspólnie z moim serdecznym przyjacielem, panem Oskarem Jurkiem, prowadzimy od wielu lat, działając na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie. Fundacja Misji Obywatelskiej to jest takie nasze pierwsze, większe dziecko, no to ono tak naprawdę było takim zaczątkiem do budowy regionalnego think tanku. Instytut Rzeszowski jest pewnego rodzaju uzupełnieniem tych działań, bowiem w ramach Instytutu Rzeszowskiego skupiamy się przede wszystkim na potrzebach, wyzwaniach związanych z miastem Rzeszowem, z powiatem rzeszowskim, z aglomeracją rzeszowską.
3: A skąd w ogóle taka nazwa Instytut Rzeszowski? Kojarzy się trochę z uniwersytetem.
4: Tak, Instytut Rzeszowski dlatego, że przede wszystkim ma być to taki ośrodek do wykuwania idei, pomysłów dla

0: mieszkańców Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, aglomeracji rzeszowskiej. Jest to temat szczególnie istotny ze względu na to, że Rzeszów jest miastem o strategicznym dzisiaj położeniu, ze względu raz, że na wojnę na Ukrainie, dwa, ze względu na to, że jest to stolica województwa podkarpackiego. Jest to miasto, które przyciąga do siebie zwłaszcza młodych mieszkańców i pozostałej części województwa. Do Rzeszowa na studia wybierają się mieszkańcy powiatów bieszczadzkiego, tarnobrzyskiego, lubaczowskiego czy jasielskiego, ale także mieszkańcy województw sąsiadujących, chociażby Małopolski, z której sam osobiście pochodzę, jak również Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. I Rzeszów jest miastem, które ma właśnie bardzo rozwiniętą infrastrukturę pod kątem przede wszystkim właśnie uczelni wyższych i jest to takie świetne miejsce do życia dla młodych ludzi. Też patrząc nawet na badania statystyczne z poprzednich lat, widać, że w Rzeszowie mieszka bardzo wielu studentów. No i też ci studenci bardzo często zostają w Rzeszowie, wiążą tutaj swoją przyszłość właśnie z tym miastem i też ja wspólnie właśnie z moim serdecznym przyjacielem uznaliśmy, że warto skupić się właśnie na projektowaniu pewnych rozwiązań właśnie dla przyszłości Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, aglomeracji rzeszowskiej, także w kontekście całego województwa, bo właśnie do Rzeszowa przyjeżdżają właśnie mieszkańcy, tak jak wcześniej wspomniałem, przede wszystkim tych pozostałych powiatów. Te pozostałe powiaty się bardzo mocno wyludniają, też no, widać też ten współczynnik urodzin jest taki, a nie inny, jak również właśnie ten współczynnik migracji. Właśnie Rzeszów jest jedynym chyba miastem na Podkarpaciu, którym ten współczynnik migracji jest dodatni i to też właśnie naszym celem było to, żeby też niejako zbadać właśnie, dlaczego akurat Rzeszów tak mocno się rozwija w przeciwieństwie właśnie do tych pozostałych części województwa podkarpackiego, no, które no niestety właśnie mierzą się z tymi wyzwaniami, o których wcześniej wspomniałem.
1: Czyli w teorii

0: niejako zbadać właśnie, dlaczego akurat Rzeszów tak mocno się rozwija, w przeciwieństwie właśnie do tych pozostałych części województwa podkarpackiego, no, które no niestety właśnie mierzą się z tymi wyzwaniami, o których wcześniej wspomniałem.
1: Czyli w teorii

0: Na profilu fundacji widać taki nacisk na pracę z młodzieżą. Skąd właśnie wzięło się to ukierunkowanie?
1: Praca z młodzieżą dlatego, że no sami jesteśmy młodymi ludźmi jako osoby, które tworzą jakby zarząd tej fundacji, osoby, które są zaangażowane również w misję, działalność Fundacji Instytut Rzeszowski, to przede wszystkim właśnie młodzi ludzie, studenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych i to oni są takim głównym motorem napędowym do naszych działań i też aktywnymi uczestnikami i współtwórcami projektów, które realizuje fundacja.
0: Jakie właśnie potrzeby młodzieży w Rzeszowie i na całym Podkarpaciu dostrzegacie i właśnie w jaki sposób współpracujecie z nimi w praktyce? Czy jakie właśnie może warsztaty, konsultacje, czy może mentoring oferujecie?
1: W ramach działań Fundacji Instytut Rzeszowski chociażby opracowaliśmy raport dotyczący właśnie wyzwań, potrzeb młodzieży właśnie z terenu aglomeracji rzeszowskiej. Tutaj przede wszystkim skupiliśmy się na mieszkańcach Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Przebadaliśmy ich potrzeby, oczekiwania w bardzo różnych sferach życia, od kwestii związanych z edukacją, po kwestie związane z bezpieczeństwem, z czasem wolnym i też niejako widzimy, że te potrzeby i oczekiwania także w kontekście bardzo bliźniaczego raportu, który opracowaliśmy jako Fundacja Misji Obywatelskiej, gdzie przebadaliśmy młodzież z całego województwa podkarpackiego, widzimy, że każdy powiat na terenie naszego regionu ma swoją własną specyfikę, ma trochę inne potrzeby, trochę inne oczekiwania i troszeczkę inaczej żyje się na przykład w Lubaczowie, trochę inaczej w Ustrzykach Dolnych, trochę inaczej w Tarnobrzegu, trochę inaczej w Mielcu, ale trochę inaczej w Rzeszowie. Inaczej mieszka się w tak zwanej Polsce powiatowej, inaczej właśnie w dużym mieście jak Rzeszów. I też na przykładzie nawet tego raportu widać, że z trochę innymi wyzwaniami i problemami mierzą się mieszkańcy Rzeszowa, a trochę innymi powiatu rzeszowskiego. No takim najbardziej kluczowym chyba aspektem, który przewija się podczas tych konsultacji, jest temat wykluczenia komunikacyjnego i zdrowia psychicznego. To są chyba takie dwa kluczowe obszary działalności, które na tej właśnie przewijają się, jeżeli chodzi o potrzeby. Wykluczenie komunikacyjne przede wszystkim w kontekście mieszkańców powiatu rzeszowskiego i w ogóle tych pozostałych części naszego regionu, bo no, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowości często jest problem z tym, że młodzież ma ograniczone możliwości, zwłaszcza ta młodzież, która jeszcze nie jest pełnoletnia i nie posiada prawa jazdy i nie jest w stanie dojeżdżać na przykład na dodatkowe zajęcia, czy na jakieś działania związane tutaj z taką rekreacją. W Rzeszowie tematem, który gdzieś tam mocniej przewijał się także podczas naszego podsumowania projektu, gdzie prezentowaliśmy ten raport właśnie w Grand Hotel w Rzeszowie i też był panel dyskusyjny z decydentami, też z udziałem pani profesor Krystyny Leśniak-Moczu, która była recenzentką tego raportu. No to na przykład w Rzeszowie takim tematem, który też mocniej przewija się w kontekście młodych ludzi, jest to, że też trochę to życie towarzyskie pod kątem organizacji jakichś imprez masowych, to też tutaj można by było pewne rzeczy gdzieś tam poprawić i też te działania tutaj mocniej rozbudować właśnie w tym obszarze.
0: Więc odnosząc się właśnie jeszcze do tego raportu, o którym pan wspomniał, czy mógłby pan właśnie określić, jakie właśnie potrzeby mają na przykład młodzi ludzie z tych północnych terenów naszego województwa, na przykład ze wspomnianego wcześniej powiatu tarnobrzeskiego czy starowopolskiego, jak to ma się w kontekście do tych powiatów, które znajdują się na południu naszego regionu? Czy one są różne, czy zbieżne?
1: Częściowo są zbieżne, częściowo są różne. To, co też podczas bezpośrednich spotkań, konsultacji, które realizowaliśmy praktycznie we wszystkich powiatach naszego regionu, też prowadząc inne projekty, chociażby będąc jako Fundacja Misji Obywatelskiej właśnie operatorem Rządowego Programu Fundusz Młodzieży, jest to, że też młodzież chce się angażować w różne działania społeczne. To, że też jest potrzeba, aby też wspierać i organizacyjnie, i merytorycznie, i przede wszystkim finansowo działania podejmowane właśnie przez różne takie ciała doradcze, jak rady młodzieżowe, czy samorządy uczniowskie, szkół ponadpodstawowych. To, co jest takim punktem wspólnym w zasadzie poza samym Rzeszowem i de facto wszystkich powiatów, jest to, że to, co ja obserwuję już jako prawie 30-letni mężczyzna, na przykładzie młodzieży, która jest z wieku około 19, 18, 17, 16 lat, jest to, że ci ludzie, którzy chodzą jeszcze do szkół ponadpodstawowych, w zdecydowanej większości nie wiążą swojej przeszłości ze swoimi powiatami, w których obecnie mieszkają. To dotyczy zarówno właśnie mieszkańców Lubaczowa, Tarnobrzega, Stalowej Woli, jak również południa województwa podkarpackiego. Nie wiążą ze swojej przeszłości przede wszystkim dlatego, że nie widzą tutaj swojej
0: perspektywy.
1: Tak w największym skrócie właśnie to, czego brakuje, to jest perspektywa. To nawet w Przemyślu, nawet w takich większych miastach jak Przemyśl, bardzo mocno się ten temat przewijał. I to dotyczy zarówno miejsc pracy, możliwości rozwoju zawodowego, jak również po prostu nawet

0: możliwości spędzania swojego wolnego czasu. Tutaj też nawet się przewija ten temat tego wykluczenia komunikacyjnego, zwłaszcza w kontekście mieszkańców tych takich już mniejszych powiatów, jak na przykład Bieszczadzkiego czy Leskiego, gdzie tak naprawdę kursuje kilka autobusów i jakby młodzież jest dopasowana, musi się dostosować jakby tutaj też do tego grafiku, aby nawet gdzieś wspólnie ze znajomymi wyjść. Już wspominając jakby ten fakt, że po prostu też często no po prostu nie mają młodzież, na przykład nie ma miejsc do rekreacji, do tego, żeby się wspólnie spotkać gdzieś. No bardzo często na przykład w Tarnobrzegu takim głównym punktem podczas debat, które gdzieś tam organizowaliśmy, które się przewijało, było to, że jedynym miejscem, które jest miejscem rekreacji młodzieży, jest McDonald's.
1: Czy to jest galeria handlowa.
0: Albo galeria handlowa, tak. I to jest jakby taki główny powód, dlaczego młodzi ludzie dzisiaj chcą wyjeżdżać. Zdecydowanym większym kierunkiem to, co zmieniło się w kontekście jakby też mojego pokolenia, czy pokolenia naszych rodziców, że bardzo dość dużo osób chciało wyjeżdżać na zachód, do innych krajów. Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Dzisiaj młodzi ludzie mówią, że chcą duże miasta. Warszawa, Kraków, Lublin,
1: Wrocław. A gdzie w tym wszystkim Rzeszów na przykład?
0: No Rzeszów właśnie też jest. To jest jedyne miasto właśnie w województwie podkarpackim, do którego młodzi ludzie lgną. Chociaż też zauważyłam, że jednak jest też taka tendencja, że sami mieszkańcy Rzeszowa bardzo często jednak myślą o tym, żeby właśnie zmienić to swoje środowisko na jeszcze większe miasto. Nie zawsze tak jest, ale dość często. Więc to jest też trochę zagwozdka i to jest rzecz, na którą będziemy intensywnie jeszcze mocniej rozwijać i badać w kolejnych raportach. Właśnie jak przygotować tak ofertę rozwoju naszego województwa, żeby młodzi ludzie chcieli tutaj zakładać rodzinę, chcieli tutaj pracować, mieszkać, rozwijać się. I tutaj właśnie Rzeszów jest pewnym trochę elementem właśnie na tej całej mapie województwa i także w pewnym sensie już może trochę, bo to też wszystko jest tak naprawdę uzależnione też od tego przekroju tej grupy wiekowej. Trochę inaczej patrzą na świat ludzie, którzy są jeszcze w szkole ponadpodstawowej, trochę inaczej patrzą studenci, czy osoby, które gdzieś tam wkraczają właśnie po szkole branżowej na rynek pracy, a trochę inaczej już osoby, które też są jeszcze młodymi osobami, ale już jakby skończyły studia i zaczynają swoją przygodę zawodową. Też zauważyłem, że też taką tendencję, że bardzo wiele osób też właśnie gnie do Rzeszowa, ale na przykład nie mieszka w samym Rzeszowie, a osiedla się gdzieś w tych miejscowościach wokół Rzeszowa, właśnie na terenie aglomeracji. Też widać też taki trend, że dużo osób gdzieś tam kupuje mieszkania, czy buduje swoje domy na przykład w Łańcucie, w Głogowie Małopolskim, czy w Sędziszowie Małopolskim,
1: no,
0: czy w ogóle
1: jakby w tych zapleczach Rzeszowa.
0: Tak. Rzeszów jest jakby takim głównym miejscem pracy, miejscem rekreacji, miejscem rozrywki, ale też dość dużo często też patrząc na przykład na ceny mieszkań, jakie są w Rzeszowie, ale też na korki, no to bardzo dużo osób gdzieś tam też wybiera też te rozwiązania związane właśnie z miejscowościami okolicznymi. To, co jest też taką dużą, moim zdaniem, też nawet patrząc z własnej perspektywy, świetną sprawą, jest podkarpacka kolej aglomeracyjna, która się bardzo mocno rozwija i która umożliwia de facto bardzo szybki dojazd, zwłaszcza do tych takich dużych firm, jak na przykład Asseco i tak dalej, dla ludzi, którzy mieszkają właśnie poza samym Rzeszowa, gdzieś właśnie na obrzeżach Rzeszowa, ale mogą się bardzo szybki sposób dostać do swojego miejsca pracy, omijając chociażby to, co też często jest dużym problemem w samym Rzeszowie, czyli kwestie korków.
1: A już tak wracając do działalności Fundacji Instytut Rzeszowski, to jakie właśnie działania kierujecie w kierunku właśnie młodzieży i młodych dorosłych, którzy zdecydowali się właśnie osiedlić tutaj w Rzeszowie?
0: My zapraszamy przede wszystkim wszystkie osoby, które chcą działać aktywnie w ramach naszej organizacji, czy też w ramach właśnie Fundacji Misji Obywatelskiej. My chcemy się skupiać na projektowaniu pewnych potrzeb, rozwiązań dla młodych ludzi właśnie związanych z naszym regionem. Teraz też jesteśmy na etapie projektowania kolejnych projektów. Przede wszystkim będziemy chcieli organizować też wymiany międzynarodowe w ramach programu Erasmus+. Też takie działania tutaj w tym obszarze już podjęliśmy, ale także też takim kluczowym aspektem, na którym chcemy skupić się jako Fundacja Instytut Rzeszowski, są tematy związane z bezpieczeństwem, też zagrożeniami, też przede wszystkim też ze względu właśnie na to strategiczne położenie samego Rzeszowa, Jasionki, tego, że tutaj znajdują się bazy wojskowe, to też jest taki bardzo newralgiczny punkt na mapie Europy, a nawet świata. De facto na wypadek jakiegoś konfliktu zbrojnego też było widać, ile tej ciężkiej broni i amunicji tutaj właśnie na Jasionce się znajdowało, ale to także przede wszystkim przygotowanie społeczeństwa w obszarze zagrożeń, z którymi mierzy się dzisiaj nasze społeczeństwo. Też swego czasu została wydana przez ministerstwo broszura, jak zachować się w różnych zagrożeniach, w sytuacjach zagrożenia, ale też to, co widzimy i to, co też jakby wypływa z moich bezpośrednich spotkań, obserwacji, ale także właśnie z raportów, które opracowaliśmy, to jest potrzeba większej edukacji młodych ludzi, jak zachować

0: na przykład na wypadek zagrożenia, już nie mówię tylko samego na przykład konfliktu zbrojnego, ale nawet na wypadek jakiejś sytuacji kryzysowej, powodzi, pożaru czy innych tego typu zachowań, więc też my takie działania będziemy chcieli we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i przede wszystkim z młodymi ludźmi podjąć tak, żeby też właśnie przygotować to społeczeństwo na właśnie też takie sytuacje.
1: Czyli w takim razie w najbliższej przyszłości planujecie odwiedzać różne miasta województwa podkarpackiego?
0: Tak, przede wszystkim właśnie też zaprojektowaliśmy kilka nowych programów, przede wszystkim właśnie tym związanych z obszarem bezpieczeństwa, ale nie tylko, takich jak na przykład powiat lubaczowski, powiat jarosławski, powiat krośnieński i wiele jeszcze, powiat łańcuski i wiele jeszcze innych powiatów, które, z którymi też bardzo dobrze mi jako mojej osobie skromnej się współpracuje, bo jest wiele samorządów w naszym regionie, które są otwarte na potrzeby młodych ludzi, chcą współpracować z nami i też tworzą właśnie chociażby też takie organy, z którymi też jest fajnie się współpracuje, czyli na przykład młodzieżowe rady. Też takie rady powstają na terenie naszego województwa, jest ich coraz więcej. Taka rada jest chociażby właśnie w Łańcucie, w Leżajsku. Są młodzieżowe rady, tutaj mówię o tych młodzieżowych radach powiatowych, ale są też młodzieżowe rady gmin czy miast. No i my też właśnie też takich młodzieżowych liderów też chcemy szkolić. To też jest jakby nasz jeden z głównych celów i założeń.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Jeśli lubicie aktywny sposób spędzania wolnego czasu z rodziną, to powinna Wam się spodobać dzisiejsza rozmowa Emanueli Kwaśniak i Krzysztofa Pomorskiego z ekipą klubu Morsa Słoneczko. Wybiegamy nią nieco w przyszłość, bo do wakacji. Będzie o imprezie zaplanowanej w drugi weekend lipca. Posłuchajcie.
4: W Peskowym studiu ekipa klubu Morsa Słoneczko, Gabriela Gut i Jacek Gut, a z tej strony
5: Emanuela Kwaśniak
4: i Krzysztof Pomorski. I w takim zestawie porozmawiamy sobie o fajnej imprezie i jest to Głogowski Potwór, czyli bieg z przeszkodami.
5: Skąd w ogóle pomysł na taką imprezę? Dlaczego Potwór Głogowski? No to tutaj chyba możemy się domyśleć, że będzie właśnie w Głogowie. Więc skąd pomysł na tego potwora?
6: Pomysł na potwora narodził się w sumie jeszcze 2 lata temu, jak wspólnie z Magdą ze stowarzyszenia My działaliśmy jeszcze tam imprezy pod nazwą Powitanie Wakacji na Sportowo, w trakcie których odbywał się Kids Challenge, czyli takie zabawy dla dzieciaków. I jedną z konkurencji, którą tam my jako Klub Morsa Słoneczko organizowaliśmy, był taki tor przeszkód z elementami błota. I jedną z konkurencji też całego Kids Challenge był bieg rodziców z dziećmi. I tak rodzicom spodobała się ta konkurencja błotna. Widzieliśmy dużo więcej fanów w oczach właśnie rodziców niż dzieci, że podczas kolejnej edycji Powitania Wakacji na Sportowo postanowiliśmy stworzyć właśnie coś stricte tylko dla dorosłych. Rok temu miało miejsce właśnie pierwsza edycja Głogowskiego Potwora. Bardzo fajnie się to przyjęło. Mnóstwo dorosłych osób wystartowało w tych biegu z przeszkodami i tak to się fajnie przyjęło, że teraz organizujemy drugą edycję Głogowskiego Potwora. A skąd potwór? Głogów skojarzył nam się jakoś od razu z potworem, a że tam jest mnóstwo błota, lasu, wody, leśnych przeszkód. Tak jakoś burzy mózgów samo powstało.
5: Czyli po takim błotku w sumie jak człowiek taki będzie brązowy, brudny, no to taki potworek trochę będzie. To może coś takiego? Tak mi się skojarzyło.
6: Tak, w sumie ktoś mi ostatnio podesłał zdjęcie chyba z bajki Scooby-Doo, gdzie tam właśnie Scooby-Doo z tym swoim opiekunem i tam taki płótnisty potwór na ich atakował. Dobre skojarzenie, może to jakoś połączymy.
4: No i będzie też potwornie trudno, bo będzie trochę tych przeszkód, będzie błoto, to nie będzie łatwy bieg.
6: Nieprawda, każdy bieg jest łatwy. Ci, którzy u nas już wcześniej startowali, wiedzą, że u nas jest zawsze łatwo, prosto, kolorowo i bez zmęczenia. Nie no, oczywiście żartuję. Bieg z przeszkodami nie będzie to łatwy bieg. Przyszykowaliśmy ponad 6-kilometrową trasę. 6 z plusem. Ten plus może być taki ciut większy, ciut mniejszy. To jeszcze się okaże. Liczba przeszkód na trasie to jest przynajmniej 35, z czego większość to są naturalne przeszkody. Między innymi przejście przez staw, przejścia przez przepusty drogowe, dużo czołgania się po przypadku w mokrym, błotnistym terenie. Wiele przeszkód też zbudujemy, przygotujemy, między innymi fajną, dużą zjeżdżalnię. W zeszłym roku wykorzystaliśmy górzysty teren, robiąc taką zjeżdżalnię. To też się fajnie przyjęło.

0: Osoby ścigające się, rywalizujące ze sobą, kilkukrotnie wracały na tą przeszkodę, żeby zjechać sobie do wody, do błotka. Także będzie to wymagający bieg. Aczkolwiek patrząc z poprzednich lat, wiele osób przyjeżdża w ogóle pierwszy raz startując czymś takim. Gdzieś tam jeżdżąc po Podkarpaciu, po Polsce, startując w różnych biegach, mniej więcej tam kojarzymy się, biegacze. A tutaj w Potworze biorą udział osoby, które na co dzień gdzieś tam nie biegają. Także ten bieg jest dla wszystkich.
1: Czyli można powiedzieć, że chociażby taka ja, która biegać nie lubię, jakoś tak wszystko inne okej w sporcie, ale biegać nie lubię, to tutaj dałabym sobie radę, bo no sam bieg, no to wiadomo, ale tu przeszkody, które też gdzieś tam energię zabierają.
0: Zdecydowanie dałabyś sobie radę. Tutaj na trasie to wygląda tak, że startujemy falami, także startuje kilkanaście, kilkadziesiąt osób i na tych przeszkodach zawodnicy sobie pomagają. Oczywiście są osoby, które rywalizują, pobiegną do przodu, walczą o zwycięstwo, a wszyscy pozostali fajnie sobie na trasie pomagają. Bieg biegiem, jest tam kilka odcinków biegowych. Większa część trasy to są jednak te przeszkody, które każdy jest w stanie sobie poradzić wolniej, szybciej, na swój sposób, z kolegą, z koleżanką. Także spokojnie możesz się zapisać.
1: Czyli Krzysiek, jakbym ciebie wzięła na ten bieg, to byś mi pomógł? W jaki sposób? Byś mnie tak zepchnął z tej zjeżdżalni?
2: Znaczy na pewno zafunduję ci kąpiel błotną, żebyś zobaczyła, jak to jest. Zwłaszcza, że ja mam doświadczenie z biegami Jacka i ja już byłem po pas w śniegu w styczniu, o czym też sobie za chwileczkę porozmawiamy. Więc na pewno chciałbym, żebyś spróbowała tego, bo na pewno zostanie ci to w pamięci.
1: Ale pomógłbyś.
2: Tak.
0: Pięknie. I o to właśnie w tym chodzi. Tutaj już wy się ugadujecie teraz jeszcze przed biegiem, a ludzie, którzy się nie znają, stają na linii startu, biegną i wtedy sobie nawzajem pomagają. To też tak patrząc z zewnątrz, z roli organizatorów, wygląda prześwietnie, przefantastycznie, bo widać wtedy tą integrację. Niby tutaj rywalizujecie ze sobą, rywalizujemy, a tak naprawdę sobie pomagamy i to jest piękne.
2: To jest dla dorosłych, będzie też Głogowski Potworek dla dzieci. Gabriela?
3: No to cóż, oprócz Głogowskiego Potwora, czyli wersji dla dorosłych, mamy też oczywiście przygotowaną wersję dla dzieciaków. Będzie tu podział na trzy kategorie wiekowe, tak żeby dzieciaki miały fan i rywalizowały tak ze sobą no w podobnym wieku, tak? Czyli kategorie 6-8 lat, 9-12 i 13-15. Trasy też będą, myślę, że troszkę dostosowane pod każdy wiek i długością, kilometrażem dostosowane też do nich, czyli trasa między pół a półtora kilometra, tak plus minus.
1: A na dzieciaków też czekają jakieś przeszkody?
3: Zdecydowanie. Bez tego to nie ma tego wydarzenia, także jak najbardziej będzie trasa przygotowana z przeszkodami, też na pewno z błotkiem, też na pewno z wodą, więc myślę, że dzieciaki też będą miały dużo fanu z tego.
1: I też będą brudne.
3: O tak, zdecydowanie.
1: A dzieci chyba uwielbiają być brudne, uwielbiają kałuże, uwielbiają błoto, więc tutaj myślę, że strzał w dziesiątkę, chociaż tutaj, jak pan wspomniał, dorośli też mają fan.
0: Tak, już taka sytuacja zeszłego roku mi się skojarzyła, gdzie czysta mamusia czeka na swoją córę, która właśnie wybiega z naszych błotnych konkurencji, cała ubłocona, ubrudzona, mama czeka z gratulacjami, a dziecko na nią się tak rzuca, ona idź, nita dała w las, żeby tylko się nie pobrudzić. Ale tak, dzieciaki mają olbrzymi fan z tego, że się mogą ubrudzić, ufajdać, aczkolwiek dorośli też nie dużo mniej.
2: W całym tym zestawie konkurencji jest też strażacki tytan, to już będzie konkurencja troszkę może poważniejsza, tylko dla strażaków.
0: Tak, strażacki tytan skierowany jest głównie dla strażaków ochotników i strażaków zawodowych z Państwowej Straży Pożarnej. Strażacki tytan składał się będzie z 8 konkurencji odwzorowujących realne działania strażaków w akcji. Start będzie odbywał się w pełnym umundurowaniu strażackim, czyli w nomeksie, w butach strażackich, w hełmie, z podpiętą maską i z butlą, z powietrzem. Także waga takiego ekwipunku to jest plus minus około 20 kg. Także strażak w pełnym ekwipunku pokonuje 8 konkurencji. Oczywiście kto pokona najszybciej zwycięża, aczkolwiek tu też rywalizacja rywalizacją, ale też się liczy dobra zabawa, jeśli można to nazwać. Dobra zabawa to jest 2-3 minuty startu, a człowiek jest bardziej zmęczony niż po dłuższych biegach, ale też integracja właśnie pomiędzy biegaczami, pomiędzy dziećmi, a pomiędzy strażakami, bo też fajnie podczas takich zawodów, bo już robimy to kolejny raz, gdzie łączymy biegi i rywalizację dla strażaków, gdzie ludzie, którzy na co dzień tego nie widzą, fajnie są w stanie zaobserwować, zobaczyć, jak od środka może wygląda ta praca strażaków,

0: która nie jest najłatwiejsza, najlżejsza. A tutaj jest możliwość tego zobaczyć z bliska, dotknąć, czasem ubrać ten mundur, założyć butle na plecy i to już tak potem ta praca, zawód strażaka w oczach osób z zewnątrz wygląda fajnie.
1: Czy ten strażacki tytan, no to tutaj strażacy indywidualnie startują, czy w grupach?
0: Strażacki tytan to rywalizacja indywidualna.
2: Tam będzie tor sprawnościowy, co na tym torze będzie?
0: W strażackim tytanie, tak, będzie tor sprawnościowy, będzie 8 konkurencji, 8 tak jakby odcinków, każdy o długości około 20 metrów i do pokonania będzie, wymienię po kolei każdą konkurencję, będzie slalom z obciążeniem pomiędzy hydrantami, przeciągnięcie obciążenia z podestu, czyli taka imitacja wciągania obciążenia bądź węży w bloku na przykład, uzbrojenie i rozwinięcie linii gaśniczej w tunelu, uderzenie młotem w bijak, takie uderzenia ciężkim, fajnym, lekkim młotem góra dół, przerzucenie trzech słupów o różnej wadze, rozwinięcie linii i strącenie pachołków oraz ewakuacja poszkodowanego, czyli manekina wadze około 80 kg. To już takie na koniec taka najlżejsza, może najcięższa, mocno dobijająca konkurencja.
1: Czyli niezły wycisk. Powiedzcie mi jeszcze, czy obowiązują zapisy? Jak tak, to gdzie można się zapisywać? I tutaj o strażackim tytanie, ale też o potworku, potworze głogowskim.
3: Zdecydowanie obowiązują zapisy i wszystkie zapisy na wszystkie biegi, czyli dla dorosłych, dla dzieciaków i dla strażaków, są przez stronę ratiming.pl. Także zachęcamy, żeby tutaj zajrzeć. Jeżeli nie kojarzycie tej strony, no to śmiało zaglądajcie na naszego Facebooka. Tam wrzucamy wszelkie informacje. Mamy też założone dedykowane wydarzenie na Facebooku, także wszelkie informacje tam znajdziecie. I zapisy właśnie przez tą stronę ratiming.pl. Każdy bieg jest osobna lista. Tam wchodzicie, zapisujecie się, opłacacie cegiełkę i co, bierzecie udział.
2: To będzie już na wakacjach. Powiedzcie, kiedy i gdzie?
3: Wakacje dokładnie 12 lipca, czyli niedziela. No i miejsce inne niż w zeszłym roku, bo tym razem nasza baza jest w Zabajce, na stadionie, ulica Turkusowa 1. Także tam się widzimy.
1: Czyli tam się wszystko zaczyna i później jest trasa tak ułożona, że wracacie, że meta też tam się znajduje?
3: Tak, zdecydowanie. Baza jest, to jest właśnie ten stadion w Zabajce. Trasa biegnie wokół tego terenu i później wracamy z powrotem.
1: I jeszcze powiedzcie, czy jakieś będą dodatkowe atrakcje, jak już człowiek taki przyjdzie brudny, zmęczone. Jakieś dodatkowe atrakcje będą przyszykowane?
3: Na pewno strefa gastronomiczna, coś na ząb. Od słoneczek, myślę, że od jakichś zaprzyjaźnionych też instytucji, grup osób.
1: Czyli wspólne jedzonko i dobra zabawa.
2: To nie jest wasza pierwsza impreza organizowana w tym roku, bo już jedna była w styczniu i to była charytatywna impreza, też biegowa, też z elementami sportu. Trzymacie się takich aktywności sportowych, a przy okazji pomagacie.
0: Poprzednia pierwsza impreza w tym roku, czyli piąty zimowy piknik charytatywny Pomaganie przez Marsowanie, który odbył się w styczniu w pięknej zimowej aurze, którą jak zwykle zamawiamy. Tu między innymi też Wesy, jak o tym rozmawialiśmy, zazwyczaj od Krzysztofa tutaj pada pytanie, jaka będzie pogoda. No, wtedy padają słowa piękna zimowa i śnieżna i taka jest zawsze i tego się trzymamy. A co do samego pikniku, tak, impreza była prześwietna. W tym roku podczas tylko tej edycji zebraliśmy ponad 166 tysięcy dla Siskuzy, dla naszej koleżanki. Podczas zimowego pikniku, tak jak Krzysztof wspomniał, organizujemy bieg na 5 km, biegi dla dzieciaków, bieg dla strażaków. W tym roku też mieliśmy taką nowość na 998 metrów, gdzie też sporo strażaków wystartowało. Podczas pikniku zgromadziło się naprawdę setki, nawet tysiące ludzi. Piknik trwa cały dzień, także tam mamy strefę gastro, loterię, licytację. Głównym punktem oczywiście jest morsowanie. Zebrana kwota piękna. Fajnie, mocno wsparliśmy Asię. Asia dzięki tym pieniądzom rehabilituje się ciągle. Niesamowicie szybko, jeśli można tak powiedzieć, wraca do zdrowia. To, co było jeszcze w czerwcu, lipcu zeszłym roku, a to, co jest teraz, to Asia już, można powiedzieć, prawie normalnie funkcjonuje. Chodzi sama, mówi. Oczywiście ma jeszcze kilka drobnych problemów, ale rehabilitacja idzie w świetnym kierunku. A piknik?

0: Piknik, fantastyczna rzecz, to już 5 edycji, blisko 500 000 złotych zebranych dla dzieciaków i dla sił podczas tych 5 edycji, tysiące ludzi, setki zaangażowanych wolontariuszy, także tu jeszcze, jeśli ktoś słucha, ktoś był wtedy, także tu serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, bo w samym dniu pikniku zaangażowanych jest blisko 200 osób, żeby to tylko obsłużyć, plus tydzień wcześniej przygotowania, w tym roku była przepiękna pogoda, momentami temperatura spadała do minus 15 stopni, śnieg, ludzie przemoczeni, ale każdy działał, każdy dokładał od siebie cegiełkę i to fajnie zagrało. Plus do tego setki darczyńców, setki firm, osób prywatnych, instytucji, szkoły, OSP, KGW. Każdy od nas z okolicy dorzuca dość od siebie małą cegiełkę. Dzięki temu to wszystko się fajnie łączy i kwoty, które zbieramy, są naprawdę fajne, które realnie wpływają na pomoc dzieciakom czy osobom potrzebującym. A teraz już po tych 5 edycjach śmiało możemy stwierdzić, że zimowy piknik, charytatywne pomaganie przez morsowanie jest jedną z największych tego typu imprez w Polsce. Także w przyszły rok, 10 stycznia, 6 zimowy piknik charytatywny, już tam wpisujcie w kalendarz. Będzie się działo.
1: Ale wcześniej będzie właśnie ten głogowski potwór, ale potem jeszcze w listopadzie pewnie będzie bieg ognia i lodu.
0: Tak, teraz 12 lipca głogowski potwór, a 28 listopada druga edycja bieg ognia i lodu. Noc, ciemno, ogniska, pochodnie. Ładna, prosta, czysta trasa. Chociaż tego nie obiecam.
1: Tak, z błotem po kolana, byłem, widziałem.
0: Przypadek.
1: Jesteście klubem Morsa Słoneczko, więc na pewno duża część waszej działalności to nie tylko biegi i pomaganie, ale też morsowanie. Niedawno podsumowaliście sezon, widziałem was na galowo, inaczej niż zwykle, nie na sportowo, tylko na galowo. Jak ocenicie ten sezon morsowy?
0: Sezon morsowania spoko, jak co roku. To już w sumie był nasz 9. sezon jako klub Morsa Słoneczko. Przyszły sezon, przyszły rok to nasz mały jubileusz, 10-lecie. Także też coś z tego punktu będziemy działać. A ten poprzedni sezon, i jakby to tak fajnie, szybko, krótko powiedzieć, spoko. Wiele nowych twarzy, wiele spotkań, wiele morsowań, oprócz morsowania, biegania, organizacje, tak jak wspominaliśmy. I to, co fajne jest, co się buduje z tego morsowania, to ludzie, to ekipa, z którą tworzymy te rzeczy, o których właśnie tu rozmawialiśmy. Wszystko zaczęło się od morsowania, od jakiegoś pomysłu. Szwagier szwagra kiedyś lata temu namówił, chodź, przyjdź, spróbuj. I potem zachęcało się kolejne osoby przybywały, to grono się zwiększało, mimo nie jesteśmy dużym klubem morsa, zrzeszonych jest tam nas około 30 osób, plus tam pojedyncze osoby, które gdzieś tam dołączają, morsują z nami, ale z tej małej grupki jesteśmy w stanie tworzyć rzeczy, użyję słowa wielkie, bo to co robimy, mówię tu już stricte o zimowym pikniku, są naprawdę rzeczy wielkie, fajne. Cała nasza grupa morsów potrafimy fajnie wszystkich w okolicy zjednoczyć. Jeśli coś robimy, chcemy komuś pomóc, skrzykujemy się i ta społeczność się tak rozrasta, tyle nas tam jest, że tak wspomniałem, no robimy rzeczy duże, fajne. A samo morsowanie, no zachęcam, zapraszam.
2: Dwie rzeczy co do głogowskiego potwora. Nie może zabraknąć aspektu charytatywnego, więc cały dochód z naszego wydarzenia lipcowego będzie skierowany na dzieciaki ze świetlic socjoterapeutycznych z terenu gminy Głogów Małopolski, także serdecznie zapraszamy do udziału. I jeszcze takie malutkie podsumowanie sezonu, bo też bym się chciała odnieść do tego, co powiedział Jacek, i w 100% się z nim zgadzam, że miniony sezon był naprawdę owocny. Pod względem morsowania myślę, że też, bo pogoda nam w tym roku bardzo mocno dopisała. Byłam śnieżna, mroźna, czyli to, co morsy uwielbiają i czego się nie mogą doczekać. Więc tych morsowań było dużo, spotkań było dużo, integracji. I cieszy to, że faktycznie mamy taką grupę, która chętnie się spotyka, integruje ze sobą i rzeczywiście, jeśli organizujemy jakieś wydarzenie, to są osoby, które są od razu chętne do pomocy i pytają, co robimy, czy już, po prostu się wyrywają do pracy, także bardzo nas to cieszy, że mamy wokół siebie ludzi, którzy rzeczywiście chcą działać, chcą się integrować, chcą pomagać. No i tak jak Jacek mówił, myślę, że robimy duże

0: rzeczy z korzyścią, głównie dla dzieciaków, no ale dla wszystkich wokół.
1: Jeśli myślałeś o morsowaniu, jeśli chciałeś kiedyś spróbować, to taką historyjkę z tego sezonu o naszej Kasi opowiem. Katarzyna, pozdrawiamy. Kasia od kilku lat już gdzieś tam wspólnie działamy, wspólnie nam pomagała, zawsze gdzieś miała z tyłu głowy, że chciałaby spróbować wejść do tej wody, zamorsować, ale jakieś miała te obawy i nigdy nie przyszła. Bo jak to mówiła, bała się, że się utopi, nie umie pływać i mimo, że to nie jest potrzebne do morsowania, tworzyliśmy takie małe wydarzenie, pierwsze wejście ze słoneczkami, gdzie właśnie organizowaliśmy takie stricte wydarzenie, evencik dla osób, które chciałyby pierwszy raz wejść do wody. I Katarzyna do tego dołączyła, weszła z nami do wody, siedziała z nami jak już stara wyga, stary morsik. Po wyjściu z wody, mogę używać niecenzuralnych słów? Nie mogę. Po wyjściu z wody pierwsze jej zdanie: kurde, czego ja wcześniej tutaj nie przyszłam? A i z tym was chciałbym wystąpić.
2: Czyli warto przyjść i warto spróbować, bo na pewno będziecie takie akcje też w przyszłości robić.
1: Tak, warto przyjść, warto spróbować. Trzeba to przeżyć na własnej skórze. Stać z boku, patrzeć. Może nie wygląda to fajnie, ale jak już się wejdzie, spróbuje. Nie każdemu to też się może spodobać, no wiele osób też się przewinęło, które przyszło, spróbowało, nie wróciło do wody, ale wiele osób też zostaje, także warto przynajmniej przyjść, spróbować, a przyszły sezon zapowiada się przebogato, przefantastycznie, zima będzie cudowna, jeszcze lepsiejsza jak tego roku, a morsowanie w Przerembelku, w pełnym słońcu, w grupie słoneczek, czegoś jest więcej.
0: Czyli i to wasze morsowanie, gdzie zabieracie też osoby, które nigdy nie morsowały, i też te wszystkie wydarzenia, czyli chcecie zaszczepiać sport w mieszkańcach, tak?
1: Zdecydowanie, czy formy aktywności poprzez morsowanie, bieganie, czy udziały w zawodach, jest to promocja aktywności, promocja zdrowego stylu. Tak, chcemy, żeby coraz większa ilość społeczeństwa uprawiała jakikolwiek sport. Czy zaczynając nawet od najprostszych form, bieganie. No, chyba prościejszej formy sportu, aktywności nie mamy. Tak, chcemy zachęcać, chcemy ruszyć ludzi z domciów, żeby weszli, pouprawiali sport. Przy okazji naszych działań, jak Gabriela wspomniała, no mamy ten aspekt charytatywny. Przy okazji komuś pomogli. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Przychodzicie, uprawiacie sport, pomagacie komuś. To jest piękne. Tak, zachęcamy do aktywności, ruszcie swoje zadki, tyłki, wyjdźcie z domu i biegajcie.
0: Tak jak ci, co byli u nas na poprzednich wydarzeniach, na pewno wiedzą, że nasze biegi, nasze wydarzenia są fajne, myślę, że są fajne, więc serdecznie zapraszamy, bo jesteśmy taką grupą, która nie kończy na morsowaniu, dla nas to jest po prostu za mało, więc mamy tyle energii w sobie, że musimy coś więcej organizować, dlatego właśnie te wszystkie wydarzenia i tak jak Jacek mówi, po prostu chcemy, żeby ludzie z naszej okolicy, ale nie tylko, po prostu się ruszali więcej i uczestniczyli w takim w wydarzeniach lokalnych, sportowych.

fajne, więc serdecznie zapraszamy, bo jesteśmy taką grupą, która nie kończy na morsowaniu, dla nas to jest po prostu za mało, więc mamy tyle energii w sobie, że musimy coś więcej organizować, dlatego właśnie te wszystkie wydarzenia i tak jak Jacek mówi, po prostu chcemy, żeby ludzie z naszej okolicy, nie, ale nie tylko, po prostu się ruszali więcej i uczestniczyli w takim w wydarzeniach lokalnych, sportowych.

0: Na co dzień, jakie macie marzenia na przyszłość klubu Morsa Słoneczko?
1: Być ciągle być, ciągle funkcjonować, rozwijać się, tworzyć to, co tworzymy, na coraz większą skalę. Zachęcać ludzi do aktywności, zachęcać przede wszystkim do morsowania, bo stąd się wszystko to wywodzi i do przełamywania lodów.
2: Cóż mogę dodać, no nasze marzenia są w sumie podobne, bo ja też chcę, żeby ten klub dalej funkcjonował, może nawet na większą skalę niż teraz. No i oczywiście organizował dalej takie wydarzenia. No i cóż, no chyba tyle, no po prostu, żebyśmy dalej trwali i robili fajne rzeczy, oczywiście wspólnie.
3: No to mamy piękne marzenia, więc trzymamy kciuki, żeby one się spełniły i widzimy się na imprezie, która będzie 12 lipca, stadion Zabajka. W takim razie do zobaczenia.

0: 12 lipca. Poszczegóły zaglądajcie na facebookowy profil Głogowskiego Potwora oraz Klubu Morsa Słoneczko.
1: SK Rzeszów.
0: W podkarpackich, ale też i naszych rzeszowskich lasach pojawiły się kleszcze. Te niewielkie pajęczaki mogą stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. O tym dlaczego opowie Katarzyna Rejzer z podkarpackiego sanepidu.
2: Kleszcze stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia, ponieważ są nosicielami niebezpiecznych chorób. Działając niczym mobilne laboratoria, przenoszą wirusy, bakterie. W trakcie ukąszenia te szkodliwe patogeny dostają się wprost do naszego krwioobiegu. Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu to tylko niektóre z poważnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą spotkanie z tymi pajęczakami. Ponieważ kleszcze to stawonogi należące do rodziny pajęczaków. Służy im ciepły i wilgotny klimat półkuli północnej. Większość z około 900 występujących na świecie gatunków kleszczy żyje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Globalne ocieplenie powoduje zwiększenie zasięgu występowania kleszczy. W Polsce natomiast występuje około 20 gatunków kleszczy. Zamieszkują one głównie łąki, lasy, ogrody, parki. Najczęściej spotykanym gatunkiem kleszczy jest kleszcz pospolity. Jest on też gatunkiem, który najczęściej atakuje człowieka. Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia. W Polsce rozpoczyna się ta aktywność na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura przekroczy około 5 stopni Celsjusza i trwa z reguły do października, listopada. Kleszcze są najbardziej aktywne od świtu, zwłaszcza rano i przed południem, jednak atakują też tak naprawdę do zmierzchu. Sprzyja im ciepłe, wilgotne otoczenie, zaciemnione miejsca, tak jak już wcześniej wspomniałam, zamieszkują one łąki, lasy, ogródki i parki. Nie wspinają się wyżej niż 1,5 metra, dlatego najczęściej spotyka się je w trawie, zaroślach i na spodniej stronie liści krzewów. Po wyczuciu obecności żywiciela spadają na obuwie lub nieosłonięte nogi, a następnie wspinają się po ciele w poszukiwaniu miejsc o cieńszej, lepiej ukrwionej skórze. Najczęściej wkuwają się w miejscach pod kolanami, w pachach, pachwinach, na karku, u nasady włosów. Kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, drobnych gryzoni, zwierzyny płowej, bydła, koni, ptaków. Człowiek jest dla nich żywicielem przypadkowym. Cykl rozwojowy kleszcza obejmuje następujące stadia, takie jak jajo, larwa, nimfa i postać dorosła. Każde stadium, z wyjątkiem jaja, wymaga posiłku w postaci krwi. Dzięki temu kleszcz może rosnąć i przeobrażać się w kolejną postać. Ten krwiopijny tryb życia, choć dla kleszcza niezbędny, no czyni go niebezpiecznym. Ponieważ kleszcz staje się zagrożeniem wtedy, gdy napije się krwi od zakażonego zwierzęcia, tym samym zmieniając się w wektor patogenu. W ten sposób przenosi on czynniki chorobotwórcze na swoje kolejne ofiary. Cykl rozwojowy kleszcza pospolitego jest długi i zwykle trwa on od 2 do 3 lat. W tym czasie kleszcz przechodzi przez wszystkie etapy rozwoju. Jakie choroby przenoszą kleszcze? Kleszcze, tak jak już wspomniałam, są wektorami wielu chorób zakaźnych. W czasie ssania krwi wstrzykuje do tkanek żywiciela ślinę, która może zawierać różne drobne ustroje chorobotwórcze, takie jak bakterie, wirusy, pierwotniaki i możliwe jest przeniesienie więcej niż jednego patogenu. W Polsce kleszcze są odpowiedzialne przede wszystkim za przenoszenie takich chorób jak borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, to są choroby najczęściej odnotowywane w Polsce. Ponadto może być odpowiedzialne za wystąpienie gorączki kół, tularemii, babeszjozy, anaplazmozy czy rykecjoz. Najbardziej popularna choroba występująca w Polsce to borelioza. Jest to wieloukładowa choroba wywołana przez krętki z rodzaju borelia, obecna w ślinie zakażonych kleszczy. Do takich charakterystycznych objawów zakażenia należy rumień wędrujący. Nie należy mylić tego rumienia z podrażnieniem w miejscu ukucia przez kleszcza. Rumień wędrujący jest charakterystyczny, występuje w postaci obrączki. Środek jest jaśniejszy, natomiast ta obrączka wokół jest ciemniejsza. Do charakterystycznych objawów czy postaci borreliozy należy też porażenie nerwu twarzowego, aseptyczne zapalenie opon mózgowych, mózgowo-rdzeniowych bądź na

0: te bloki przeciąkowo-komorowe, czy też przewlekłe zapalenia stawów i korzeniowe zespoły burkowe. Bolerioza rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych lub w połączeniu z dodatnimi wynikami badań serologicznych dowodzących obecność swoistych przeciwciał. Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna dotycząca zachorowań na boreliozę? W województwie podkarpackim w roku 2024 odnotowano 1888 przypadków zachorowań na boreliozę, natomiast w roku 2025 tych zgłoszeń zachorowań na boreliozę odnotowano 3200. W Polsce analogicznie w roku 2024 odnotowano 29860 zachorowań, natomiast w roku 2025 w Polsce odnotowano 34963 przypadki zachorowań na boreliozę. Drugą jednostką chorobową, która też jest stosunkowo często występującą, a związaną z tutaj przeniesieniem zakażenia przez kleszcze, to jest kleszczowe zapalenie mózgu. Jest to choroba zapalna ośrodkowego układu nerwowego wywołana przez wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Ta choroba przebiega zwykle dwuetapowo. W pierwszej fazie przypomina grypę, objawia się złym samopoczuciem, narastającym osłabieniem, bólem głowy, mięśni. Mogą wystąpić dodatkowo nudności, wymioty i bóle brzucha. W drugiej fazie tej choroby pojawiają się objawy neurologiczne, zawroty głowy, sztywność karku, rozdrażnienie, nadrażliwość na bodźce, zaburzenia świadomości, aż po porażenia nerwów, niedowłady, zaburzenia czucia, mowy, połykania, aż do wystąpienia śpiączki. Jest to poważna choroba, która jest związana z koniecznością hospitalizacji, często związana z powikłaniami.
1: SK Rzeszów News.
2: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
1: SK Rzeszów.
2: Na początku XXI wieku Podkarpacie było regionem, który wciąż odczuwał skutki transformacji ustrojowej. Z wysokim bezrobociem, słabą infrastrukturą i wyraźnym opóźnieniem gospodarczym wobec reszty kraju i Europy. Codzienne życie mieszkańców toczyło się w realiach niedoinwestowanych miast, ograniczonej komunikacji i niepewności jutra. Jednocześnie pojawiały się pierwsze plany zmian i nadzieje związane z integracją z Zachodem. Co wejście Polski do Unii Europejskiej przyniosło Podkarpacie? Oraz jaki miało to wpływ na rozwój powiatu stalowo-wolskiego, rzeszowskiego i przemyskiego. O tym nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła rozmawiała z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
3: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sytuacji Podkarpacia po wejściu do Unii Europejskiej. W studiu jest ze mną dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: Może tak na początek klasycznie zapytam o kontekst historyczny, czyli jak wyglądało Podkarpacie na początku XXI wieku pod względem gospodarczym, społecznym. No i jak w ogóle wyglądało codzienne życie mieszkańców naszego regionu?
4: Ja myślę, że każdy z naszych słuchaczy, nie licząc może jakiejś tam grupki urodzonej już na początku XXI wieku, no w jakiś sposób pamięta tamte czasy, pamięta, że Podkarpacie, że miasta takie jak Stalowa Wola, Rzeszów czy Przemyśl wyglądały zupełnie inaczej i raczej nie chcieliby się cofać do tamtych czasów.
3: Trochę bardziej szaro.
4: Trochę bardziej szaro, mniej zieleni, dużo betonu, trochę takich śladów jeszcze postkomunistycznych, nieodnowione kamienice. No może niektórzy złośliwi powiedzą, że demografia może trochę nas więcej było na tym Podkarpaciu, niektóre miasta były jeszcze w trochę lepszej sytuacji, ale generalnie prawda jest taka, że to wszystko no jednak nie wyglądało za dobrze i jeśli weźmiemy dane gospodarcze z tamtego okresu, no to zobaczymy, że Podkarpacie wcale nie było jakimś takim miejscem, które nagle miałoby się zacząć rozwijać, bo jak dobrze pamiętam, jeśli chodzi o PKB na mieszkańca, no to odbiegaliśmy od średniej, bo tam wyciągaliśmy bodajże 70% ogólnej średniej, jeśli przyjmiemy, także te 30% poniżej byliśmy akurat tamtych liczb, no słaby wynik, w skali Unii Europejskiej wyglądało to jeszcze niżej, wtedy bodajże tak operując samymi liczbami, no to chyba 40% całej ogólnej średniej, takiej regionalnej wtedy wyciągaliśmy, także no to są oczywiście takie liczby. No ale rzeczywiście prawda jest taka, że

0: komunikacja autobusowa była słaba, niektórzy jeszcze pamiętają ogórki, prawda, takie autobusy jeździły jeszcze ogórki, albo jeszcze były też takie rdzewiejące, biało-niebieskie, nie wiem, czy akurat pamiętasz takie.
1: To znaczy, ja akurat pamiętam takie beżowo-czerwone i one jeździły akurat w okolicach Stalowej Woli.
0: Tak, to PKS chyba Stalowa Wola bodajże takie posiada akurat.
1: Tak, tak. Właśnie w takich kolorach, a myślę, że te takie beżowo-niebieskie to raczej tu, w Rzeszowie.
0: Tak, no także to taki klimat można powiedzieć, także... No i też sytuacja gospodarcza była ciężka. Ja co prawda kiedyś w trakcie jednego z naszych spotkań podkreślałem, że niektóre projekty, takie jak m.in. w Stalowej Woli, ta strefa gospodarcza, ona się zaczęła tworzyć jeszcze przed, prawda, jeszcze w końcówka lat 90., czyli wtedy...
1: Teraz to jest tak zwana stara strefa.
0: Stara strefa, czyli już tak rozróżniają. Także widzimy, że jakieś plany kiełkowały i to też była część w zasadzie całego procesu, bo z jednej strony oczywiście mamy tą transformację, w tym przypadku nie tyle ustrojową, co gospodarczą, czyli nastawiamy się na gospodarkę liberalną i jak już mieliśmy okazję rozmawiać, to wyglądało to w niektórych aspektach dość opornie, prawda, społeczeństwo odczuwało też skutki terapii szokowej, bezrobocie było dwucyfrowe i to jest akurat chyba najdelikatniejsze, co można w tej sytuacji powiedzieć. No i przede wszystkim też ta sytuacja, no byliśmy częścią ściany wschodniej, prawda, czyli tej takiej najbardziej narażonej na zmiany, która dopiero stara się przystosować do nowych warunków. A już w tle było wiadomo, że jeśli mamy być członkiem społeczności europejskiej, Unii Europejskiej, no też musimy pewne warunki wynegocjować, musimy się dostosować do pewnych praw, standardów. No, to też musiało budzić, prawda, pewien lęk wśród niektórych mieszkańców.
1: Jakie były takie największe wyzwania, z którymi borykała się Polska i nasz region na początku lat 2000?
0: To jest bardzo złożone pytanie, bo tak naprawdę niezależnie od sfery, jaką weźmiemy pod uwagę, wszędzie praktycznie znajdował się jakiś palący problem, prawda? Bo z jednej strony tak, począwszy już od samej góry, jeśli sobie spojrzymy przez pryzmat Warszawy, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy premiera, no to na pewno takim wyzwaniem

jakiś palący problem, prawda? Bo z jednej strony tak, począwszy już od samej góry, jeśli sobie spojrzymy przez pryzmat Warszawy, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy premiera, no to na pewno takim wyzwaniem

0: prawda? I wydaje się, że członkostwo w Unii stanowiłoby niejako takie potwierdzenie tego, ale z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę już sam aspekt funkcjonowania naszego państwa, czyli z jednej strony mieliśmy okazję rozmawiać już o sądownictwie, jak to wyglądało, były różnego rodzaju zmiany w administracji, trzeba było przyjąć nowe usprawnienie, trzeba było w ogóle zmienić ludzką mentalność, bo to jest też w jakiś sposób istotne, że społeczeństwo, które jest wychowywane w czasach komunizmu, gdzie Zachód ma stanowić to zło, teraz się przestawia, prawda? Bo teraz widzi, że społeczeństwo Zachodu jest naszym przyjacielem, jest w zasadzie nawet nie tyle przyjacielem, co częścią nas. My jesteśmy częścią Zachodu i trzeba to było w jakiś sposób potwierdzić. No i oczywiście kwestie gospodarcze, czyli bezrobocie, upadające zakłady pracy, które no nie zawsze już w tych realiach wolnorynkowych mogły sobie pozwolić na konkurencję z innymi przedsiębiorstwami. To był też ten problem, że wiele przedsiębiorstw funkcjonowało przez wiele lat w oparciu o centralne planowanie, o związki z państwem, prawda? W momencie, kiedy państwo już nie dopłaca, no to nagle pojawiają się problemy, więc tu był też ten problem, że trzeba było skądś pozyskać środki na to, żeby utrzymać to, co w tym momencie mamy, utrzymać polski przemysł, między innymi ten obronny, ciężki, ale też i przemysł, prawda, między innymi usługowy i niezależnie od tego, jakie weźmiemy gałęzie pod uwagę. Także to było rzeczywiście wielowymiarowy problem i wydawało się, że po prostu członkostwo w Unii Europejskiej miało też pomóc nam w jakiś sposób rozwiązać aspekt. No i oczywiście zapomniałem o najważniejszych, też o takich bardzo przyziemnych aspektach, które pewnie na Podkarpaciu były szczególnie istotne, czyli transport, czyli rolnictwo. O rolnictwie też mieliśmy okazję porozmawiać, że sama ta kwestia rolników, tego, na jakim sprzęcie oni pracowali, tego, w jakich warunkach funkcjonowali po upadku PGR-ów, no to wszystko sprawiało, że trzeba było znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, które pozwoliłoby im stać się konkurencyjnymi w stosunku do tych z państw zachodnich.
1: W tym miejscu warto też powiedzieć, że te kilkanaście lat temu, na początku lat 2000, w większości domów, a w zasadzie koło domów, mogliśmy znaleźć zwierzęta właśnie takie hodowlane. Wiele z nas prowadziło kiedyś właśnie gospodarkę, a teraz w większości domów, jeśli na przykład hoduje się drób, to już jest dobrze, że te krowy, świnie czy inne zwierzęta właśnie zniknęły z takiego krajobrazu wsi i teraz słyszymy w zasadzie tylko o takich większych gospodarstwach, które właśnie mają dotacje na nowoczesne maszyny, na właśnie prowadzenie takiej działalności.
0: Tak, to jest no, problem, który z jednej strony ma wady, ale też i zalety, bo rzeczywiście tutaj my takim ludzkim okiem patrząc, posiłkując się jeszcze wspomnieniami między innymi z wakacji u dziadków, prawda? Pamiętamy jeszcze te mniejsze gospodarstwa, to jak one funkcjonowały, że były jajka naturalne, że mięso było naturalne, prawda? Z takiego własnego chowu może, bo to też akurat ta naturalność, prawda? Tutaj też, żeby nie było, że ja oskarżam, prawda, rolników, że ich żywność jest zła, absolutnie. Mi chodzi bardziej o to, żeby pokazać, że to jest w jakiś sposób naturalny rezultat. Dlaczego? Odwołam się do własnego doświadczenia. W 2012 roku pierwszy raz byłem na Ukrainie i co jest ciekawe, ówczesny mój przewodnik pokazywał mi gospodarstwo. Akurat mijaliśmy taki wóz zaprzężony w konie i no ja też zacząłem wspominać, prawda, wakacje u krewnych, u wujostwa, gdzie jeszcze też ten wóz z koniem był. No i powiedział, że Ukraina to w tamtym okresie, zaznaczę, to jeszcze miejsce, gdzie koń może zarobić na siebie. I w tym momencie już jest trochę inaczej, bo Ukraina też się zaczyna zmieniać, też się zaczyna przekształcać. I to jest taki, można powiedzieć, naturalna kolej rzeczy. Jeśli pojawiają się nowe szanse w mniejszych miejscowościach, jeśli widzimy, że nie jesteśmy tak jakby przywiązani do ziemi, no to niekoniecznie musimy się tym rolnictwem zajmować.
1: To nie jest nasza jedyna przyszłość.
0: Tak, bo to też należy zaznaczyć, że bardzo często oczywiście ludzie pracowali na roli, ale też między innymi dlatego, że po prostu musieli się jakoś utrzymać, prawda? Nie mieli dostępu do uniwersytetów, nie mieli dostępu do innych szans. No, ciężko było też nieraz zostawić, prawda, bliskich, rodziny, otoczenie. Teraz to, że staliśmy się częścią Zachodu, sprawiło, że też te szanse są trochę większe, a technika też nam

0: ułatwia kontakt, prawda, z bliskimi.
1: Na przykład internet, który wtedy u nas jeszcze raczkował, a teraz już jest no, nieodłącznym elementem naszego życia.
0: Tak, kiedy ja zaczynałem edukację, pytanie było, czy masz w domu komputera. Kiedy ją kończyłem, no to w zasadzie pytanie brzmiało, jak szybki masz internet. Także to jest takie właśnie znamienne. No i to też pokazuje, że no, nie należy traktować po prostu tego, co się dzieje, jako konkretnie coś negatywnego, bo najczęściej zjawiska, które zachodzą w sferze społecznej, nie są jednoznacznie pozytywne, ale też i nie są jednoznacznie negatywne. Po prostu są symbolem pewnych zmian, do których społeczeństwo się dostosuje pod wpływem warunków, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
1: To znamy już co nieco sytuację Podkarpacia na początku XXI wieku, głównie chyba z naszych doświadczeń, z naszych wspomnień. A teraz przejdźmy sobie do tego przełomowego momentu w historii Polski, czyli wejścia do Unii Europejskiej. To jest rok 2004, ale podejrzewam, że aby zostać członkiem Unii Europejskiej, Polska musiała się też do tego odpowiednio przygotować.
0: Ja myślę, że tutaj obie strony musiały się przygotować. No pamiętajmy, że Polska przystępowała do Unii Europejskiej w momencie, kiedy tak naprawdę stara Unia otwierała się na państwa Europy Środkowo-Wschodniej, prawda? Bo pamiętajmy, że poza nami, no to w tamtym okresie wstąpiły właśnie państwa naszego regionu, prawda? Czechy, Słowacja, Węgry.
1: Czyli nasi sąsiedzi.
0: No w zasadzie tak, można powiedzieć, że państwa, z którymi mamy silne związki, doświadczenia też. Także ja myślę, że dla obu stron to było coś ważnego, w jakiś sposób doniosłego, ale też i wielostopniowego. Bo zawsze członkostwo w Unii Europejskiej to tak naprawdę wieloletni proces opierający się nie tylko na wspomnianych przeze mnie wcześniej dostosowywaniu się do pewnych norm, ale też i wieloletnie negocjacje, nawiązywanie relacji na polu dyplomatycznym, na polu gospodarczym. I podobnie było właśnie w przypadku państwa polskiego. Tu należy zaznaczyć, że jeśli mielibyśmy datować w ogóle moment, kiedy Polska i Unia Europejska, w zasadzie wspólnota europejska, nawiązały ze sobą relacje, tak naprawdę końcówka lat 80. 88 bodajże były pierwsze takie, można powiedzieć, rzeczywiście podchody, kiedy nawiązano te relacje dyplomatyczne, takie można powiedzieć oficjalne. Później w 89 podpisano pierwsze umowy handlowe. To były takie, można powiedzieć, już pierwsze, nazwijmy to rzeczywiście, taki zaczątek budowania relacji. Ale oczywiście ten moment, kiedy prawdziwy akces Polski do Unii Europejskiej nastąpił, kiedy złożyliśmy wniosek, no to jeszcze kilka dobrych lat, bo jak dobrze pamiętam, w 94 roku złożyliśmy właśnie wniosek, który został zaakceptowany i później zaczęły się toczyć całe procedury z tym związane. Negocjacje rozpoczęły się w 97 roku. I w zasadzie można powiedzieć, że to było, jak dobrze pamiętam, w grudniu. Wtedy się rozpoczęły z 5 państwami, bo właśnie wspomniany przez mnie Czechami, Węgrami, jeszcze były Słowenia, chyba Estonia i Cypr wtedy, które negocjowały. To, tak jak wspomniałem, był dość złożony proces, dlatego że tak naprawdę było to poszerzenie znaczące wspólnoty całej europejskiej, wejście w nowe, na teren tak naprawdę nowego dla Unii regionu. No i te negocjacje były dość szerokie, bo dotyczyły kwestii handlowych, kwestii politycznych. No pamiętajmy, że zawsze cały proces tak naprawdę przystąpienia do organizacji międzynarodowej, zwłaszcza takiej, jaką jest Wspólnota Europejska, no to jest wielopłaszczyznowy i wymaga tak naprawdę trybu wielkiej ratyfikacji, czyli jak tutaj studenci prawa mogą się uśmiechnąć, dlatego że wielka ratyfikacja oznacza, że tak, owszem, państwo musi przekazać część swoich kompetencji w zamian za tak naprawdę przyjęcie czegoś nowego, bycie częścią nowej wspólnoty. W oparciu albo o głosowanie w parlamencie, albo właśnie o tryb referendalny. I no w przypadku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, no to w zasadzie wybrano ostatecznie ten tryb referendalny, prawda? Czyli jeszcze takie potwierdzenie ze strony narodu o tym, że chce być częścią wspólnoty europejskiej.
1: Czy Polska, Polacy byli w taki sposób entuzjastyczny nastawieni właśnie do wejścia Polski do Unii Europejskiej?
0: Wydaje się, że jako naród, jeśli tak już uogólniamy, no to raczej tak. Wydaje się, że wtedy była dość duża presja na to, żeby stać się członkiem Unii Europejskiej, mieć, prawda, z tego tytułu korzystać z dodatkowych korzyści.
1: Oderwać się od Rosji.
0: Tak, żeby w ogóle zerwać z całym tym dziedzictwem wschodnim.

nim, aczkolwiek były też inne korzyści, no bo wszyscy tak naprawdę chcieliśmy, prawda, podróży na zachód, chcieliśmy, przedsiębiorcy chcieli handlować, chcieli nowych rynków. Aczkolwiek oczywiście też pamiętajmy, że no zawsze jak są zwolennicy, no są też przeciwnicy. Ja to też pamiętam troszkę przez mgłę, ale i może nie w moim domu, ale wśród krewnych też były, pamiętam, gorące dyskusje na ten temat, gdzie jedna osoba mówiła, że Niemcy nas wykupią, prawda, inni z kolei, że no a gdzie mamy być, jesteśmy częścią Zachodu, więc no te, więc oczywiście, chociaż zdecydowana większość, jak się wydaje, była za członkostwem w Unii Europejskiej, no to też było sporo obaw z tym związanych. I widać to też ogólnie, jeśli patrzymy na głosowanie na terenie całej ściany wschodniej, prawda, czyli województwa podlaskiego, lubelskiego, czy właśnie podkarpackiego, gdzie ten entuzjazm był jednak ciut mniejszy, bo jak dobrze pamiętam, tutaj w referendum na terenie Podkarpacia 70% z hakiem opowiedziało się za członkostwem w Unii, czyli prawie 30% było przeciwko, prawda? Widzimy, że no to jednak stosunkowo duże liczby i to też wynikało z tego, że spora część jednak osób jeszcze nie wiedziała do końca, czym tak naprawdę jest Unia Europejska. Zresztą w moim odczuciu

za członkostwem w Unii, czyli prawie 30% było przeciwko, prawda? Widzimy, że no to jednak stosunkowo duże liczby i to też wynikało z tego, że spora część jednak osób jeszcze nie wiedziała do końca, czym tak naprawdę jest Unia Europejska. Zresztą w moim odczuciu

0: rodem, który jakoś bardzo interesuje się regulacjami prawnymi. To może być zaskakujące, bo nam się zawsze wydaje, że my się interesujemy polityką, że my wiemy o wszystkim, ale nie zagłębiamy się w to. I bardzo często jest później tak, że kiedy zachodzą pewne zjawiska, decyzje, my ich nie rozumiemy. Jak to się wzięło? Skąd to się wzięło? Nagle coś po prostu zdecydowano? No nie.
1: Bo znamy się na polityce tylko tak powierzchownie.
0: Tak. I w tym przypadku też tak naprawdę wiele osób, niezależnie czy entuzjastów Unii Europejskiej, czy przeciwników, też do końca nie rozumiało tej istoty. Tego, czym Unia Europejska jest. Przez to no, do chwili obecnej często te dyskusje są dość spore. Zresztą pamiętajmy, że chociaż Unia Europejska się rozszerza, bo do tej pory jakby nie patrzeć, cały czas trwają różnego rodzaju podchody, negocjacje. Choć wiadomo, jedne państwa bardziej chcą, inne mniej. No i jednak mimo wszystko prowadzi to do tego, że pojawiają się sprzeczne interesy na terenie Unii Europejskiej, co widzimy do chwili obecnej. Zresztą no nawet ten przykład, prawda, kwestii rolnictwa, gdzie Niemcy mają politykę takiego szczególnego protekcjonalizmu, jeśli chodzi o sferę własnych rolników, gospodarstw, a no Polaków, gdzie też jednak jakby nie patrzeć, no też w jakiś sposób zabiegamy o te interesy rolnictwa na arenie międzynarodowej. W związku z tym no te konflikty były, są i będą. No i oczywiście fakt faktem, mimo że od referendum upłynęło już sporo czasu, bo odbyło się bodajże w dniach 7-8 czerwca 2003 roku, wstąpienie no to już maj 2004 roku, no to jednak mimo tego upływu czasu wydaje się, że w dalszym ciągu jest jeszcze sporo rzeczy przed nami w zakresie tego, czym są wartości unijne, jak należy je rozumieć. No, tak naprawdę jest tytaniczna praca, którą w tym momencie wykonujemy.
1: Jakie nadzieje wiązano wtedy, właśnie w tym 2004 roku, wiązano z członkostwem w Unii Europejskiej? Które dziedziny życia mieszkańców miały według nich najbardziej na tym skorzystać?
0: Wydaje mi się, że odpowiedzią pewną na to pytanie może być cytat, który też pamiętam jeszcze z tamtego okresu. Jeszcze wejdziemy do Unii Europejskiej i będzie dobrze już w ogóle. Czyli, prawda, z miejsca wejdziemy do Unii, popłyną pieniądze, rozwiniemy się, już będziemy Zachodem.

0: Oczywiście zachodem wydaje mi się, że jesteśmy, natomiast ten rozwój, zresztą sam jak mówiłem, że transformacja ustrojowa w Polsce w dalszym ciągu trwa i to też widać m.in. w tym pościgu, prawda, za krajami zachodnimi, gdzie staramy się rozwijać, co oczywiście ma też swoją cenę, no bo pamiętajmy, że oczywiście ja tu mówiłem o szansach dla przemysłu, natomiast oczywiście wiele przedsiębiorstw nie wytrzymało w tamtym okresie konkurencji ze strony bardziej doświadczonych przedsiębiorstw zachodnich, co też no mogło troszkę zburzyć tą falę tego entuzjazmu nieco w tamtym okresie.
1: To w takim razie jakie branże w Polsce, w naszym regionie były najlepiej właśnie przygotowane do wejścia do Unii Europejskiej czy korzystania z funduszy unijnych?
0: Dość trudno udzielić tak bardziej precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie, bo tak naprawdę model funkcjonowania przedsiębiorstw w tamtym okresie generalnie musiał się dość mocno zmienić i tak naprawdę największe sukcesy gospodarcze, naprawdę wydaje mi się ostatnia, można powiedzieć, dekada, czy no może 15 lat, coś koło tego, czyli czas, kiedy tak naprawdę przedsiębiorstwa nauczyły się realiów, w jakich muszą funkcjonować, prawda? Na pewno można powiedzieć, że przemysł obronny bardzo potrzebował, przemysł generalnie ciężki, metalurgiczny, no potrzebował tego bodźca, tej stymulacji, bo widzimy to nawet na przykładzie Stalowej Woli. To jest taki dobry przykład, gdzie też wydawało się już, prawda, na mniej więcej w początku XXI wieku, że sytuacja w mieście będzie bardzo ciężka, bo jednak te przedsiębiorstwa były często w stanie restrukturyzacji, a obecnie no, stopniowo się jednak podnoszą, prawda, te wyniki, które notują, są coraz lepsze. Oczywiście ma to też związek nie tylko z dotacjami unijnymi, ale też w dużej mierze interwencją w ogóle naszego państwa. No niemniej jednak widzimy po liczbach, że to stanowiło taką szansę dla regionu.
1: Gospodarka jednak nie kończy się tylko na przemyśle ciężkim. To są też inne sektory. Jak to właśnie wyglądało w tych innych gałęziach gospodarki, na przykład w turystyce?
0: No to zdecydowanie przede wszystkim tak, samo wejście do strefy Schengen, które się odbyło już parę lat później, no sprawiło, że tych turystów zaczęło przyjeżdżać coraz więcej jednak z zachodu, którzy byli też ciekawi tego, co tu zostaną. Oczywiście przede wszystkim mówimy tu Warszawa, Kraków, ale też i inne części państwa polskiego no też chciały być beneficjentami tego sektora turystycznego. Nasz region jako Podkarpacie, no to na pewno można uznać za dość ciekawe pod tym względem, że to jednak ściana wschodnia, takie okno na wschód byśmy to nazwali. No i oczywiście mamy Przemyśl, mamy Rzeszów. No złośliwi powiedzą, że to nie jest Kraków, to nie jest Wrocław, gdzie mamy tyle i tyle muzeów, tyle i tyle starych zabytków, prawda? Ale niemniej jednak te były pewne walory, które po prostu wymagały dość szerokich inwestycji. A pamiętajmy, po 2004 roku Polska zainwestowała dziesiątki miliardów euro, jeśli chodzi o różne gałęzie przemysłu, różne gałęzie rozwojowe. No i Podkarpacie było w zasadzie jednym z największych beneficjentów tego. No i odczuł to na przykład Przemyśl. No tutaj mieszkańcy Przemyśla mogą kojarzyć zamek Kazimierzowski. On bodajże w ciągu, jak dobrze pamiętam, 5 lat nieco zmienił swoje oblicze. To w zasadzie było jeden z pierwszych takich, można powiedzieć, turystycznych obiektów akurat na terenie tamtego miasta, który został zmieniony. Zresztą mamy w Rzeszowie też przykłady, mamy trasę podziemną, prawda? Mamy różnego rodzaju skanseny na terenie Podkarpacia, które też otrzymały finansowanie z tych środków. Także na pewno staliśmy się o wiele, wiele bardziej doinwestowani, a przez to też i atrakcyjni w jakiś sposób. Jak przyjeżdżamy z miasta do miasta, to jednak widzimy też tą różnicę, że wszędzie gdzieś ta tabliczka, prawda, z dofinansowaniem jest. I widzimy też, że no coraz może wiadomo, nie tak często jak w tych wielkich miastach, w tych wielkich ośrodkach, ale jednak też ci turyści z zachodu też się pojawiają. No oczywiście teraz ta sytuacja, prawda, no, z wojną na Ukrainie, tymi migracjami, kiedy rzeczywiście nazwy Przemyśl, Rzeszów pojawiały się często w mediach również zachodnich, no też sprawiło, zrobiło swoje. No ale też dzięki temu właśnie, że wcześniej zainwestowano pewne środki, no to teraz, kiedy ci ludzie przyjeżdżają, mogą zobaczyć to piękniejsze oblicze Podkarpacia.
1: Turyści odwiedzający nasz region mogą też zwrócić uwagę na dużą ilość tras rowerowych, bo w ostatnich latach właśnie samorządy kładą właśnie nacisk na rozwój tej takiej lokalnej turystyki, na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
0: Tak, zresztą wielu z nas pamięta czasy, kiedy wyjeżdżało się na przykład z Rzeszowa, czy powiedzmy z jakiejś innej gminy i nagle w tajemniczych okolicznościach rozpływała się droga, chodnik czy coś

0: takiego, prawda? I od razu no, trzeba kombinować, jak to się dalej poruszać. Teraz nie tylko dzięki środkom unijnym, ale przede wszystkim dzięki takiej fajnej tendencji, która się pojawiła w ostatnich latach, czyli współpracy samorządowców, prawda? Że kiedy planujemy jakąś drogę, planujemy trasę rowerową, planujemy chodnik, no to robimy to w taki sposób, żeby ona się nie urywała wraz z granicą gminy, tylko jednak przebiegała dalej, tak aby pieszy mógł to odczuć, aby rowerzysta mógł to odczuć. Także też w jakiś tam sposób zmienia się ta mentalność, zmienia się mentalność planowania. No i też S19 na przykład, to jest już przechodzimy z komunikacji takiej pieszej rowerowej na samochodową. No też jest taki...
1: Współpraca pomiędzy województwami.
0: Tak, to już o wiele szerzej, bo jak słuchacze doskonale wiedzą, S19 ciągnie się tak naprawdę wzdłuż no, prawie, że całej ściany wschodniej. Także to jest też taki dobry przykład tego, w jaki sposób no, samorządowcy mogą mądrze wydawać te środki unijne. To nie jest tak, prawda, że sobie wpiszemy na przykład, że chcę 2 miliony na drogę, która powiedzmy przebiegnie przez środek lasu i na tym lesie się urwie. To tak oczywiście zmyślam, ale to jest taki przykład, prawda, że to nie jest tak, że pieniądze idą w błoto. One muszą być udokumentowane, muszą mieć przede wszystkim jakąś taką wartość. Czyli po prostu jak w przypadku S19, no to jak wiemy, no łączy, jak już tam wspomniałem, z terenów od Białegostoku, tak naprawdę przebiega przez Rzeszów, przebiega przez Nisko tak naprawdę, więc to też wpływa na to, że wielu mieszkańców na przykład właśnie stolicy Podkarpacia no pochodzi na części województwa, to jest normalne i dzięki temu oni też
1: mają szansę szybciej się poruszać.
0: Mają szansę szybciej się poruszać, no i też podtrzymywać kontakt z rodziną, czyli to, o czym mówiliśmy, nie tylko za pośrednictwem internetu, ale też nie mają problemu właśnie z takim skutecznym przemieszczaniem się.
1: Będąc w tym temacie transportu, warto też dodać, jak zmieniła się kolej w ostatnich latach i też ostatnio wyremontowany dworzec kolejowy w Rzeszowie.
0: Tak, to jest bardzo dobry przykład właśnie takiego rzeczywiście wydawania pieniędzy tak, aby z jednej strony ten rozwój był, aby było widać nowoczesność, ale z drugiej strony, żeby jednak uszanować to, tą przeszłość, bo też pamiętajmy o tym, że ja to mówię jako historyk, dworzec w Rzeszowie to jednak pamięta jeszcze czasy, prawda, zaborów. W związku z tym też ważne, aby jednak ten jego kształt pozostał w jakimś tam stopniu jednak związany z tamtymi czasami, żeby mógł świadczyć o przeszłości. No i to jest też taki dobry przykład. No i tak jak właśnie tutaj wspomniałaś, to, że pociągiem tak naprawdę pojedziemy wiele, wiele dalej. Nie urywa się to powiedzmy na paru miejscowościach, albo nie ma... Jest już może tak, nie, że nie ma, ale jest już coraz mniej takich miejscowości widmo, prawda, gdzie nic nie dociera. Więc to jest też w jakiś sposób sukces, wydaje mi się, ostatnich dekad.
1: Pozostając jeszcze w temacie turystyki i przemieszczania się, to warto powiedzieć o migracjach zarobkowych. Troszkę zapomnieliśmy o tym temacie, ale na początku lat 2000 pewnie większość naszych słuchaczy pamięta te czasy, kiedy nasi bliscy wyjeżdżali po prostu za pracą, na przykład do Wielkiej Brytanii, do Irlandii.
0: Tak, no to są te czasy, bo oczywiście tak wspominaliśmy, żeby tak dość w takim cukierkowym klimacie, prawda, że przede wszystkim mówiliśmy o szansach, które nam Unia daje, o tych zaletach, no ale to oczywiście to też sprawiało, że z racji tej konkurencyjności, no to wiele osób po prostu poszukiwało lepszych warunków życia, pracy, albo też nie wiem, zwykłej samorealizacji, bo też pamiętajmy, że akurat Podkarpacie, te tereny wschodnie, one tak naprawdę mają bardzo, bardzo długą tradycję migracji, począwszy jeszcze sięgając XIX wieku zaborów, prawda, gdzie mówiło się nawet o biedzie galicyjskiej, o tym sznurze migrantów do Stanów Zjednoczonych. No, w dzisiejszych czasach też widzimy to i widzieliśmy, bo akurat to, o czym wspomniałaś, czyli te pierwsze lata XXI wieku, bo później otwarcie granic, no to rzeczywiście sprawiły, że spora część nawet naszych krewnych udało się do Irlandii, Wielkiej Brytanii, czasem Niemiec, Francji, no w różnym charakterze. Część, prawda, już tam wyjechała i została, część pracuje sezonowo. To też mimo wszystko wskazuje na pewną szansę, na pewną mobilność w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli część, jeśli ludzie migrują, no to część jednak w pewnym czasie wraca. I są to pracownicy zdobywający o wiele, wiele większe doświadczenie. To jest tak jak na przykład sama kwestia pracowników naukowych.

0: Mamy przecież słynny program Erasmus, który akurat też między innymi najbardziej się kojarzy z czasami studenckimi oczywiście. Nie będę ich rozwijał może na antenie, aczkolwiek faktem jest, że taka możliwość chwilowego pobytu w innych warunkach, korzystania z tej infrastruktury już tam zastanej, sprawia, że osoby, które wracają tutaj, a nie oszukujmy się, część wraca jednak, no to sprawia, że dotrzymujemy naprawdę bardziej doświadczonych, świadomych swojej wartości ludzi.
1: SK Rzeszów News.
2: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
1: SK Rzeszów.
2: W dzisiejszej rozmowie wyruszamy w pełną emocji podróż na Podkarpacie z czasów II wojny światowej. Od Stalowej Woli przez Rzeszów aż po Przemyśl, gdzie lasy i wzgórza kryły tysiące cichych bohaterów. Odkryjemy tajemnice partyzanckich oddziałów, które mimo okupacji zdołały stworzyć jedną z najsprawniejszych konspiracji w Europie. Zajrzymy też za kulisy akcji Burza, pracy wywiadowczej i codziennych zmagań ludzi żyjących w cieniu wojny. O tym nasza reporterka Agnieszka Gazda rozmawiała z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
3: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o partyzantce podczas II wojny światowej na Podkarpaciu. W studiu jest ze mną doktor Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Państwa.
3: Dobrze, no to może na początek zacznijmy sobie, jak to zwykle bywa, od takiego tła historycznego. Kiedy wybuchła II wojna światowa i jak zmieniło się życie właśnie mieszkańców, no nie tylko Podkarpacia, ale całej Polski.
0: Myślę, że jeśli chodzi o samą datę wybuchu II wojny światowej, to tutaj nie będę odkrywczy. Musimy mówić o 1 września 1939 roku, kiedy oczywiście Niemcy atakują Polskę. Następuje walka, kampania wrześniowa. Później, jak dobrze wiemy, 17 września wkraczają Sowieci i wtedy już polscy żołnierze zaczynają powoli składać broń, już było wiadomo, że kampania chyli się ku upadkowi. Niemniej jednak z racji tego, że zazwyczaj, kiedy już żołnierze widzą, że sytuacja jest trudna, no to najczęściej trzeba znaleźć sposób, żeby jakoś tą walkę przedłużyć. I tutaj zazwyczaj właśnie wchodzą oddziały partyzanckie, które tworzyły się już w 1939 roku.
3: Jakie właśnie były główne organizacje partyzanckie działające na terenie dzisiejszego Podkarpacia?
0: To znaczy tak, jeśli mówimy tutaj o organizacjach partyzanckich, no to to było dość zróżnicowane otoczenie, bo oczywiście z jednej strony mamy początkowo nazywaną Służbę Zwycięstwa Polski, taki był twór, później zmienił nazwę na Związek Walki Zbrojnej, a ostatecznie w 1942 roku nazywamy tę organizację Armią Krajową, czyli można powiedzieć taki najbardziej chyba powszechna nazwa, która utrwaliła się już w historiografii. Aczkolwiek musimy też pamiętać, bo jeśli nasi słuchacze wklepią sobie w Google partyzantka na Rzeszowszczyźnie, na Podkarpaciu, czy jak tam chcą, no to rzeczywiście najwięcej jest poświęcone Armii Krajowej. Natomiast obok nich były również inne oddziały partyzanckie, różniące się najczęściej celami, programem, bo z jednej strony mamy bataliony chłopskie, czyli już organizację typowo związaną ze środowiskiem ludowców PSL-u, z drugiej strony mamy Gwardię Ludową, czyli już te środowiska czerwone, tak zwane komunistyczne, no i mamy jeszcze partyzantkę już typowo sowiecką, która gdzieś tam się albo zaplątała w momencie rozbicia wojsk sowieckich przez Niemców, albo po prostu ci partyzanci byli zrzucani na tyły wroga, żeby siać tam ferment.
3: Dobrze, no to może w takim razie zacznijmy sobie od Armii Krajowej, która na początku lat 40. miała troszkę inne nazwy. Jak właśnie wyglądała jej struktura taka organizacyjna tu na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
0: Sama organizacja to jest problem dość złożony. Służba Zwycięstwa Polski to była organizacja, która w zasadzie powstała już na samym początku pod dowództwem generała Tokarzewskiego Kraszewicza. Później jednak zaczęto zauważać, że pojawiają się takie, nazwijmy to, odpryski. To znaczy, że te oddziały partyzanckie nie były całkiem scalone i trzeba było kombinować, mówiąc kolokwialnie, aby te organizacje ze sobą współpracowały, aby powstała jedna struktura, która mogłaby tak jakby zwiększyć możliwości organizacyjne partyzantów. I stąd właśnie pojawił się Związek Walki Zbrojnej. To akurat był nawet rozkaz generała Sikorskiego, przebywającego już wówczas w Londynie. I co dalej? I w lutym 1942 roku to wszystko przekształciło się w Armię Krajową, która no w gruncie rzeczy była taką

0: jedną z najbardziej, jeśli nie najbardziej zorganizowaną organizacją partyzancką na terenach Europy. I jeśli tutaj mówimy o samej Rzeszowszczyźnie i w ogóle o tych ziemiach, nawet uwzględniając też m.in. Stalową Wolę, Nisko, te ziemie to jest to, o czym już miałem okazję mówić na antenie tego radia, to są tereny Centralnego Okręgu Przemysłowego, czyli takiego można powiedzieć dość bardzo istotnego terenu. I z tego też między innymi względu dowództwo polskie, przebywające zarówno na uchodźstwie, jak i tu w kraju, zdawało sobie sprawę z tego, że te ziemie mają bardzo ważne znaczenie. Z jednej strony dlatego, że jeśli weźmiemy pod uwagę, że w 1941, kiedy Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki, no to punkty przerzutowe, logistyczne przebiegały właśnie między innymi przez te tereny. Zresztą już wcześniej, tak samo kiedy Polska upadła w 1939 roku, no to najłatwiej było do Paryża dostać się właśnie przez szlak prowadzący od Rzeszowa. Mniej więcej, to już tak dość mocno uogólniłem, ale mniej więcej o to chodziło, że Rzeszów, czy w ogóle ziemia rzeszowska, połączona z Stalową Wolą i innymi miastami dzisiejszego województwa podkarpackiego, miały szczególne znaczenie. I dlatego też w ogóle, po pierwsze, ochrzczono ten podokręg Rzeszów, powstały, kryptonimem Ogniwo, aby pokazać właśnie trochę to znaczenie, że ziemia rzeszowska jest takim ważnym ogniwem w strukturze polskiego podziemia. Natomiast nie ziścił się pomysł, aby ten podokręg był osobnym w ogóle okręgiem, aby Rzeszów był osobnym okręgiem ZWZ, a później Armii Krajowej. No ale no, taka była po prostu decyzja dowództwa. W każdym razie miasta, o których tutaj należy szczególnie pamiętać, no to Rzeszów, Mielec, Przemyśl, to wszystko to były inspektoraty rejonowe, które miały, powiedzmy, tę strukturę jeszcze mocniej nadzorować.
1: Kto właśnie stanął na czele podokręgu AK Rzeszów pod tym wspomnianym przez ciebie kryptonimem Ogniwo?
0: Dowódcą był pułkownik Kazimierz Putek, pseudonim, jak dobrze pamiętam, Zworny. On był wcześniej szefem okręgu Kraków. Zadaniem generalnie całego okręgu, podokręgu, jak i w ogóle w 42 Armii Krajowej było przygotowanie tych ziem do wywołania powstania przeciwko okupantom. Czyli później się to ziściło jako akcja burza w 44, przy czym to już chodziło typowo o wyzwolenie tych terenów, zanim jeszcze Sowieci wkroczą na ziemię polskie, więc to jest, może powiedzieć, taki główny niuans. Często padają liczby. To jest dość trudne, żeby oszacować dokładną liczbę partyzantów, którzy służyli w Armii Krajowej, w naszym podokręgu zaznaczę. Mniej więcej można szacować, że było to tak w szczytowym okresie ciut ponad 50 tysięcy osób. Także w 1944, kiedy właśnie wybuchły te największe, można powiedzieć, walki, no to właśnie mniej więcej taka liczba partyzantów brała w nich udział, a w zasadzie była, powiedzmy, na stanie, tak to nazwijmy.
1: Jak wyglądał taki mechanizm organizacji właśnie tego naszego podokręgu, jeśli chodzi o organizację i dowodzenie w takich warunkach okupacyjnych?
0: To znaczy tak, no na pewno najcięższym takim aspektem, z którym musieli sobie radzić partyzanci, był przepływ informacji, bo z jednej strony oczywiście mamy całą strukturę, pion cywilny, pion wojskowy, no ten najważniejszy, czyli delegatura rządu RP na kraj, taki centralny organ, plus jeszcze Rada Jedności Narodowej, która była takim parlamentem, mieścił się w Londynie, tak nazwijmy, choć oczywiście struktury miał też tutaj, jak najbardziej. No a ten pion wojskowy, no to już była typowa Armia Krajowa, która była podporządkowana dowództwu. I w ten sposób, powiedzmy, te armie funkcjonowały. Główny komendant AK Tadeusz Burkomorowski, tak znany w historiografii, no, był osobą, która stała na czele już całości tego tworu, prawda, który odpowiadała za dowództwo, za rozkazy, za manewry, ruchy wojsk. Więc była to dość skomplikowana struktura, ale wydaje się, że dość wydajna, patrząc na rezultaty i dokonania polskiej partyzantki.
1: Jak wyglądało właśnie takie codzienne funkcjonowanie członków podziemia? Mam tutaj na myśli może meldunki, ukrywanie dokumentów. Jak wyglądała kwestia właśnie bezpieczeństwa osobistego tych osób?
0: To znaczy tak, wydaje mi się, że sporo na ten temat możemy zobaczyć w literaturze, we wspomnieniach, także w uwielbianych przez uczniów Kamieniach na Szaniec, czyli jednej z naszych lektur. Generalnie to wszystko opierało się o całą siatkę z jednej strony

Oczywiście tych osób, które były oficjalnie częścią organizacji, tych, którzy współpracowali, czy często między innymi prywatnych gospodarzy. No i oczywiście różnego rodzaju punktów kontaktowych, prawda, gdzie informacje były w różny sposób wydobywane.

całą siatkę z jednej strony oczywiście tych osób, które były oficjalnie częścią organizacji, tych, którzy współpracowali, czy często między innymi prywatnych gospodarzy, no i oczywiście różnego rodzaju punktów kontaktowych, prawda, gdzie informacje były w różny sposób wydobywane.

0: strony organizacja ta, tu mówię oczywiście o Armii Krajowej, kierowała się typowo etosem wojskowym. To było wojsko, tylko po prostu no, w formie właśnie oddziałów partyzanckich, prawda? Czyli było dowództwo, było to podporządkowanie, były rozkazy. Cała ta struktura musiała się opierać po prostu na pełnej organizacji, więc odcinano się od różnego rodzaju zjawisk maruderstwa i tych wszystkich zjawisk negatywnych. To jest czasami tak, jak często mamy dyskusje na temat tego, jakie były relacje żołnierzy Armii Krajowej z Żydami, nie? To często podają przykłady sytuacji, gdzie mogło dochodzić do różnych zajść, natomiast to też nie do końca było scalone z tą polityką ogólną, centralną. Więc to były takie przypadki, kiedy często to już były indywidualne decyzje. I tu też wydaje mi się, że warto wspomnieć jeszcze o samej kwestii relacji z tymi innymi organizacjami, bo my często rozróżniamy, prawda, mamy z jednej strony Armię Krajową, mamy ludowców, mamy komunistów. I to jest też ciekawe zjawisko, dlatego że oczywiście najłatwiej te organizacje często różniły się programami, zwłaszcza w przypadku relacji tych powiedzmy polskiej partyzantki i komunistów typowo, czyli albo już typowo Sowietów, albo tych zależnych od Moskwy. Natomiast te organizacje ze sobą też współpracowały i na to również są źródła. Tu możemy się w sumie nawet poszczycić tym, że na Rzeszowszczyźnie nie doszło nigdy do jakichś takich, nazwijmy to, poważniejszych scysji pomiędzy oddziałami partyzanckimi. A jeśli ktoś oglądał m.in. taki serial Czas Honoru, no to tam były też pokazane różne sytuacje, gdzie często zaopatrzenie dostawało się nie do tego oddziału, nie do tej frakcji, do której powinno, i były różne właśnie negocjacje, dyskusje, ale też i wspólne akcje. No, ja myślę, że jeśli tutaj mówimy o samych akcjach Armii Krajowej, takich bardziej widowiskowych tutaj na tych terenach, no to warto wspomnieć akcję z sierpnia 1943 roku, kiedy żołnierze AK wyzwolili 133 więźniów z Jasła. Także to jest rzeczywiście takie liczby całkiem duże. Zresztą Armia Krajowa to nie tylko wojsko, to również wywiad cały. Między innymi jeśli słuchają nas osoby z Dębicy, no to na pewno kojarzą Pustków, gdzie z jednej strony oczywiście był obóz, a z drugiej strony też Niemcy prowadzili taki, mieli taki poligon doświadczalny pocisków V1 i V2, więc zadaniem partyzantów była nie tylko walka z okupantem, ale też przekazywanie, zbieranie i wysyłanie informacji do centrali, co tak dokładnie się dzieje na tych terenach, na których oni się znajdują. Były też różnego rodzaju akcje sabotażowe, które wydaje mi się nasiliły się wraz z agresją Niemiec na Związek Sowiecki. No tu w Rzeszowie szczególnie możemy kojarzyć jedno wydarzenie, przynajmniej jedno wydarzenie, czyli zniszczenie niemieckiego transportu wojskowego w 1943 roku. To było na stacji Rzeszów-Staroniwa. No, tam akurat był ten przypadek, że doszło później do brutalnego odwetu. Niemcy rozstrzelali, jak dobrze pamiętam, chyba około 30 Polaków akurat przypadkowych, robotników, studentów, kolejarzy. Także to są właśnie takie przykłady, można powiedzieć, różnego rodzaju akcji z tamtego okresu.
1: Jak taka topografia, geografia Podkarpacia, czyli mam tu na myśli lasy, rzeki, góry, wpływała właśnie na formy i skuteczność działań partyzanckich?
0: Analizując wspomnienia z tamtego okresu, można powiedzieć, że topografia terenu miała istotne znaczenie, bo dzisiejsze Podkarpacie to przecież z jednej strony lasy, z drugiej strony góry, właśnie jak w Bieszczady. I to wszystko miało tak naprawdę dodatni wpływ na kondycję oddziałów partyzanckich na tych terenach, dlatego że było po prostu sporo miejsca do ukrywania się, do przygotowania różnego rodzaju zasadzek. Także można powiedzieć, że beneficjentami tych terenów byli również żołnierze niezłomni późniejsi po wojnie, dlatego że mogli w ten sposób dość długo pozostawać na wolności niewykrywalnymi. No, mamy tutaj najlepszy przykład Łukasza Cieplińskiego, który akurat ukrywał się m.in. na Staromieściu tu w Rzeszowie. To jest taki też przykład, to jako taka jedna z lokalizacji.
1: Postać podpułkownika Łukasza Cieplińskiego kojarzy nam się z tymi takimi już czasami raczej powojennymi, czyli z żołnierzami wyklętymi, ale ja chciałabym się jeszcze cofnąć do połowy 1944 roku, czyli do akcji Burza. Jak właśnie wyglądały te działania tutaj na Podkarpaciu?
0: Ja tutaj mówię tak o tym, że te oddziały próbowały się

dostać do walczącej stolicy. Natomiast no, też wydaje mi się, że warto to w pewien sposób zobrazować, że często nie były to małe oddziały, bo nam się wydaje, że oddział partyzancki to 20 osób, może 30, takie powiedzmy niewielkie grupki. Natomiast należy pamiętać, że wtedy z Podkarpacia wyruszały o wiele, wiele większe oddziały. Tutaj takim najlepszym przykładem jest zgrupowanie SAN pod dowództwem kapitana Szereckiego, to był pseudonim Sulima. To zgrupowanie liczyło, tutaj też nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć ile, ale tak no, powiedzmy roboczo około 3,5 tysiąca żołnierzy. A więc widzimy naprawdę bardzo duży oddział, który spokojnie mógłby stoczyć nawet bitwę z okupantem. No, w każdym razie te jednostki, one zostały otoczone i rozbrojone przez NKWD. To było, jak dobrze pamiętam, 17 sierpnia 1944 roku w Sarzynie. Później też jeszcze te oddziały, te, które wtedy nie zostały rozbrojone, były jeszcze rozbrojane później mniej więcej w okolicach Lublina. Także jak widzimy, do Warszawy nie dotarła żadna jednostka z Podkarpacia. I łącznie, co jest ciekawe, też można powiedzieć, że takich AK-owców, którzy właśnie wtedy mieli wspomóc powstanie, zatrzymano i rozbrojono około 25 tysięcy. Więc bardzo duża liczba osób, które naprawdę mogłyby, wydaje mi się, wiele zmienić akurat wtedy w tych walkach, w obrazie tych walk. No, też należy zaznaczyć, że 4,5 tysiąca zostało wywiezionych na wschód. Także, jak widzimy, no, powstańcy warszawscy nie otrzymali pomocy, no, ale to jest też właśnie przykład tego, że nie otrzymali jej dlatego, że Polacy nie potrafili pomóc, czy że się ociągali, no po prostu Sowieci to uniemożliwili, więc to jest kolejny właśnie po prostu przykład tego, że Sowieci absolutnie nie chcieli szczególnie pomagać AK-owcom. Owszem, jak były jakieś toczone walki z Niemcami, no to jak najbardziej ta pomoc zawsze się przyda, ale no widać, że byli dla nich po prostu

jakieś toczone walki z Niemcami, no to jak najbardziej ta pomoc zawsze się przyda, ale no widać, że byli dla nich po prostu

0: stanowiło oczywiście problem. I ten problem szczególnie mocno ujawnił się w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego. To jest, ktoś może zapytać, no dobrze, ale gdzie Warszawa, gdzie Podkarpacie? Generalnie chodziło o to, że w sierpniu 1944 roku, to była mniej więcej połowa sierpnia, ówczesny komendant główny AK, wspomniany już wcześniej przeze mnie Tadeusz Burkomorowski, wydał rozkaz wszystkim zbrojnym oddziałom, by kierowały się na Warszawę. I mimo że z Rzeszowszczyzny też wyruszyło dość sporo oddziałów, to jednak żaden się nie przebił. Niezależnie czy wspomnimy o oddziałach, które wyruszały z Mielca, z Rzeszowa, z Przemyśla, tak naprawdę Sowieci nakazali rozbrojenie wszystkich oddziałów. Nikt się tak naprawdę nie przedostał. Ci żołnierze, którzy zostali zatrzymani, tak naprawdę albo byli internowani i lądowali w różnego rodzaju obozach, albo byli wcielani do tak zwanej pierwszej armii Wojska Polskiego, czyli już można powiedzieć właśnie berlingowcy, ci, którzy akurat przyszli ze wschodu. Choć tutaj też zaznaczam, bo często popełniamy ten błąd, że oczywiście oni nam się kojarzą z tymi, którzy przyszli z Rosjanami, z Sowietami i no generalnie, że to byli zależni, wprowadzali komunizm. No, radziłbym tak nie wybiegać, dlatego że należy pamiętać, że ci żołnierze, którzy przyszli ze wschodu, tak naprawdę mieli dwa wyjścia, albo służyć w armii, no albo kończyło się to, albo było jak w Katyniu. Także to jest właśnie ten przykład, o czym należy pamiętać. W każdym razie no, akcja Burza niestety nie przyniosła zakładanych rezultatów.
1: Jak wyglądała taka współpraca partyzantów z ludnością cywilną na Podkarpaciu? Czy właśnie ci cywile ponosili jakieś konsekwencje właśnie w przypadku działań partyzanckich AK?
0: To znaczy tak, generalnie to się wpisywało w szerszą strategię Niemców. Na tych terenach, terenach Polski zwłaszcza, okupowanej Polski tu zaznaczę, restrykcje, jakie wprowadzali Niemcy, były szczególnie surowe. Wiemy m.in. właśnie o brutalnych przypadkach egzekucji i tutaj właśnie ten przykład ze Staroniwy jest taki dobry i on nie był odosobniony, bo jeśli przejdziemy się ulicami różnych miejscowości Podkarpacia, no to często będą się pojawiać pomniki upamiętniające ofiary egzekucji przeprowadzonych przez Niemców. No, dobrym takim przykładem jest m.in. podpułkowska miejscowość Przewrotne, gdzie do chwili obecnej co roku zbierają się ludzie, aby upamiętnić kolejne rocznice pacyfikacji tej miejscowości. Także podobnie jest zresztą w innych miejscowościach, w innych miastach, wsiach. Także widzimy, że ten terror niemiecki bardzo mocno odbił się na miejscowej ludności. I z tego też m.in. względu mieszkańcy, czy to rolnicy, czy mieszczanie, czy inteligencja, bardzo mocno angażowały się w pomoc partyzantom. Tu oczywiście taki, jeśli sięgniemy do wspomnianej przeze mnie wcześniej książki Kamienie na Szaniec, to m.in. mamy przykłady tajnego nauczania, prawda, tych kompletów. Mamy przykłady dzielenia się z partyzantami ubraniami, opatrunkami. Także nie były to odosobnione przypadki, ale wynikało przede wszystkim z tego, że po prostu ludność była zmęczona wojną. I dość, z tego też względu oczywiście nie wszyscy, ale na ogół wspierali polskich partyzantów. Dodatkowo takim dość dobitnym przypadkiem jest to, że kiedy mniej więcej w okolicach Sanoka, Przemyśla operowała sowiecka partyzantka pod dowództwem Bernsteina, to Polacy też im pomagali. Bo Polacy starali się pomóc wszystkim, którzy walczyli z Niemcami. Także to jest taki troszkę paradoks, prawda?
1: A czy istniały w ogóle jakieś takie właśnie napięcia między ludnością cywilną a partyzantką? Czy to była tylko i wyłącznie współpraca?
0: To znaczy oczywiście, że takie przypadki były, one się zawsze zdarzają. W trakcie działań wojennych to były często przypadki rekwirowania między innymi produktów żywnościowych czy innych rzeczy. Natomiast no, one sporo jednak wydaje mi się ludzi rozumiało to, rozumiało dlaczego tak się dzieje. Oczywiście później, kiedy już między innymi w okresie tuż po wojnie, albo nawet jeszcze tuż po rozwiązaniu AK może nawet, kiedy ci akowcy, dotychczasowi akowcy, którzy nie chcieli złożyć broni, w dalszym ciągu kontynuowali walkę, no to później rzeczywiście zaczęły się takie różne dyskusje, czy to są bardziej bohaterowie, czy bandyci. No, to są takie dość

0: krzywdzące opinie, prawda, w tym drugim przypadku, natomiast one bardziej wynikały z faktu, że ludzie byli zmęczeni, tym miejscami wiele nie mieli, więc w związku z czym te postawy bywały różne, aczkolwiek analizując wspomnienia, analizując różne przypadki, no to jednak wydaje się, że ta współpraca układała się całkiem dobrze.
1: Ile miesięcy po akcji Burza przetrwała jeszcze Armia Krajowa?

0: tego roku. Natomiast nie znaczyło to bynajmniej, że wszyscy ci partyzanci decydowali się, dotychczasowi partyzanci, decydowali się składać broń, bo wielu jednak uznawało, że Sowieci to tacy sami okupanci jak Niemcy w gruncie rzeczy, w związku z czym oni później kontynuowali swoją działalność. Nie chcę mówić walkę, dlatego że to nie było tak, że oni wszyscy tak naprawdę po prostu nie wyszli z lasów i dalej walczyli. To wyglądało tak, że powstał między innymi taki twór w 1945 roku Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Tutaj mieszkańcy naszych terenów mogą szczególnie kojarzyć tą organizację z podpułkownikiem Cieplińskim, o którym już tutaj było wspominane. Przy czym, co jest dość istotne, ta organizacja na początku nie zakładała działań tylko i wyłącznie kontynuacyjnych, jeśli chodzi o walkę. Oni początkowo liczyli, że uda się poprzez metody polityczne nakłonić Sowietów i NKWD też przy okazji wszystko, co im towarzyszyło, do opuszczenia terytorium Polski, czyli też na korzystne rozstrzygnięcie na arenie międzynarodowej, co nie nastąpiło. Dopiero kiedy zobaczyli, że ta sytuacja się nie zmieni, no to uznano, że trzeba sięgnąć w takim wypadku po dalszą walkę.
1: Po broń.
0: Po broń, tak. Choć oczywiście tu też mówimy o wolności i niezawisłości, natomiast były też inne organizacje, które uważały w pewien sposób podobnie, aczkolwiek różniły się programami. Z tego też względu często, kiedy mówimy o tak zwanych żołnierzach wyklętych, czyli tych partyzantach, którzy nie złożyli broni i dalej walczyli, no to musimy pamiętać, że oni bardzo często znacząco różnili się wobec siebie. Bo pamiętajmy tutaj m.in., jeśli weźmiemy pod uwagę też lubianego przez polskich i szanowanego, podziwianego przez polskich patriotów rotmistrza Pileckiego. Na ówczesne czasy to była postać dość, nazwijmy to, liberalna, jeśli chodzi o te wartości demokratyczne. Także tu mamy demokratę, ale wśród tych organizacji były też różne skrajne organizacje, bo mieliśmy bardziej prawicowe, bardziej lewicowe. Dlatego też wydaje mi się, że z tego względu wzięły się późniejsze kontrowersje wokół żołnierzy wyklętych. Bo z jednej strony, okej, wiemy, propaganda lat komunistycznych, pokazywanie ich jako złodziei, zbrodniarzy i tak dalej, ale to też było o tyle podatne, że po prostu oni się różnili, więc w zależności jaką grupę byśmy wzięli na warsztat, no to moglibyśmy zupełnie inną opinię wobec nich sformułować.
1: Czyli nie było takiej jednej formacji zrzeszającej takich żołnierzy wyklętych, tylko było to takie
0: Mieszane. Tak, to zdecydowanie było mieszane i nie należy ich traktować absolutnie jako monolit. To jest tak, jak najczęściej w historii bywa. Po prostu każdą postać trzeba analizować indywidualnie i rozumieć ją. Bo z pewnością były to osoby, które wierzyły w Polskę, miały wizję tej Polski, choć po prostu nie zawsze się do końca zgadzali. Wiedzieli po prostu jedynie, że trzeba walczyć z okupantem, w tym przypadku już sowieckim.
1: Jak długo jeszcze po zakończeniu II wojny światowej, czyli po 1945 roku, ci żołnierze wyklęci działali w Polsce i tutaj na terenie dzisiejszego Podkarpacia?
0: To znaczy tak, tutaj jednoznacznej odpowiedzi nie ma, bo tak naprawdę ostatnim polskim wyklętym znanym był Józef Franczak, który zginął w potyczce z służbami bezpieczeństwa, chyba jak dobrze pamiętam, w 1963 roku. Także widzimy sporo lat po wojnie. I oczywiście to też były różne przypadki, dlatego że wraz z kolejnymi tak zwanymi amnestiami, kiedy akurat ci wyklęci się ujawniali, no to tak naprawdę ta liczba się zmniejszała. Chociaż i tak muszę przyznać, że jeśli chodzi o akurat osoby związane z polskim podziemiem, to i tak to prawodawstwo nie było wobec nich bardzo surowe. Ja do tej pory jak natykam się na to, co na przykład było z żołnierzami UPA, których już uważano za totalnych zbrodniarzy, no to w ich przypadku często było tak, że jak to opisał jeden z Ukraińców, miałem wrażenie, że Polak odbezpieczył broń. Także to są takie przypadki. Natomiast 1963 to rzeczywiście ostatni polski wyklęty. Ale jako ciekawostkę, której nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, to, że tak naprawdę ostatnim partyzantem, który walczył z komunistami, z Sowietami, był Estończyk, August Sabe, który zginął w walce.

0: z służbami sowieckimi jeszcze w 78 roku. Czyli tutaj wystarczy policzyć 33 lata żył w lasach i walczył. No oczywiście z różnym skutkiem, bo wiadomo, te późniejsze lata to już było bardziej ukrywanie się i taka symboliczna walka. No ale warto, wydaje mi się, o takich przypadkach wspomnieć, żeby też wiedzieć, że ci ludzie naprawdę wierzyli w swoją misję.
1: A czy we wszystkich krajach właśnie tutaj z tego, powiedzmy, bloku wschodniego byli właśnie tacy żołnierze wyklęci, którzy jakby nie uważali Sowietów za takich wyzwolicieli, właśnie dalej walczyli, nawet symbolicznie?
0: Generalnie można zaryzykować stwierdzenie, że tak, choć to było w znacznym stopniu uzależnione od warunków w danym kraju. No wiadomo, wielu obywateli nie cieszyło się z tego, że Sowieci wkraczają na ich tereny. Zresztą dobitnym przykładem jest, że jeszcze w pierwszych latach po wojnie działał przecież nawet niemiecki Werwolf, czyli ci niemieccy maruderzy, którzy gdzieś tam zostali i jeszcze próbowali się szarpać, tak naprawdę trudno powiedzieć o co, prawdopodobnie też nie akceptowali tej porażki. Także to jest raczej normalne, że zawsze po froncie zostają jakieś tam pozostałości. No, w Syrii też obecnie przecież jeszcze mamy jakieś tam grupki asadowców, więc to są zawsze przypadki, które mogą trwać jeszcze dobrych parę lat po wojnie.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Centralny Okręg Przemysłowy to jeden z najważniejszych projektów gospodarczych II Rzeczpospolitej. Przedsięwzięcie, które miało nie tylko pobudzić kraj po kryzysie, ale także wzmocnić jego potencjał obronny. O tym, jak rodziła się idea COP-u, dlaczego tak ważną rolę odegrało w niej dzisiejsze Podkarpacie i jakie ślady tego projektu widzimy do dziś, z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
4: Zanim przejdziemy sobie do Centralnego Okręgu Przemysłowego, to przypomnij nam, jak wyglądała sytuacja gospodarcza Polski w latach 30.
0: Jeśli przenieślibyśmy się w tamte czasy, to odkrylibyśmy, że Polska była w tamtym czasie krajem przede wszystkim rolniczym jednak. Widoczne były bardzo duże nierówności, zarówno pod względem społecznym, tutaj jak niektórzy pamiętają karierę Nikodema Dyzmy, no to właśnie te różnice były w tamtym okresie bardzo mocno widoczne, ale też i te nierówności były widoczne pod względem regionalnym, to znaczy o ile na przykład te części, o które walczyliśmy z Niemcami, czyli na przykład Śląsk czy Wielkopolska, były dość dobrze rozwinięte i uprzemysłowione, tak w naszej części Polski no, był z tym problem. W naszej, trochę bardziej na wschodzie, no, to były przede wszystkim te terytoria rolnicze. No, tutaj też musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy powróciło na mapy niepodległe państwo polskie, no to trzeba je było tak naprawdę scalać z trzech różnych systemów, prawda? Pamiętajmy, byliśmy pod zaborami bardzo długi okres czasu. I te wszystkie części tak naprawdę należało stworzyć na nowo. No, przemysł istniał, ale jak już wspomniałem, był nierówno rozmieszczony i stosunkowo słabo rozwinięty.
4: To gdzie w takim razie najlepiej się rozwijał ten przemysł?
0: No, przede wszystkim tutaj należy wspomnieć o Śląsku, natomiast no, Wielkopolska też była takim dość ważnym ośrodkiem, Łódź. No, Łódź też pamiętamy między innymi już w czasach zaborów. Tu z kolei też w książkach, w kulturze też widzimy powstawanie tych fabryk, kształtowanie się tego przemysłu, w dużej mierze włókienniczego, ale nie tylko. No i też nie należy zapomnieć o takim jednym z najważniejszych obok COP-u projektów gospodarczych naszego rządu, czyli port w Gdyni. Pamiętamy, no, władze Gdańska, które było wtedy wolnym miastem, utrudniało Polakom dostęp do portu, w związku z czym musieliśmy stworzyć tak naprawdę na surowym korzeniu coś zupełnie nowego, więc Gdynia też była takim ważnym ośrodkiem. W każdym razie to właśnie wtedy powstało to, prawda, rozróżnienie Polska A i Polska B, czyli z jednej strony bardziej uprzemysłowiona, a z drugiej strony biedna.
4: A czy mógłbyś nam tak pokrótce nakreślić, jak właśnie duże były różnice między tymi rozwiniętymi regionami Polski, a tymi no, słabiej uprzemysłowionymi?
0: No, tak naprawdę te różnice były z jednej strony widoczne już po liczbie ośrodków miejskich, prawda? Jeśli porównamy sobie na przykład największym takim ośrodkiem w naszej części Polski, ówczesnym województwie lwowskim, był Lwów. Ale Lwów był taką wyspą, wokół której roztaczały się

0: różne wsie, prawda? I to, o czym należy też pamiętać, no, my też mieliśmy tę specyfikę, że na naszej obszarze jednak żyły różne nacje, prawda? Ukraińcy, Żydzi, i to też sprawiało, że w gospodarce, no właśnie też to się odbijało na gospodarce, powiedzmy w ten sposób, czyli też z jednej strony te nierówności, prawda, częściowo też i słabiej rozwinięte rolnictwo, to wszystko tak naprawdę miało dość duży wpływ, no i też bezrobocie, bo o tym należy wspomnieć, że kiedy wielki kryzys uderzył również i w państwo polskie, to najmocniej odczuły to właśnie nacje, które były, powiedzmy, słabiej uprzemysłowione, słabiej rozwinięte, czyli właśnie między innymi nasz kraj jako Polska, ale też i ludność, która zamieszkiwała tereny bardzo często wiejskie lub przeludnione. No w naszym przypadku, no to właśnie obok Polaków, no to należy pamiętać właśnie o wspomnianych przeze mnie wcześniej mniejszościach narodowych, które też były w trudnej sytuacji. To jest, od razu mówię, stereotyp, kiedy wyobrażamy sobie na przykład Żyda jako tego bogatego w garniturze pana. No nie do końca. Bardzo dużo, część tej ludności również była dotknięta różnego rodzaju problemami ekonomicznymi. Ludność ukraińska też, tam w ogóle jeszcze wchodziły też kwestie dyskryminacji rządu polskiego w ich stronę, także no generalnie nasz region był bardzo mocno poszkodowany, a też nie było jakichś ośrodków przemysłowych, nie było, prawda, przemysłu wydobywczego, jakiegoś szczególnie rozwiniętego. W związku z czym, no, my tutaj słabiej wypadaliśmy, jeśli spojrzymy na przykład na właśnie wspomniane przeze mnie Łódź, Warszawę czy inne miasta.
1: Czy to właśnie dlatego to nasz region wybrano jako taką kolebkę Centralnego Okręgu Przemysłowego?
0: To znaczy tak, częściowo tak, aczkolwiek tutaj te kwestie wynikały też z zupełnie innych czynników. Musimy sobie wyobrazić mapę Polski. No i jeśli zobaczymy, zerkniemy na te dzisiejsze tereny Podkarpacia, no to zobaczymy, że one wcześniej nie były taką wschodnią Polską, prawda? Mieliśmy wtedy Kresy. My byliśmy wtedy taką, można powiedzieć, wyspą niemalże na środku Polski. I to sprawiało, że z punktu widzenia nawet strategicznego opłacało się te wszystkie zakłady stworzyć tutaj. Bo wiadomo, jeśli nas któreś z państw zaatakuje, w tym przypadku albo na wschodzie bolszewicka Rosja, albo z drugiej strony Niemcy.
1: Czyli można powiedzieć, że skoro zakłady przemysłowe planowano utworzyć właśnie w centralnej części Polski, to chodziło o to, żeby nie znajdowały się one na takiej pierwszej linii frontu.
0: Tak, z tego też względu na przykład, jak dzisiaj spojrzymy na dzisiejsze czasy, no Lwów rozwija się bardzo dynamicznie, właśnie dlatego, że jest na Ukrainie oddalony od tej linii frontu. No nie bez powodu o tych terenach, gdzie powstał COP, ukuto takie pojęcie trójkąta bezpieczeństwa. No właśnie wynikało to z tego, że były to tereny stosunkowo najmniej narażone, przynajmniej na te pierwsze ataki ze strony wrogów.
1: Jak generalnie powstała koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego i właśnie jakie czynniki może polityczne, militarne, gospodarcze doprowadziły właśnie do jego powstania?
0: To znaczy tak, koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego dojrzewała pod wpływem kilku różnych zjawisk, tak jak tutaj też zasygnalizowałaś. Z jednej strony Polska potrzebowała wyjścia z kryzysu gospodarczego, pobudzenia rynku wewnętrznego, tak to się ładnie mówi, jeśli spojrzymy na ten obrót towarów, ale też z drugiej strony narastało zagrożenie militarne ze strony tutaj III Rzeszy, ale też i Związku Sowieckiego, które, pamiętajmy, no, w latach 30. bardzo intensywnie się zbroiły i no, tak naprawdę cała Europa czekała tak naprawdę na to, kiedy może wybuchnąć ewentualny konflikt. No i w tej sytuacji nasz rząd uznał, że kluczowy tutaj dla naszego rozwoju, ale też i bezpieczeństwa jest właśnie przemysł ciężki, zbrojeniowy, który ma tutaj też znaczenie strategiczne. Aczkolwiek też pamiętajmy, że sama idea wówczas nie była całkiem nowa. Ona nawiązywała nieco do wcześniejszych koncepcji budowy takiego ośrodka przemysłowego właśnie w bezpieczniejszym regionie, czyli tutaj zawsze ten trójkąt bezpieczeństwa gdzieś odgrywał taką rolę. Właśnie na te ziemie patrzono jako taki moment, kiedy mogłoby tu coś powstać. No i w przypadku COP-u, no to tu kluczowy jest rok 36 oczywiście.
1: I co się właśnie stało w tym 36 roku?
0: Wówczas Eugeniusz Kwiatkowski zaprezentował w Sejmie taki 4-letni plan inwestycyjny. No tutaj też należy zwrócić uwagę na samą postać, prawda, Kwiatkowskiego. Zazwyczaj, jeśli wyobrażamy sobie patriotyzm, no to jesteśmy już tak wychowani, że myślimy o tym łanie na koniu, o żołnierzu z bronią, a my

0: Należy pamiętać, że sporą rolę odgrywa też patriotyzm gospodarczy, który na przestrzeni dziejów też był taką dość istotną manifestacją siły narodowej. No tutaj Kwiatkowski też w jakiś sposób ryzykował, bo tak naprawdę dał całemu przedsięwzięciu swoją twarz. No on przedstawił plan inwestycyjny, on nadał mu cały rozmach plan. No a też co należy pamiętać, już wcześniej dał się on poznać jako bardzo dobry strateg gospodarczy, między innymi rozwijając port w Gdyni, czy też właśnie kierując polską gospodarkę w kierunku takiego, można powiedzieć, rozwoju handlowego i przemysłu.
1: A wracając już do idei Centralnego Okręgu Przemysłowego, to w jaki sposób właśnie Kwiatkowski planował wprowadzić ją w życie?
0: To znaczy tak, generalnie Kwiatkowski reprezentował taką dość nowoczesną wizję gospodarczą, opierającą się na interwencjonizmie państwowym, to się tak ładnie mówi. Czyli
1: państwo, a co to znaczy właśnie?
0: To oznacza, że państwo musi ingerować w gospodarkę, aby po prostu zabezpieczyć ją przed skutkami kryzysu. To jest, interwencjonizm był bardzo powszechny w Stanach Zjednoczonych za prezydentury Franklina Delano Roosevelta i to właśnie wynikało z tego kryzysu 1929 roku. Żeby społeczeństwo nie pogrążało się w problemach ekonomicznych, państwo musiało stać się graczem na rynku i kontrolować m.in. kluczowe gałęzie gospodarki.
1: Czyli takie upaństwowienie przemysłu.
0: Tak, i chodziło właśnie o takie zabezpieczenie, prawda, przed pogłębianiem się różnego rodzaju problemów. I tutaj ten Centralny Okręg Przemysłowy był rzeczywiście taką polską wersją tego, nazwijmy to, amerykańskiego New Dealu. Chodziło o rozkręcenie pokryzysowej gospodarki i stworzenie nowych rynków zarówno pracy, ale też i zbytu. Społecznie ten projekt miał docelowo zmniejszyć bezrobocie i też częściowo rozładować przeludnienie wsi. To jest bardzo istotne, dlatego że w tamtym czasie, jak pamiętamy z historii, jak może jeszcze niektórzy nasi dziadkowie, jeśli ktoś ma starszych dziadków, pamiętają, w tamtych czasach model rodziny był zupełnie inny, i bardzo często te młodsze dzieci, starsze, nie mogły tak łatwo znaleźć swojego miejsca, tak to nazwijmy. Ale też jednocześnie chodziło tu też o zabezpieczenie armii, prawda? Do tej pory trwają dyskusje, prawda, że powinniśmy inwestować w swój przemysł zbrojeniowy, mieć swoje modele różnego rodzaju broni. I tutaj COP miał rzeczywiście zapewnić takie nowoczesne zaplecze dla polskiej armii. A to wszystko miało się odbywać właśnie poprzez ambitne plany, poprzez budowę nowych fabryk, modernizację już istniejących zakładów, bo o tym też należy wspomnieć, ale też i rozbudowę sieci energetycznej w tym obszarze, infrastruktury. No i też oczywiście, jeśli mamy nowych pracowników, to i też mieszkalnictwa.
1: No to może przejdźmy sobie w takim razie już do lokalizacji tych ośrodków stanowiących część Centralnego Okręgu Przemysłowego. W jaki sposób właśnie je wybrano?
0: Tak jak wspomniałem, tutaj kluczowe były kwestie bezpieczeństwa. Obszar, o którym mówimy, ten wspomniany już przeze mnie trójkąt bezpieczeństwa, opierał się na liniach Wisły, Sanu i też częściowo Dunajca. Chodziło właśnie o zabezpieczenie i ulokowanie w centrum kluczowych elementów polskiego przemysłu zbrojeniowego. No i tutaj, jeśli już musimy wspomnieć o jakichś takich ośrodkach, to oczywiście takim symbolem tamtych czasów, symbolem całego projektu była oczywiście Stalowa Wola, prawda? Czyli miasto, które powstało wokół tak zwanych zakładów południowych, które powstało na tak zwanym surowym korzeniu. Zresztą do tej pory pamiętamy, jeśli badamy historię ziemi, tej dzisiejszej ziemi stalowowolskiej, to patrzymy na historię rozwadową, ale nie Stalowej Woli. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to było kolejny, podobnie jak Gdynia, projekt, który powstał na tym surowym korzeniu od początku do końca. Także tam powstał cały kombinat produkujący stal szlachetną, artylerię, maszyny rolnicze, ale też jednocześnie, który dał tak naprawdę dach nad głową, bo tu właśnie to wchodzą te kwestie mieszkalnicze, tysiącom robotników. Także tu mamy z jednej strony Stalową Wolę, ale też oczywiście nie możemy zapomnieć o innych miejscach. W tym przypadku Mielec jest takim dość ważnym ośrodkiem, oczywiście z racji przemysłu lotniczego, który też później pojawi się m.in. w Rzeszowie. Także to są takie, można powiedzieć, najważniejsze elementy. A później to się oczywiście rozrastało na kolejne ośrodki, prawda? Czy to, jeśli weźmiemy Dębice pod uwagę, czy na przykład Sanok, to była cała sieć, także Nisko, bo tam też powstawały zakłady w ramach COP-u.
1: A co wiemy?

0: W takim razie o realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego w praktyce. Kto w ogóle nadzorował ten projekt? Jakie właśnie instytucje były w to zaangażowane?
1: Generalnie, jeśli mówimy o samym nadzorze, no tak naprawdę oczywiście nie możemy tu mówić o jednej osobie, bo samo przedsięwzięcie obejmowało sferę działalności tak naprawdę kilku ministerstw, prawda? Bo tutaj z jednej strony wchodzi gospodarka, z drugiej strony wchodzi wojsko, no a jeszcze z trzeciej też sprawy wewnętrzne. Także tutaj można powiedzieć, że cały rząd pracował nad tym przedsięwzięciem, a do tego oczywiście no, zdarzali się, prawda, lokalni inżynierowie, którzy pracowali już tam na miejscu. No, w przypadku Stalowej Woli wiemy, że taką szczególną twarzą był oczywiście inżynier Marceli Siedlanowski, który później też objął funkcję prezesa zarządu zakładów południowych, no ale też obok niego jeszcze mamy też innych inżynierów. Kiedyś rozmawialiśmy tutaj na antenie o Bronisławie Chudzyńskim, który też akurat w trakcie budowy zakładów południowych też wprowadzał dość innowacyjne jak tamte czasy rozwiązania. No i oczywiście też należy wspomnieć o tysiącach pracowników, osób zatrudnionych przy projekcie. Także to było ogromne przedsięwzięcie, zarówno pod kątem planistycznym, jak i też inwestycyjnym, prawda?
0: No i tutaj nasuwa się pytanie, jak generalnie finansowano budowę tych wszystkich ośrodków w ramach COP-u?
1: Generalnie, podobnie jak mówimy tutaj o kwestii zarządzania, tak i sprawa finansowania całej inwestycji była dość skomplikowana. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony środki pochodziły oczywiście z budżetu państwa, tutaj między innymi wchodziły w grę środki z Funduszu Pracy, ale też i innych środków, które były w dyspozycji różnego rodzaju ministerstw, no ale też do tego trzeba dołączyć, prawda, sumy, także z pocztowej kasy oszczędności, tak zwanej dzisiaj, my to możemy kojarzyć jako skrót PKO, który jest nam bardzo dobrze znany w bankowości. No i też i inne, prawda, różnego rodzaju inwestycje, które właśnie między innymi były prowadzone w tym okresie, także tak naprawdę nie można powiedzieć, że tutaj zaplanowano jedne środki, bo one tak naprawdę, budżet tego projektu się zmieniał i stopniowo rósł wraz ze skalą kolejnych inwestycji.
0: A czy wiemy, jak długo powstawały właśnie te ośrodki w ramach idei COP-u?
1: To jest bardzo też skomplikowane pytanie, ale już nie tyle z powodu samych liczb, co z powodu tego, że po prostu inwestycja została w pewnym momencie przerwana, bo planowo cały projekt miał zakończyć się w 1941 roku, przynajmniej ta pierwsza, taka najważniejsza faza.
0: Czyli 1936-1941.
1: Tak teoretycznie miało być, natomiast no z racji właśnie II wojny światowej, wybuchu wojny, no wyglądało to tak naprawdę, powiedzmy, że projekt został zastany w początkowej fazie. Dlaczego? Dlatego, że jak dobrze pamiętam, udało się wtedy uruchomić 100 z zaplanowanych 300 fabryk. Także no, tu już widzimy, że tak naprawdę to nawet nie jest 50%, prawda?
0: 1/3.
1: Tak, 1/3. Także udało się chyba też dodatkowo z czego zbudować bodajże łącznie chyba jeszcze 51 i zmodernizować też 50. To jest też ważna kwestia, dlatego że należy pamiętać, że nie wszystkie zakłady były po prostu budowane od zera, prawda? Niektóre były przekształcane, niektóre były modernizowane. Natomiast na pewno to, co można powiedzieć, to to, że udało się w tamtym czasie stworzyć około 110 tysięcy miejsc pracy. One powstawały zarówno w Stalowej Woli i w tych zakładach, jak i też w wcześniej wspomnianym przeze mnie Mielcu, Dębicy, no ale też i między innymi w Rzeszowie czy Nowej Dębie. Także rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten projekt był w fazie takiego stopniowego rozkręcania się. Jeszcze efekty były już widoczne, tyle tylko, że po prostu w pewnym stopniu kontynuacja no, została właśnie przerwana i później musiała ona doczekać czasów powojennych już.
0: W tym miejscu chciałabym się jeszcze cofnąć o kilka lat wstecz do 1936 roku, czyli do początku realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego i zapytać o to, jaka była specyfika właśnie tych ośrodków, czyli zakładów w Mielcu, w Stalowej Woli, Dębicy Rzeszowie i chyba Nowej Dębie, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, generalnie one specjalizowały się w konkretnych branżach przemysłu ciężkiego, czyli z jednej strony, jeśli spojrzymy na Hutę Stalową Wolę, no to w tym przypadku...
0: W zasadzie jeszcze wtedy chyba zakłady południowe.
1: Tak, wtedy jeszcze zakłady południowe, 38-39. Tam produkowano stal szlachetną i wytwarzano sprzęt ciężki,

0: wojski na potrzeby głównie przemysłu zbrojeniowego, ale też i, jak tam zasygnalizowałem w jednej z wcześniejszych wypowiedzi, przemysłu rolniczego. Także to jeśli chodzi o same zakłady południowe. Natomiast mamy też jeszcze zakłady PZL, czyli branżę lotniczą. I tutaj należy wskazać na dwa ośrodki. Z jednej strony Mielec, czyli miejsce, gdzie jeszcze do 1939 roku produkowano polskie bombowce. No ale też tam była wytwórnia generalnie samolotów o takim modelu tak zwanych płatowców. No i z drugiej strony mamy też i PZL Rzeszów, który też już wówczas zaczął działać. To co jest ciekawe, to to, że akurat tutaj budową generalnie tych zakładów w Rzeszowie kierował profesor Danilecki z Politechniki Lwowskiej. To też taka właśnie ciekawostka, jak to wyglądało w czasach, kiedy nie było jeszcze rzeszowskich uczelni jako takich. W każdym razie, no tutaj też tą budowę zakończono stosunkowo późno, po latach 38-39, no ale już wówczas zaczęto wytwarzać silniki tłokowe. No przede wszystkim Rzeszów był kojarzony od początku z silnikami. Jeśli z kolei jeszcze spojrzymy na Dębice, no to tam mamy akurat fabrykę gum jezdnych. To była w zasadzie taka filia zakładów Stomil, akurat produkujących ogumienie do rzeczy. Przede wszystkim wojska jednak. Także no tu akurat ta fabryka nie rozkręciła się zbyt mocno, bo jak dobrze pamiętam, zaczęła ona pracę na wiosnę 1939, także w zasadzie działała kilka miesięcy pod takim polskim szyldem, później ją przyjął niemiecki koncern w czasie wojny. Także to jeśli chodzi o te, a jeszcze została kwestia Nowej Dęby. Tam skierowano akurat produkcję amunicji. Ja już no zresztą też Nową Dębę cały czas kojarzę jako mieszkańcy Podkarpacia właśnie z poligonami. No to też ma właśnie umocowanie w tym, że akurat produkowano tam jeszcze przed wojną amunicję.
1: Tu wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tak planowo te ośrodki przemysłowe w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego miały powstać w latach 36-41, ale jak dobrze wiemy, w 39 zaatakowała nas III Rzesza i mieliśmy wojnę, ale czy właśnie w przeciągu tych trzech lat mieszkańcy Polski i właśnie okolicznych miejscowości wokół tych ośrodków przemysłowych zdążyli odczuć właśnie jakąś różnicę, jakąś poprawę życia czy dostępności do pracy?
0: Wydaje się, że tak. Tak jak tu wspomniałem nieco wcześniej, powstało 110 tysięcy miejsc pracy, co już z miejsca tak naprawdę dało sporej części tej ludności, która wcześniej miała problemy z zatrudnieniem, czy też była zagrożona generalnie różnego rodzaju kryzysami, już jakiś taki punkt zaczepienia. Zresztą nie tylko biedni na tym skorzystali, bo skorzystała na tym również kadra zarówno techniczna, jak i w ogóle inżynierska. No oczywiście nie rozwiązało to całkowicie problemu, bo potrzeby w tamtym okresie, w okresie gospodarki tej wychodzącej z kryzysu były ogromne. No ale ta inwestycja jednak była odczuwalna na tych terenach dzisiejszego Podkarpacia. Dla wielu osób był to taki pierwszy kontakt w ogóle z przemysłem, o czym należy wspomnieć. Zresztą to był też czas, który zapoczątkował w tym naszym regionie, w tamtym okresie, rozwój generalnie nie tylko przemysłu rozumianego jako fabryki, ale też i w ogóle takiej urbanizacji. Czyli widzimy, miasta się rozwijały.
1: Stalowa Wola powstała.
0: Powstała Stalowa Wola, oczywiście. Także powstał taki przyczółek do tego, żeby rozwijał się m.in. Rzeszów, bo to jest to, co też zawsze podkreślam. To rozwój Rzeszowa nie wynikał wyłącznie z tego, że po wojnie utraciliśmy Lwów i trzeba było znaleźć jakieś nowe miasto na wschodzie. Nie, on był wpisany tak naprawdę w całe plany, które powstały jeszcze przed wojną i po prostu to było tego pochodną też częściowo. Natomiast no, należy zaznaczyć, że skoro nasila się migracja, bo nie tylko z tego sektora wiejskiego do świata miast, ale w ogóle tak naprawdę z różnych części Polski przyjeżdżali eksperci, którzy mogli tak naprawdę służyć temu naszemu obszarowi, rozwojowi przemysłu na tych terenach, co też jest nieocenione, no i powstały w związku z tym osiedla robotnicze całe. Także jak idziemy m.in. przez bloki Stalowej Wolny, czy może bloki to akurat czasy późniejsze, już powojenne, ale generalnie widzimy też już pewne osiedla, które powstawały typowo dla robotników już w latach 30. Także no, to jest taki efekt. Zresztą oprócz tego też powstawały połączenia, prawda, kolejowe, drogowe. Może nie były jeszcze na tyle rozwinięte, jak oczekujemy tego w chwili obecnej, ale to już był taki przykład takiej komunikacji, łączenia z matecznikiem, z Warszawą, z innymi miejscami Polski. No i oczywiście te zmiany wymuszały też zapotrzebowanie dodatkowe na codzienne usługi. Nawet taki fryzjer, prawda, to na niektórych obszarach nie była taka oczywistość. Także to wszystko tak naprawdę przyczyniało się do tego, że nasz region stawał się stopniowo coraz bardziej nowoczesny. No i wzmacniała się też warstwa, nie tylko robotnicza, nie tylko ekspercka, ale też i urzędnicza. Także był to niewątpliwie sukces ważny, który może co prawda nie był stabilny, to znaczy, prawda, później go trzeba było po II wojnie światowej odbudować, no ale to już był taki mit, który w zasadzie do chwili obecnej też w jakiś sposób zapisuje się w naszych dziejach, bo każdy rząd powołuje się na COP. Jak rozmawiamy o gospodarce, no to pojawia się COP. No, to jest coś, co trafiło do podręczników historii, to nieprzypadkowo.
1: Jednak, jak dobrze wiemy, ten dynamiczny rozwój gospodarki, generalnie nie tylko tego przemysłu ciężkiego, ale też innych sektorów gospodarki, został dramatycznie przerwany wraz z rozpoczęciem II wojny światowej w 1939 roku. I właśnie, co stało się wtedy z tymi zakładami?
0: Tak jak wspomniałem o przypadku Dębicy, tak generalnie to był taki typowy wzór. No Niemcy, kiedy wkroczyli na te obszary, no to zostali tak naprawdę linie produkcyjne, w zasadzie całe zaplecze, które po prostu wcielili do poszczególnych koncernów niemieckich. I w zasadzie od, no tak naprawdę już 1939 roku te zakłady działały na rzecz przemysłu III Rzeszy. No tutaj można jeszcze wspomnieć taki przykład właśnie tych mieleckich zakładów lotniczych. One zostały wcielone bodajże do Flugzeugwerk Mielec, bodajże taką spółkę powołano. Dębica bodajże do koncernu Continental. Także inne zakłady również zostały poszczególne miejsca umocowane, że tak powiem. Także rzeczywiście te zakłady przez ten czas II wojny światowej działały w dużej mierze na rzecz przemysłu niemieckiego. No a kiedy z kolei wkroczyła Armia Czerwona, no to część tak naprawdę zaplecza całego zostało wywiezione w głąb państwa sowieckiego. No i tak naprawdę czas Polski Ludowej, no to czas odtwarzania całego potencjału, no i też jednocześnie rozwijania, bo też pamiętajmy, że PRL generalnie nie tyle wykorzystał ideę COP, choć w pewien sposób tak, ale też jej przede wszystkim ją rozwinął. To po prostu dostosował do swoich potrzeb. Wiele zakładów m.in. odbudowano w tamtym czasie, ale też i rozwijano, dzięki czemu też one stanowiło o takiej sile przemysłu tej Polski Ludowej.
1: To jak w takim razie właśnie Centralny Okręg Przemysłowy i jego zakłady wpłynęły na rozwój gospodarczy Polski Ludowej? Coś może właśnie więcej o tym?
0: To znaczy tak, jak już wspomniałem tak skrótowo, komuniści wykorzystali tak naprawdę bazę przemysłową stworzoną jeszcze przed wojną. Wiele zakładów odbudowano, tutaj oczywiście ten przykład tej najpierw zakładów południowych, które przekształciły się, prawda, w Hutę Stalową Wolę, to jest taki najbardziej dobitny przykład, choć co należy zaznaczyć, Huta Stalowa Wola tak naprawdę czołową pozycję osiągnęła dopiero w latach 80. Czyli też widzimy, że jednak chwilę to zajęło rozkręcenie tego wszystkiego, tak mówiąc kolokwialnie. No ale te zarówno Stalowa Wola, jak i inne ośrodki przemysłowe, tutaj akurat ja jestem z Rzeszowa i te opowieści rodzinne o tym dawnym WSK, o tych zakładach lotniczych dzisiaj już w prywatnych rękach, no to jest coś, co zapisało się w tej świadomości, bo po prostu dawało pracę tak naprawdę większej części miasta. I to tak naprawdę jest w sumie podsumowanie tego, jaki to miało wpływ na Polskę Ludową, bo Polska Ludowa, opierając się właśnie na gospodarce centralnej i planowanej, miała narzędzia do tego, żeby tą swoją wizję gospodarki urzeczywistnić właśnie dzięki dziedzictwu COP-u, właśnie dzięki temu planowaniu. I tak naprawdę dla wielu branż to druga RP była w zasadzie punktem wyjścia dla późniejszej produkcji przemysłowej, która została rozwinięta

opierając się właśnie na gospodarce centralnej i nieplanowanej, miała narzędzia do tego, żeby tą swoją wizję gospodarki urzeczywistnić właśnie dzięki dziedzictwu COP-u, właśnie dzięki temu planowaniu. I tak naprawdę dla wielu branż to druga RP była w zasadzie punktem wyjścia dla późniejszej produkcji przemysłowej, która została rozwinięta.

0: zupełnie. Sukcesem z pewnością było tempo realizacji projektu, na pewno skala inwestycji i na pewno też nowoczesność technologiczna, to, że udało się stworzyć ponad 100 tysięcy miejsc pracy, trwała zmiana gospodarcza też w południowo-wschodniej Polsce, znaczy wtedy, no przynajmniej tej dzisiejszej południowo-wschodniej Polsce.
1: Wtedy centralnej.
0: Wtedy centralnej. Także to na pewno należy zaliczyć do takich ogromnych sukcesów i podwalić też pod te późniejsze. Natomiast oczywiście niewykorzystanym potencjałem pozostaje to, że wojna przerwała przedsięwzięcie, zanim tak naprawdę mogliśmy zobaczyć pełni efektów w takim wydaniu drugiej RP, bo nie ma wątpliwości co do tego, że jednak koncepcje rządu tego przedwojennego, jak i rządu

0: by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A jaki? To Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
1: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
2: Jesteś szczęśliwa.
1: Jestem szczęśliwa.
0: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie. Które Wam gramy? Jest niedziela, 2,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie. Właśnie w tej godzinie 9. Pogram Wam, m.in. będzie męskie granie orkiestra i numer nareszcie.

0: Tak wam gramy w Radio SK. 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9. A tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty. Ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Jedzie już 41 godzin bez snu. Pokonał 525 kilometrów. I udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje, jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym informować. Ale udało nam się wczoraj Piotrka złapać na trasie. Tak mniej więcej w połowie drogi w województwie łódzkim. No i posłuchajcie, co nam tutaj powiedział.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: Jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Skromny, a taki z wielkim sercem. Cały czas obserwujemy, będziemy was informować na bieżąco. Wy też możecie na tego streama na YouTubie zaglądać.

0: Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać, ale jednak przypomnę, jakby ktoś zapomniał. Pitbull, Hotel Room Service. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo rozpoczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej. Radio SK. Ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną m.in. Karol G.
1: Reklama.

Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Tkwimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Mama pamięta o wszystkim, nawet wtedy, gdy ty zapomnisz. Mama zawsze odbierze telefon, poprawi humor jednym zdaniem. 26 maja powiedz dziękuję w wyjątkowy sposób. W Galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Prezenty, które wywołują uśmiech, drobiazgi, które zostają na długo i inspiracje, dzięki którym wybierzesz coś naprawdę od serca. Bo mama to ktoś naprawdę wyjątkowy. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
5: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
6: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini

0: Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
2: I po reklamie.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10, a po 10. No właśnie, co powiecie na koncert braci Kacperczyk, Problem, Żabsona, Young Iggy, Tymka, Kizo? Jeśli jesteście zainteresowani, któryś z tych artystów was zainteresował, no to śmiało słuchajcie radia po godzinie 10, bo ja będę miała dla was karnety imienne na Kortowiady w Olsztynie. Już teraz możecie pisać na Messengerze Radia SK, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do was i kogo byście zabrali. Dajcie znać, piszcie wiadomości tekstowe, wysyłajcie głosówki. Czekam, a po 10 do kogoś z was się odezwę i komuś z was wręczę właśnie takie karnety imienne. A już teraz zbliżamy się do godziny 10. Po godzinie 10 najnowsze informacje ze świata muzyki, a później kolejne hity na czasie, więc zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. SK.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina. 792-01-01-01.
9: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku

0: jubileusza ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę Sanbanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W Sanbanku zaufanie procentuje.
1: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
2: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
1: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
2: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
1: Mniam!
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
10: Rzeszów na czasie.
11: Michał Userkis. Zaglądamy do Krosna. Właśnie tam odbędą się 26. balonowe Mistrzostwa Świata. Podczas 8-dniowej rywalizacji ponad 100 załóg z kilkudziesięciu krajów zmierzy się w widowiskowych konkurencjach wymagających precyzji, strategii i doskonałej znajomości warunków atmosferycznych. W programie m.in. loty celnościowe oraz spektakularne pokazy nocne, podczas których rozświetlone balony zamienią niebo w niezwykłe widowisko przypominające tysiące gigantycznych lampionów.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
12: Muzyką się żyje.
13: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj i w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagrama Radia SK. Mamy tam nagrania. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco Hemingway stwierdził, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
14: Na pierwsza, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książkę. To jest bardzo trudne na samym początku. Musisz spodzielić, rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
13: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ.

Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in., tak jak już Wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do Was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ze sobą. Czekamy na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwiecznila swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ja na pierwszy!

SK Rzeszów.

Ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK. 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela. Dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo. Line-up jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz. SK.

0: 25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. To jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki. A już za chwilę czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to gramy wam nowość. Nowość od australijskiego DJ-a Sony Fodera i Libianka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze, to pozwólmy. Niech ten numer nas przytuli.

0: Imagine Dragons i Radioactive. Tak, wam gramy 32 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, a ja mam już tutaj na linii naszego słuchacza Arka. Cześć Arku!
1: Cześć, cześć.
0: Właśnie, bo ty napisałeś tutaj na Messengerze, że powinieneś zgarnąć te bilety, te karnety na kortowiadę. Dlaczego?
1: Bardzo bym chciał. Dlatego. Wiąże się to fajna historia, ponieważ kilkanaście lat temu właśnie na kortowiadzie poznałem swoją żonę.
0: O.
1: Więc mam świetne wspomnienia z tym festiwalem. Czas mija, mamy teraz dwójkę małych dzieci, udało nam się ogarnąć opiekę babci nad dziećmi. No i fajnie byłoby się cofnąć do tych czasów.
0: No to
1: chciałbym dodać one ze sobą.
0: Dobrze, Arku, to słuchaj, mówisz i masz karnety, imienne karnety na kortowiady dla ciebie i twojej ekipy są twoje.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrze, to jakby tak, jeśli na przykład słuchają nas teraz jakieś osoby, studenci, którzy na taką kortowiadę się wybierają i chcieliby tam poznać miłość życia, to jaką masz dla nich radę?
1: Spróbujcie, nie wahajcie się, to się może udać.
0: Tak jest i trzymamy za wszystkich kciuki, a wam życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej!
1: Cześć!
0: No i co? Się gra, się ma. Wielkie gratulacje dla Arka, my gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
5: Autopromocja. Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz. Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.
3: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
6: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
7: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
10: I po reklamie.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. Wielkimi krokami zbliżamy się do południa, do niedzielnego południa, ale jeszcze chwilę i będą nam grały kolejne hity na czasie. Po godzinie 11 najnowsze informacje z kraju, nie z kraju, ze świata, a ze świata muzyki, a do tego kolejne najlepsze hity na czasie. Będzie Bledka, ale będzie też Swedish House Mafia, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.
2: Ale co jeśli nie zdążę kupić kwiatów?
1: Spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze blisko Ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen Flowers dostępnych przez całą dobę. Świeże bukiety, eleganckie kompozycje i kwiaty, które powiedzą kocham Cię, mamo, najpiękniej jak się da.
2: Idealnie. Mama będzie zachwycona.
1: Evergreen Flowers. Powiedz

0: Tkwimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy Twoją przyszłość. www.prolancu.com. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
1: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa.

0: 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów, nastąpiła zmiana tej decyzji. Jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kac Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Partnerem tej imprezy jak zawsze jest Radio SK. Będziemy mieć też dla Was bilety, więc słuchajcie nas uważnie. Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w Stanach. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki Radia SK, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Dracula. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na SK.pl. Głosujcie na Wasze ulubione numery i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Gibbs otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wydał nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni dzień lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się Igo. Ten kawałek możecie już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. A my gramy dalej. Niezależnie od tego, czy dzisiaj odpoczywacie w domu, czy w ogrodzie, czy w pracy, a może w podróży, Radio SK gra najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Swedish House Mafia.

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie. Ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Zostało mu 164 kilometry. Tyle

mu zostało, jedzie już 44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które łatwo gang zbiera pieniądze i już mamy 1 300 000. Więc cały czas ta kwota rośnie, a ten chłopak nie poddaje się i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli ktoś z was wątpiłby i stwierdził, że jednak nie ma siły przejść się dzisiaj na ten spacer albo wybrać się dzisiaj na siłownię, to wejdźcie na streama Łatwoganga. On udowadnia, że można wszystko.

0: Benson Boone, Mystical Magical, tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa, a co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny, typowy polski obiad to przecież rosół, schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad. Ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy. No, ale amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń. No to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcine najlepsze. Radio
1: SK. Promocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Brzmienia World Music w Rzeszowie na festiwalu Reggae nad Wisłokiem Gramy dla Klimatu. W programie koncerty reggae, folk i etno oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wystąpią Twinkle Brothers i Trybunie Tutki, Kapela ze Wsi Warszawa i Bassa Wiki. Łada Da w innym stanie. Sobota 30 maja, bulwary. Wstęp wolny. Na festiwal zaprasza organizator Rzeszowski Dom Kultury. Szczegóły na reggae.rdk.rzeszow.pl.
5: Reggae nad Wisłokiem Festiwal.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz...

0: Chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
1: A teraz zapraszam na prognozę. Przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
3: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
6: I po reklamie.

0: ale to jest dobry numer. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radio SK, to lato już czuć w powietrzu zdecydowanie. A my wracamy do was po godzinie 12. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Wakacja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC. Kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
9: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
10: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
11: A jak to wpływa na Państwa codzienność?
10: Ciągle coś się nie domyka.
9: Albo zgrzyta.
11: Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi. Proszę pana, bo tam są drzwi.
12: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
13: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
14: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.

0: Prolanie. Kupimy w Prolanie. Proland Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
7: Rzeszów na czasie.
8: Michał Serki ze starcia na najwyższym poziomie od kategorii koguciej przez techniczną wagę lekko, aż po starcia gigantów w wadze ciężkiej. Mowa o Top Fight Series, mówi Daniel Błonka, organizator.
9: Jest to gala sportu walki, czeka 11 pojedynków, w tym 9 zawodowych, 2 proamatorskie. Wszystkie walki będą odbywać się w różnych formułach, ale wszystkie w rękawicach MMA.
8: Gala rusza 6 czerwca w hali na Podpromiu w Rzeszowie.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Taco Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDS 2115. A wy wpadajcie na SK-owego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie z

Polski na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dydła czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szansę na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Galę rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Jaski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie. Na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga,

Nie, 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę i uwaga, uwaga. Na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że Wy zgłaszacie się do nas na Messengerze Radia SK. Ja do kogoś z Was dzwonię i zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się przejść przez tę zabawę, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam, pobawmy się wspólnie, a już teraz gramy. Kolejne hity na czasie. Damiano Dawid, to już teraz.

0: Rihanna, 37 minut po godzinie 12 w Radio SK, to są hity na czasie, jest niedziela, a my już teraz bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie i razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego
1: Cześć.
0: Ty zdecydowałaś
1: Witam.
0: Się do nas tutaj odezwać, bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do Uherce Mineralne na wycieczkę na drezynę, no i niestety cała trójka siedzi za tyłu, siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach, kierowca obok skupiony, więc no cóż, pozostało mi tylko

0: do nas tutaj odezwać, bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do Uherce Mineralne na wycieczkę na drezynę, no i niestety cała trójka siedzi za tyłu, siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach, kierowca obok skupiony, więc no cóż, pozostało mi to.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się uda, no to oczywiście mam dla ciebie gadżety. Jesteś gotowa?
1: Okej. Okay. Jasne.
0: To zaczynajmy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Możliwe.
0: Leciałaś kiedyś samolotem?
1: Chyba.
0: A podróżowałaś pociągiem?
1: Oj, często.
0: Podróżowałaś kiedykolwiek samochodem?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: Nie do końca.
0: A to nie się tam pojawiło, Basia, dawaj jeszcze raz. Naprawdę?
1: No. Możliwe.
0: A na motorze?
1: Chciałabym.
0: Dobrze, Basiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają do ciebie. Życzę wam całej twojej rodzinie bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, pa, pa.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Słuchajcie, ciebie też.
0: Cześć, hej.
1: Na razie, pa, pa, hej, pa.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
5: Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
9: O, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
15: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
16: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
18: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
19: Sprawdź na mini.com.pl.

0: salonie Mini Zetka Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Ale to dobrze buja, jakby to powiedział Łukasz Zduńczyk, który jest już w studiu.
1: Mogę?
0: Tak.
1: Ale to dobrze buja.
0: Jest! Usłyszeliśmy to. Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 13, a po 13 już za sterami Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: A ja mam nieważne, dobra.
0: Proszę,
1: proszę.
0: Potem
1: powiem.
0: Mówię,
1: że mam nowe hobby, oglądanie streamu Łatwoganga.
0: A, to ja też.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44%.

0: 20% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista. Różne rodzaje. Kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
5: To będzie ostatnia reklama. Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się też do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Kochałem się pod apteką nazwę znanego leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał to, że to nielegalna reklama leku. Taco Hemingway stwierdził, że, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku ważnych rad.
9: No na pierwszą, czytajcie książki, zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Musisz spodzielić, rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
8: Taco Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas. I to nie koniec biletowych niespodzianek. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy sam Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas, ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo tylko u nas będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę. Także słuchajcie, opłaca się słuchać Radia SK, bo nie tylko na Warsaw Music Festival zaproszenie mamy, ale uwaga, dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was cztery sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną, a poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13.
10: Na czasie.
11: Radio SK.
12: Łukasz Zduńczyk, witajcie.
13: Ja

0: To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bauza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją. Co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ, bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba.

0: numer jeden gorącej setki Radia SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może

Gipsa zdacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas. A teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak, ale na plażę też się sprawdzi. Ostatni dzień lata, już teraz w Radiu SK.

0: is the answer.
1: Numer, przy którym czas staje w miejscu. Zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy spieszyć się nie trzeba. Morandi z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu. Bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. To i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj z Zeskowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk. Jankes opowiada żart. Ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
2: Co robi nauczyciel na grillu?
1: No?
2: Niezapowiedzianą karkówkę.
3: Co?
1: Dobre.
3: Dobre!
1: Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.
3: Ale co jeśli nie zdążę kupić kwiatów?
2: Spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze blisko Ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen Flowers dostępnych przez całą dobę. Świeże bukiety, eleganckie kompozycje i kwiaty, które powiedzą: kocham Cię, mamo, najpiękniej jak się da.
3: Idealnie. Mama będzie zachwycona.
2: Evergreen Flowers. Powiedz to kwiatami.
4: Okej, raport wysłany.
5: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
4: Słucham?
5: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
4: O kim ty mówisz?
5: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
4: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
5: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
6: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
7: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
2: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
8: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak

0: Walijski, walijski lub ceremonie Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
1: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak.

0: Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
1: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Jest wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lor w Radiu SK, gramy niedzielne hit na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od Sebastiana. Zagrałem żart Jankesa i poprosiłem was, żebyście ten żart przebili, no i Sebastianowi chyba się udało. Śmiało bierzcie tego suchara jak swój, możecie przekazywać dalej znajomym. Uwaga!
1: Dlaczego płuca mają drobne? Uwaga! Bo żebra.
0: Sucho się zrobiło, ale dobre to jest, dobre. Zostańcie z Radiem SK. Na razie sucharom dajemy spokój. Kończymy z sucharami, za chwilę najnowsze newsy. A po newsach będę miał dla was coś lepszego niż suchar. Będzie biletowa niespodzianka na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Autopromocja.
4: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach.

0: specjalach.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
4: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykaniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.
5: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
12: Rzeszów na czasie.
13: Jałuserki, Semieleckie lotnisko ponownie zmieni się w motoryzacyjne centrum Podkarpacia. Drifty, tuning amerykańskie, klasyki, monster trucki, przeloty śmigłowcem i mnóstwo innych atrakcji, mówi Bartek Hess, organizator.
14: Na miejscu pojawią się oczywiście profesjonalni drifterzy z autami, naprawdę profesjonalnie przygotowanymi do tego celu. Moce sięgają tam nawet ponad 1000 koni.
13: Impreza w dniach 6-7 czerwca na lotnisku w Mielcu.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
15: Jest 14, zaczynamy Eskanius, Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, to zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a to w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
16: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
15: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
17: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem.
15: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
18: SK jak zawsze załatwia dobrą imprezkę. U nas letni sezon koncertowy już trwa. Mamy dla Was karnety na Kortowiadę, czyli wielki studencki festiwal, który już w czwartek startuje w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi, Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych, i wy tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na Kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami, no bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę, albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie to zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda? Dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chętnie poszlibyście na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie. Bilety cały czas czekają, a ja gram dalej. Alex Warren już teraz.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

0: To jest hit, który znamy wszyscy. Katy Perry w Radiu SK, ale z nami nie ma nudy. Teraz czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: SK to jest centrum najlepszych nowości. Codziennie coś dobrego dla was mamy. I jak ktoś taki wydaje nowy numer, no to my wiemy, że to będzie dobre, bo to jest gwarancja jakości. Kygo wypuścił nowy kawałek. To jest po prostu maszyna do robienia hitów. Ma ich niezliczone ilości i teraz połączył siły z Danem Tymińskim. To jest amerykański artysta, ale co ciekawe, ma polskie korzenie. Także to będzie częściowo polski numer, a Dana Tymińskiego z głosu kojarzycie z hitu Hey Brother od Avicii'ego. Posłuchajcie, co zrobił razem z Kygo. To jest numer idealny do niedzielnego odpoczynku. Jest taka fajna gitara. Numer tak przyjemny jak jedzenie loda w cieniu drzewa w upalne popołudnie. O, Heaven on Your Mind.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba tę relację ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego ty chcesz się z tym kumplem pogodzić?
1: Chciałem się pogodzić, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, dowiercenie i kurczę, ktoś mi jest ambitny, do tego potrzebny, no a ja nie mam do tego rąk.
0: Czyli trzeba szafki poskładać, Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć, a że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
1: Ale zgadza się.
0: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może

0: robić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
1: Super, dzięki.
0: Słuchaj, myślę, że kumpel raz dwa da się przekonać, raz dwa się pogodzicie i jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz: słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
1: No mam nadzieję, pobawimy się super i załatwię sprawę w domu.
0: No właśnie, i od razu ci pomoże, nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj, będzie Kizo, Kuban, nawet Maryla Rodowicz, będzie Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, Tomek, hej.
1: No pa.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.
8: Ale co jeśli nie zdążę kupić kwiatów?
9: Spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze blisko ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen Flowers dostępnych przez całą dobę. Świeże bukiety, eleganckie kompozycje i kwiaty, które powiedzą: kocham cię, mamo, najpiękniej jak się da.
8: Idealnie, mama będzie zachwycona.
9: Evergreen Flowers. Powiedz to kwiatami.
10: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Okej, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
3: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
3: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
3: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
5: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
6: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
7: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Łatwoganga, że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia, teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiórki już 2 miliony 371 tysięcy. Przypomnę, youtuber Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska nieprzerwanie od 46 godzin. Przejechał już 470 kilometrów, a do celu 100 kilometrów z małym haczykiem. To gość jest naprawdę niesamowity, ile on ma siły. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten Łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko Łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o tym powiem, a za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
9: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
10: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków. Jesteś już cała w naturze. Czekaj, czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, dobra. Zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina. 792-01-01-01.
11: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
1: I po reklamie.
2: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
3: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
2: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej szóstce w zachodniopomorskim. Między węzłami u stronie morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery na jezdni w stronę Szczecina. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
4: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
2: Na zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
5: A to jest pierwsza liga, to jest ekstra klasa hitów na czasie. Witam Was w SC, w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Dopiero 2 minuty po godzinie 15, także umówmy się, że się nie spinamy niczym, prawda? Do dnia na P jest jeszcze bardzo daleko, a ja Wam stawiam kawkę na wynos od Sanach, a potem będzie numer idealny do samochodu od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Radio ESK.

Lauryn, ona to nas umie naładować energią. To jest Radio SK, to są w niedzielne hity na czasie, a naukowcy alarmują. Uwaga, coś dziwnego dzieje się z polskimi bocianami, które podobno coraz częściej osiedlają się na wysypiskach śmieci, bo tam są resztki jedzenia, czyli łatwy do zdobycia posiłek. No ale ej, no, nas ludzi akurat to nie powinno dziwić, prawda? Bo każdemu czasami się nie

0: Hit zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Twój mózg też potrzebuje treningu. Jacek pracuje jako kontroler jakości w przemyśle lotniczym. Nadal się szkoli. Wraz z córką dzieli pasję i wspólnie uczą się projektować grafiki, które mogą trafić na plakaty filmowe jej ulubionych bajek. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
4: Teraz Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.

0: się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji Plusy Karty z Plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Niektórzy nie dowierzają.
6: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
5: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
5: A są tacy, którzy po prostu grożą.
6: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
3: Kaufland jest fresh.
4: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
10: Brzmienia World Music w Rzeszowie na festiwalu Reggae nad Wisłokiem. Gramy dla klimatu. W programie koncerty reggae, folk i etno oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wystąpią Twinkle Brothers i Trybunie Tutki, Kabela ze Wsi Warszawa i Bassa Wiki. Łada Da w innym stanie. Sobota, 30 maja, bulwary. Wstęp wolny. Na festiwal zaprasza organizator Rzeszowski Dom Kultury. Szczegóły na reggae.rdk.rzeszow.pl.
11: Reggae nad Wisłokiem festiwal.
12: Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.
13: Ale co jeśli nie zdążę kupić kwiatów?
12: Spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze

0: Zawsze blisko Ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen Flowers dostępnych przez całą dobę. Świeże bukiety, eleganckie kompozycje i kwiaty, które powiedzą kocham Cię mamo najpiękniej jak się da.
1: Idealnie, mama będzie zachwycona.
0: Evergreen Flowers. Powiedz to kwiatami.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
6: Rzeszów na czasie.
7: Miał Sarkis, sportowy tor przeszkód, warsztaty żonglerki z piłką, turniej piłki nożnej i występy artystyczne. Między innymi takie atrakcje będą czekać na Was podczas sportowego Dnia Dziecka w Trzebownisku. W planie na ten dzień również między innymi pokazy straży pożarnej, grupy akrobacyjnej, strefa dmuchańców, mega piłkarzyki, strzelnica i personalizowanie koszulek. Impreza rusza 31 maja o godzinie 14 na stadionie w Trzebownisku. Wejdziecie za darmo, a szczegóły macie na stronie gminy.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
8: Jest 16, zaczynamy SK News, Marcin Brodski, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad morskie oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest krajowa 10 w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maksa i Adasia.
9: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maksa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
8: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
10: Wiemy, co się dzieje, wracamy do hitów na czasie i za chwilę będzie abstrakcyjna historia, która wydarzyła się naprawdę i to będzie nauczka dla nas wszystkich, słuchajcie. Nie zostawiajmy kurzych jajek samych w domu. Serio mówię, warto. Zostańcie z Eską, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I to są same dobre hity. Już teraz numer, którego od kilku tygodni słucha cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

I nie ma niedzielnego drzemania na kanapie. Thomas Gray w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zanim kupimy jajka, trzeba się 3 razy zastanowić, słuchajcie. To jest ważna rada dla nas wszystkich. Pewna chińska rodzina kupiła w lokalnym supermarkecie 90 jajek, zostawili je w domu i pojechali na wakacje. A jak wrócili z tych wakacji, to czekała na nich niespodzianka. Po mieszkaniu biegało 70 kurczaków, które się z tych jajek wykluły. Czyli słuchajcie, od teraz, przed każdym wyjazdem na wakacje, 3 razy sprawdzamy, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko i czy na pewno żadne jajko samo nie zostało.

0: Ren, czyli Indiana w Radiu SK, a teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości i teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki, znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident, już teraz na antenie Radia SK. Confident to nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

0: Bruno Marilu Częzo w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barca zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
4: Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
9: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kanka.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
10: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W Galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że Twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
13: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
14: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
13: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
14: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
13: Miam!
15: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty.

0: Prezenty dla mamy.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

Ailinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5 miliona dla Adasia. I to się prawie uda, bo na liczniku zbiórki 2 miliony 800 879 tysięcy. I słuchajcie, znane firmy się prześcigają, kto da więcej. Aktualnie na prowadzeniu znany catering dietetyczny 868 tysięcy. Także drodzy przedsiębiorcy, my was nie podpuszczamy, ale nie przebijecie tej kwoty. Każdy może się dorzucić, link do zbiórki jest w opisie transmisji, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
3: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki,

0: Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
17: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
16: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udział są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
18: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia, spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer, w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie, za chwilę będzie hicior od Britney Spears, Męskie granie też się pojawi i ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć! Tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Babe. To jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem, Magda.
1: No ja nie mam miłego popołudnia. Właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja. 9 punktów i 800 zł mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainiec, co wjechał samochodem nad morskie oko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, polecam szczegóły na sk.pl.

0: Alok the Chainsmokers i May Stevens. To niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto nie ma w głowie, ten każe córce jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców.
0: Ha. Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowy nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
0: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
0: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
18: I po reklamie.

0: pracy. No i będą dobre wieści z Paryża. Naszym tenisistkom dobrze poszło na start French Open. No i sprawdzimy też, jak idzie Łatwo Gangowi. Przypomnę, youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze dla chorych dzieci.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingu w Speedtest.net.

0: Świętujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
9: Rzeszów na czasie.
10: Jału Sarkis, ryk silników, sportowe emocje i samochody. Właśnie to czeka na Was początkiem czerwca na lotnisku w Mielcu i tam odbędzie się Skill Zone Festival, gdzie czekać będzie kilka stref, m.in. Supercar czy Old School, mówi Bartek Hess, organizator.
11: Old School to nazwaliśmy tą strefę, żeby to tak fajnie podkreślić, jednak tą starą motoryzację. I będą samochody z 86 roku, bądź niektóre auta nawet sięgające 70 lat.
10: Impreza rusza 6 czerwca.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
12: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest krajowa 10 koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a 6, w tym 5 dzieci, zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się 3 samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. Powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
13: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
14: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
12: Mówili mieszkańcy Grudziądza. W czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża, bo ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magda Linet, która po trzech setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała. A jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: Reklama.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Sonizacyjnego.
3: Twój mózg też potrzebuje treningu. Jacek pracuje jako kontroler jakości w przemyśle lotniczym. Nadal się szkoli. Wraz z córką dzieli pasję i wspólnie uczą się projektować grafiki, które mogą trafić na plakaty filmowe jej ulubionych bajek. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
4: Hot Grill.
5: Parilla Caliente.
6: Grilla Calda.

0: czosnkiem i wyrazistą papryką. No i Polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Wing Cafe na stacjach BP.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Okej, raport wysłany.
9: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
8: Słucham?
9: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
8: O kim ty mówisz?
9: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
8: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
9: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
10: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: I po reklamie.

0: Radio RSK. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelin 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót, miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwald.

0: Elegancka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobud. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: I po reklamie.
4: To

0: Reklama.
1: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
2: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
3: Twój mózg też potrzebuje treningu. Jacek pracuje jako kontroler jakości w przemyśle lotniczym. Nadal się szkoli. Wraz z córką dzieli pasję i wspólnie uczą się projektować grafiki, które mogą trafić na plakaty filmowe jej ulubionych bajek. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

0: Mówimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.
3: Ale co jeśli nie zdążę kupić

0: spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze blisko Ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen Flowers dostępnych przez całą dobę. Świeże bukiety, eleganckie kompozycje i kwiaty, które powiedzą kocham Cię, mamo, najpiękniej jak się da.
1: Idealnie. Mama będzie zachwycona.
0: Evergreen Flowers. Powiedz to kwiatami.
2: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
3: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piruk biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
6: I po reklamie.

0: Nel Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
1: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
3: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa, zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Równa Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
7: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jest tylko jedno miejsce dla pracy.

0: Jedynka Rzeszów.
1: Reklama.
2: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu

Radio SK.

0: Jedynka Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: Hejt, przemoc rówieśnicza i wykluczenie to problemy, z którymi coraz częściej mierzą się dzieci i młodzież. Jak im przeciwdziałać i gdzie szukać pomocy? O tym dziś porozmawiam z przedstawicielkami Fundacji Profil, która działa na rzecz zdrowia psychicznego młodych ludzi na Podkarpaciu i prowadzi m.in. warsztaty profilaktyczne. Posłuchajcie mojej rozmowy z Edytą Żywuską i Mariką Malisiewicz z Fundacji Profil. Skąd wziął się taki pomysł, żeby warsztaty o hejcie przeprowadzać dla młodzieży na Podkarpaciu i co to dokładnie są za warsztaty?
2: Jako Fundacja Profil, która zajmuje się zdrowiem psychicznym, budowaniem zdrowia psychicznego wśród zwłaszcza dzieci i młodzieży i prowadząc Centrum Pomocy Dzieciom, do którego trafiają dzieci i młodzież po doświadczeniach przemocy, widzimy, jak duży jest to problem i jak duża jest skala tego problemu. I tak jak we wspomnianym Centrum Pomocy Dzieciom zajmujemy się już interwencją kryzysową, czyli to jest taki moment, kiedy dziecko doświadczyło tej przemocy i mierzy się z jej skutkami. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest profilaktyka. I samo słowo profilaktyka jest jakby o tyle często używane i bardzo pojemne i nie do końca mamy świadomość, że profilaktyka zdrowia psychicznego, a tutaj konkretnie profilaktyka w kontekście przeciwdziałania przemocy, to jest przeciwdziałanie i zapobieganie tego typu zdarzeniom, przez które później właśnie do takiego Centrum Pomocy Dzieciom w Rzeszowie, które prowadzimy, dzieciaki trafiają. Jest to szalenie ważne, żeby robić wszystko, żeby do tych zdarzeń przemocowych nie dochodziło. Oczywiście przemoc wobec dzieci i młodzieży ma bardzo wiele twarzy, ma bardzo wiele kontekstów. Możemy mówić o przemocy rówieśniczej, możemy mówić o przemocy domowej, dzieląc ją również na chociażby przemoc fizyczną, psychiczną czy seksualną, która jest coraz większym problemem. Musimy pamiętać o tym, że zawsze jest jakaś przyczyna tej przemocy. I tutaj, ażeby jednocześnie przyjmując w Centrum Pomocy Dzieciom, Dzieci i Młodzież, żeby dotrzeć do takiego momentu wymarzonego, to bardziej w sferze właśnie, ja myślę, marzeń, gdzie już żadne dziecko nie trafi do tego centrum. Musimy dbać o to, żeby do przemocy wobec dzieci nie dochodziło. Stąd profilaktyka, stąd warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych oraz średnich. Tutaj konkretnie mówimy o warsztatach dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz dla klas ponadpodstawowych. Pracujemy nad tym, żeby pokazywać dzieciom, żeby pokazywać młodzieży, czym ta przemoc jest, kiedy ona się zaczyna, kiedy o niej mówimy, kiedy mamy prawo i powinniśmy powiedzieć stop, tu jest moja granica, na to się nie zgadzam. I też mówimy o wielu kontekstach tej przemocy, tak jak wspomniałam. Myślę, że o samej przemocy, o formach przemocy powie więcej Marika, która jest osobą prowadzącą tego typu warsztaty i też myślę, że dużo jest w stanie powiedzieć o takim feedbacku i o tym, jak młodzież na te warsztaty reaguje.
1: Mówimy sobie tutaj o profilaktyce. Co to tak naprawdę oznacza w praktyce, ta profilaktyka?
3: Więc profilaktyka tak naprawdę to wielowymiarowe działanie, bo z jednej strony mówimy o pewnej psychoedukacji, o zwiększeniu świadomości uczniów na temat tego, czym w ogóle jest przemoc, jak ona może wyglądać. Trochę pokazujemy, że te formy przemocy nie zawsze muszą być takie oczywiste i wprost, że czasami przemoc to są te zachowania i działania, które oni podejmują, być może nie do końca zdając sobie z tego sprawę. Natomiast zawsze staramy się wraz z uczniami przyjąć perspektywę osoby, która być może tej przemocy doświadcza i co jej może robić czego doświadcza ze strony no właśnie swoich rówieśników. No, statystyki są takie, że jednak zazwyczaj ta przemoc, której doświadcza młodzież, to jest przemoc dokonywana przez rówieśników, właśnie osoby z klasy, ze szkoły. Tym bardziej myślę, że jest to ważne, żeby działać właśnie tam, gdzie do tej przemocy dochodzi, czyli w szkole. Nazywać te rzeczy, mówić o nich i być może zmniejszać dzięki temu skalę tej przemocy.
1: Tutaj mówimy o szkołach, o profilaktyce w szkołach. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Was, o Fundację Profil? Działacie na całym Podkarpaciu. Które szkoły są objęte tymi warsztatami?
3: Działamy na terenie całego województwa podkarpackiego w ramach tego akurat projektu, czyli właściwie działamy od Przemyśla po Ustrzyki. Takie miejscowości, które bardzo licznie z naszych warsztatów korzystają, poza oczywiście samym Rzeszowem, to Mielec, to Stalowa Wola, to Przeworsk, to są

0: takie miejscowości, które z jednej strony są na tyle duże, że ta skala się tam tego problemu pojawia. Są to liczne zespoły klasowe, więc to też oczywiście są sytuacje, które sprzyjają powstawaniu jakichś nieporozumień, konfliktów. A z drugiej strony, no jednak dostęp do tych specjalistów nie jest aż tak szeroki jak w Rzeszowie, nie? Czyli mieście wojewódzkim. Więc staramy się celować w te miejscowości, no po pierwsze oczywiście, które same się do nas zgłaszają, ale też z taką właśnie myślą, że szkoły w Rzeszowie sobie zazwyczaj poradzą, tego finansowania jest bardzo dużo. Natomiast te szkoły właśnie z miejscowości ościennych bardzo często są trochę takie pozostawione samym sobie i to też widać w poziomie zgłoszeń, bo do nas szkoły same się zgłaszają, dzwonią, piszą maile, pytają, czy jest jeszcze możliwość, żebyśmy przyjechali chociaż częściowo objąć ich zapotrzebowanie.
1: A czy są takie miejsca na mapie geograficznej Podkarpacia, gdzie jeszcze nie udało się trafić?
0: Myślę, że są to takie miejscowości, które są wysunięte często najdalej. Właśnie chociażby takie jak Przemyśl. W Przemyślu mamy stosunkowo mało zgłoszeń. Ciężko mi mówić o miejscach, w których nie byliśmy, bo mam wrażenie, że trafiamy praktycznie wszędzie. I naprawdę są to duże miejscowości pokroju właśnie chociażby Mielca, ale są to też takie małe miejscowości, na przykład nasz zespół będzie w Jodłowej, czyli takiej niewielkiej miejscowości na Podkarpaciu. Właśnie trochę położonej niefortunnie, bo po prostu daleko od większego miasta. Dlatego ja, szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, że właśnie takie miejsca korzystają, bo bardzo często jesteśmy pierwszą taką interwencją z zewnątrz, którą szkoła mogła podjąć i mogła to zrobić bezpłatnie, bo przypominam, że te nasze warsztaty są oczywiście bezpłatne, finansowane z funduszy Ministerstwa Sprawiedliwości. Dlatego też myślę, że są tak atrakcyjne i stąd też takie ogromne zainteresowanie. Poza potrzebą jest też po prostu możliwość.
1: Dosyć też niedawno minister edukacji mówiła o tym, że na Podkarpaciu brakuje psychologów, więc takie pytanie może, do ilu osób, do ilu uczniów macie zamiar trafić, jaką grupę to obejmuje?
2: Ja tutaj sobie pozwolę jeszcze tak bardzo technicznie powiedzieć o ilości kilometrów i to jest jedynie styczeń i połowa lutego, ponieważ druga połowa lutego to ferie i szkoły wówczas były, jak wiadomo, zamknięte. Proszę sobie wyobrazić, że około 3,5 tysiąca kilometrów zrobiliśmy na przestrzeni półtora miesiąca na początku tego roku, gdzie cały zespół specjalistów z Fundacji Profil jeździł do poszczególnych szkół, chociażby do takich miejscowości, o których wspomniała Marika. A jeżeli chodzi o ilości, my w tym półroczu, w pierwszym półroczu tego roku, czyli do końca czerwca tego roku, takim wsparciem obejmiemy około 10 tysięcy młodych ludzi. To przekłada się oczywiście na ilość i bardzo ważna informacja. Każdy z tych zespołów klasowych, każda z tych klas ma warsztat w postaci 4 godzin lekcyjnych. Nie jest to jedna lekcja, ponieważ to jest zdecydowanie za krótko na to, żeby ten temat wejść jakoś głębiej i byłoby to zbyt powierzchowne. To już jest taki dosyć konkretny warsztat, te 4 godziny lekcyjne. To się dzieje podczas jednego dnia. Dzięki temu ta praca jest na tyle głęboka, że też reakcje młodych ludzi pokazują nam, że to w praktyce faktycznie działa. Co to oznacza, żeby nie była też gołosłowna? To oznacza często takie sytuacje, że młody człowiek podczas jednej lekcji wychodzi z tej lekcji, nie wiem, 3-4 razy i to już nie są potrzeby fizjologiczne, tylko to już jest kwestia napięcia, czyli on już w tym momencie mierzy się prawdopodobnie z jakąś sytuacją, której doświadczył. Ten warsztat spełnia swoją rolę w taki sposób, ponieważ po co są te warsztaty, to o czym cały czas mówimy, dlaczego ta profilaktyka tutaj jest taka ważna, dlaczego my na tą profilaktykę, na to słowo stawiamy taki nacisk, ponieważ to ma być budowaniem świadomości wśród tych młodych ludzi, uświadamianiem ich, czym ta przemoc wobec siebie czy kogoś obok jest i w momencie, kiedy młody człowiek wychodzi z tej lekcji, on już czuje jakieś napięcie, on też swoją postawą, czy czasami nie na wprost tekstami komunikuje, że on z tą przemocą się już zmierzył, że on jej doświadczył. To jest ten moment, kiedy on może coś z tym zrobić. My też podczas tych warsztatów mówimy o tym, jakie są dalsze kroki, gdzie należy się zgłaszać po takich doświadczeniach przemocy, co należy zrobić, kto jest odpowiedzialny, do którego dorosłego, co można zrobić, ponieważ często dziecko czując, że doświadczyło przemocy, nie do końca sobie uświadamiając, ale czując, że coś jest nie tak, on po prostu nie wie, co ma z tym zrobić. Nie ma jakby narzędzi, nie wie, co dalej. A my tutaj mówimy o tym, właśnie konkretnie podajemy takie informacje.

0: informacje, z których on może korzystać i może się zgłosić, czy do pedagoga, czy też podajemy oczywiście kontakty do nas. Więc to jest takim sednem tej profilaktyki, przede wszystkim budowanie tej świadomości. A wracając do liczb, i tutaj zaczęłam od tej ilości kilometrów, żeby pokazać, że my faktycznie działamy mobilnie i to już od lat, a w tym roku poprzez akurat ten projekt, szczególnie tutaj gdzieś tam mobilnie jesteśmy w całym województwie, tak jak też powiedziała Marika, i obejmiemy 10 tysięcy młodych ludzi. To też się sprowadza do około 1600 niemalże godzin zrealizowanych w formie warsztatów podczas lekcji. Oczywiście jakby dodatkową korzyścią, która mi przychodzi teraz do głowy, to ci młodzi ludzie wtedy nie mają lekcji, tylko mają taki warsztat, ale oni potem często gdzieś tam mówią, że to była spora wartość, ponieważ mielibyśmy tylko język polski czy angielski, a mogliśmy popracować, i faktycznie myślę, że oni tą świadomość mają budowaną. Też całe mnóstwo takiego feedbacku z ich strony i tego, co zgłaszają nasi profilaktycy, myślę, że daje nam taki obraz tego, jak ta przemoc wobec młodych ludzi, w świadomości młodych ludzi wygląda dzisiaj. Czyli jak ci młodzi ludzie, słysząc te treści, ale zestawiając też z tym, o czym oni sami myślą albo czym żyją dnia na dzień, codziennie w danej szkole, z czym się mierzą w danej klasie, czyli jak oni funkcjonują między sobą, co jest dla nich taką normą, a niekoniecznie taką normą społeczną, my byśmy powiedzieli, że to już jest przemoc, dla nich jest to czymś zupełnie normalnym i naturalnym i jest to po prostu ich codzienny język. Więc dużo też takich informacji z ich strony my obserwujemy i też daje nam to taki pewien obraz tego, jak młodzi ludzie dzisiaj funkcjonują i co oni w ogóle o przemocy wobec siebie myślą.
1: Okej, tutaj już tak zaczęliśmy trochę, jeśli chodzi o te warsztaty, jak one wyglądają czasowo i jak one tak w ogóle wyglądają, jak działają, jak są prowadzone dla uczniów.
2: Warsztaty mają strukturę 4 godzin lekcyjnych. To jest bardzo dużo. To jest taki czas, który z jednej strony pozwala na to, żeby poznać troszkę lepiej uczniów, właśnie sposób funkcjonowania pojedynczych uczniów, ale też całej klasy. I jest to też na tyle długi czas, że ci uczniowie trochę czasami zaczynają w jakiś sposób ufać. Oczywiście to nie jest tak głęboka relacja, jak mają chociażby właśnie z pedagogiem szkolnym, psychologiem, czy po prostu swoimi nauczycielami, do których czują właśnie zaufania. Ale często jest to na tyle już nawiązanie relacji, że ci uczniowie do nas przychodzą z różnymi swoimi tematami. I bardzo często zdarzają nam się sytuacje, że po zakończonych warsztatach uczeń podchodzi i mówi o jakiejś swojej sytuacji, czy zadaje różne pytania, często w imieniu kolegi, koleżanki, właśnie dotyczące tego, jakie kroki podjąć, albo co jest normą, a co nie jest. Więc myślę sobie, że to jest pierwszy, najważniejszy punkt, czyli właśnie to nawiązanie takiej więzi, chociaż na tą chwilę, z uczniami. Każdy warsztat ma bardzo jasno określoną strukturę, ponieważ są to warsztaty psychoedukacyjne, więc my chcąc ujednolicić te warsztaty i zapewnić każdej grupie, niezależnie od tego, z którym trenerem te warsztaty ma, chcemy im zapewnić podobny standard, więc jest bardzo dużo psychoedukacji, bardzo dużo ćwiczeń, które mają na celu właśnie po pierwsze poszerzyć wiedzę, ale też poznać obecny stan wiedzy uczniów. Mówimy dużo właśnie o tym, gdzie tej pomocy szukać. Również mówimy dużo o CPD-zie, no bo to Centrum Pomocy Dzieciom nasze jest takim właściwie jedynym miejscem na mapie Podkarpacia, w którym młodzież, dzieci mogą otrzymać tak kompleksową pomoc nieodpłatnie. Więc to też jest troszkę taka nasza misja, żeby ta informacja dotarła do każdego zakątku, do każdej szkoły, do każdego ucznia. Jest też czas na to, żeby trochę się zrelaksować, więc stosujemy różne techniki, czy bezpośrednio techniki relaksacyjne, czy bardziej takie gry, zabawy grupowe, które mają na celu trochę rozładować to napięcie, które właśnie, tak jak Edyta wspomniała, bardzo często się pojawia podczas naszych zajęć, no bo są to tematy trudne. Są to tematy przede wszystkim nieprzyjemne, no bo nikt z nas, również dorośli, nie lubimy mówić o przemocy, konkretnych formach przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. To są takie rzeczy, które sprawiają, że jednak spinamy się i jak najprędzej chcemy ten temat zmienić albo dążyć do jego zakończenia. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, oni czują to samo, a często nawet jeszcze silniej niż my, no bo my mamy takie techniki samoregulacji, które jakoś pomagają nam sobie z tym poradzić, a dzieci czy młodzież często jeszcze nie mają wykształconych tych technik. Stąd też nasze próby, żeby troszkę to napięcie

0: jeśli chodzi o dzieci i młodzież, oni czują to samo, a często nawet jeszcze silniej niż my, no bo my mamy takie techniki samoregulacji, które jakoś pomagają nam sobie z tym poradzić, a dzieci czy młodzież często jeszcze nie mają wykształconych tych technik. Stąd też nasze próby, żeby troszkę to napięcie sprawić, żeby poczuli się komfortowo, na tyle, na ile da się poczuć komfortowo, mówiąc o tak niekomfortowych tematach.
1: SK Rzeszów News.
2: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
1: SK Rzeszów.
2: Centralny Okręg Przemysłowy to jeden z najważniejszych projektów gospodarczych drugiej

0: to odkrylibyśmy, że Polska była w tamtym czasie krajem przede wszystkim rolniczym jednak. Widoczne były bardzo duże nierówności, zarówno pod względem społecznym, tutaj jak niektórzy pamiętają karierę nikodemadyzmy, no to właśnie te różnice były w tamtym okresie bardzo mocno widoczne, ale też i te nierówności były widoczne pod względem regionalnym, to znaczy o ile na przykład te części, o które walczyliśmy z Niemcami, czyli na przykład Śląsk czy Wielkopolska, były dość dobrze rozwinięte i uprzemysłowione, tak w naszej części Polski no, był z tym problem. W naszej, trochę bardziej na wschodzie, no, to były przede wszystkim te terytoria rolnicze. No, tutaj też musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy powróciło na mapy niepodległe państwo polskie, no to trzeba je było tak naprawdę scalać z trzech różnych systemów, prawda? Pamiętajmy, byliśmy pod zaborami bardzo długi okres czasu. I te wszystkie części tak naprawdę należało stworzyć na nowo. No, przemysł istniał, ale jak już wspomniałem, był nierówno rozmieszczony i stosunkowo słabo rozwinięty.
1: To gdzie w takim razie najlepiej się rozwijał ten przemysł?
0: No, przede wszystkim tutaj należy wspomnieć o Śląsku, natomiast no, Wielkopolska też była takim dość ważnym ośrodkiem, Łódź. No, Łódź też pamiętamy między innymi już w czasach zaborów, to z kolei też w książkach, w kulturze też widzimy powstawanie tych fabryk, kształtowanie się tego przemysłu, w dużej mierze włókienniczego, ale nie tylko. No i też nie należy zapomnieć o takim jednym z najważniejszych obok COP-u projektów gospodarczych naszego rządu, czyli port w Gdyni. Pamiętamy, no, władze Gdańska, które było wtedy wolnym miastem, utrudniało Polakom dostęp do portu, w związku z czym musieliśmy stworzyć tak naprawdę na surowym korzeniu coś zupełnie nowego, więc Gdynia też była takim ważnym ośrodkiem. W każdym razie to właśnie wtedy powstało to, prawda, rozróżnienie Polska A i Polska B, czyli z jednej strony bardziej uprzemysłowiona, a z drugiej strony biedna.
1: A czy mógłbyś nam tak pokrótce nakreślić, jak właśnie duże były różnice między tymi rozwiniętymi regionami Polski, a tymi no, słabiej uprzemysłowionymi?
0: No, tak naprawdę te różnice były z jednej strony widoczne już po liczbie ośrodków miejskich, prawda? Jeśli porównamy sobie na przykład największym takim ośrodkiem w naszej części Polski, ówczesnym województwie lwowskim, był Lwów. Ale Lwów był taką wyspą, wokół której roztaczały się różne wsie, prawda? I to, o czym należy też pamiętać, no, my też mieliśmy tę specyfikę, że na naszej obszarze jednak żyły różne nacje, prawda? Ukraińcy, Żydzi i to też sprawiało, że w gospodarce, no właśnie też to się odbijało na gospodarce, powiedzmy w ten sposób, czyli też z jednej strony te nierówności, prawda? Częściowo też i słabiej rozwinięte rolnictwo. To wszystko tak naprawdę miało dość duży wpływ. No i też bezrobocie, bo o tym należy wspomnieć, że kiedy wielki kryzys uderzył również i w państwo polskie, no najmocniej odczuły to właśnie nacje, które były powiedzmy słabiej uprzemysłowione, słabiej rozwinięte, czyli właśnie między innymi nasz kraj jako Polska, ale też i ludność, która zamieszkiwała tereny bardzo często wiejskie lub przeludnione, no w naszym przypadku, no to właśnie obok Polaków, no to należy pamiętać właśnie o wspomnianych przeze mnie wcześniej mniejszościach narodowych, które też były w trudnej sytuacji. To jest, od razu mówię, stereotyp, kiedy wyobrażamy sobie na przykład Żyda jako tego bogatego w garniturze pana, no nie do końca. Bardzo dużo, część tej ludności również była dotknięta różnego rodzaju problemami ekonomicznymi. Ludność ukraińska też, tam w ogóle jeszcze wchodziły też kwestie dyskryminacji rządu polskiego w ich stronę, także no generalnie nasz region był bardzo mocno poszkodowany, a też nie było jakichś ośrodków przemysłowych, nie było, prawda, przemysłu wydobywczego, jakiegoś szczególnie rozwiniętego. W związku z czym no, my tutaj słabiej wypadaliśmy, jeśli spojrzymy na przykład na właśnie wspomniane przeze mnie Łódź, Warszawę czy inne miasta.
1: Czy to właśnie dlatego to nasz region wybrano jako taką kolebkę Centralnego Okręgu Przemysłowego?
0: To znaczy tak, częściowo tak, aczkolwiek tutaj te kwestie wynikały też z zupełnie innych czynników. Musimy sobie wyobrazić mapę Polski. No i jeśli zobaczymy, zerkniemy na te dzisiejsze tereny Podkarpacia, no to zobaczymy, że one wcześniej nie były taką wschodnią Polską, prawda? Mieliśmy wtedy Kresy. My byliśmy wtedy taką, można powiedzieć, wyspą niemalże na środku Polski. I to sprawiało, że z punktu widzenia

0: nawet strategicznego opłacało się te wszystkie zakłady stworzyć tutaj. Bo wiadomo, jeśli nas któreś z państw zaatakuje, w tym przypadku albo na wschodzie bolszewicka Rosja, albo z drugiej strony Niemcy.
1: Czyli można powiedzieć, że skoro zakłady przemysłowe planowano utworzyć właśnie w centralnej części Polski, to chodziło o to, żeby nie znajdowały się one na takiej pierwszej linii frontu.
0: Tak, z tego też względu na przykład, jak dzisiaj spojrzymy na dzisiejsze czasy, no Lwów rozwija się bardzo dynamicznie, właśnie dlatego, że jest na Ukrainie oddalono od tej linii frontu. No nie bez powodu o tych terenach, gdzie powstał COP, ukuto takie pojęcie trójkąta bezpieczeństwa. No właśnie wynikało to z tego, że były to tereny stosunkowo najmniej narażone, przynajmniej na te pierwsze ataki ze strony wrogów.
1: Jak generalnie powstała koncepcja centralnego okręgu przemysłowego i właśnie jakie czynniki może polityczne, militarne, gospodarcze doprowadziły właśnie do jego powstania?
0: To znaczy tak, koncepcja centralnego okręgu przemysłowego dojrzewała pod wpływem kilku różnych zjawisk, tak jak tutaj też zasygnalizowałaś. Z jednej strony Polska potrzebowała wyjścia z kryzysu gospodarczego, pobudzenia rynku wewnętrznego, tak to się ładnie mówi, jeśli spojrzymy na ten obrót towarów, ale też z drugiej strony narastało zagrożenie militarne ze strony tutaj III Rzeszy, ale też i Związku Sowieckiego, które pamiętajmy, no w latach 30. bardzo intensywnie się zbroiły i no, tak naprawdę cała Europa czekała tak naprawdę na to, kiedy może wybuchnąć ewentualny konflikt. No i w tej sytuacji nasz rząd uznał, że kluczowy tutaj dla naszego rozwoju, ale też i bezpieczeństwa jest właśnie przemysł ciężki, zbrojeniowy, który ma tutaj też znaczenie strategiczne. Aczkolwiek też pamiętajmy, że sama idea wówczas nie była całkiem nowa. Ona nawiązywała nieco do wcześniejszych koncepcji budowy takiego ośrodka przemysłowego właśnie w bezpieczniejszym regionie, czyli tutaj zawsze ten trójkąt bezpieczeństwa gdzieś odgrywał taką rolę. Właśnie na te ziemie patrzono jako taki moment, kiedy mogłoby tu coś powstać. No i w przypadku COP-u, no to tu kluczowy jest rok 36 oczywiście.
1: I co się właśnie stało w tym 36 roku?
0: Wówczas Eugeniusz Kwiatkowski zaprezentował w Sejmie taki 4-letni plan inwestycyjny. No tutaj też należy zwrócić uwagę na samą postać, prawda, Kwiatkowskiego. Zazwyczaj jeśli wyobrażamy sobie patriotyzm, no to jesteśmy już tak wychowani, że myślimy o tym łanie na koniu, o żołnierzu z bronią. Natomiast należy pamiętać, że sporą rolę odgrywa też patriotyzm gospodarczy, który na przestrzeni dziejów też był taką dość istotną manifestacją siły narodowej. No tutaj Kwiatkowski też w jakiś sposób no, ryzykował, bo tak naprawdę dał całemu przedsięwzięciu swoją twarz. No on przedstawił plan inwestycyjny, on nadał mu cały rozmach plan. No a też co należy pamiętać, no już wcześniej dał się on poznać jako bardzo dobry strateg gospodarczy, między innymi rozwijając port w Gdyni, czy też właśnie kierując polską gospodarkę w kierunku takiego, można powiedzieć, rozwoju handlowego i przemysłu.
1: A wracając już do idei centralnego okręgu przemysłowego, to w jaki sposób właśnie Kwiatkowski planował wprowadzić ją w życie?
0: To znaczy tak, generalnie Kwiatkowski reprezentował taką dość nowoczesną wizję gospodarczą, opierającą się na interwencjonizmie państwowym, to się tak ładnie mówi. Czyli państwo,
1: a co to znaczy właśnie?
0: To oznacza, że państwo musi ingerować w gospodarkę, aby po prostu zabezpieczyć ją przed skutkami kryzysu. To jest, interwencjonizm był bardzo powszechny w Stanach Zjednoczonych za prezydentury Franklina Delano Roosevelta i to właśnie wynikało z tego kryzysu 29 roku. Żeby społeczeństwo nie pogrążało się w problemach ekonomicznych, państwo musiało stać się graczem na rynku i kontrolować m.in. kluczowe gałęzie gospodarki.
1: Czyli takie upaństwowienie przemysłu.
0: Tak, chodziło właśnie o takie zabezpieczenie, prawda, przed pogłębianiem się różnego rodzaju problemów. I tutaj ten centralny okręg przemysłowy był rzeczywiście taką polską wersją tego, nazwijmy to, amerykańskiego New Dealu. Chodziło o rozkręcenie pokryzysowej gospodarki i stworzenie nowych rynków zarówno pracy, ale też i zbytu. Społecznie ten projekt miał docelowo zmniejszyć bezrobocie i też częściowo rozładować przeludnienie wsi. To jest bardzo istotne, dlatego że w tamtym czasie, no, jak pamiętamy z historii, jak może jeszcze niektórzy nasi dziadkowie, jeśli ktoś ma starszych dziadków, pamiętają, no, w tamtych czasach no, model rodziny był zupełnie inny, no i bardzo często te młodsze dzieci, starsze, no, nie mogły tak łatwo znaleźć.

0: znaleźć swojego miejsca, tak to nazwijmy. No ale też jednocześnie chodziło też o zabezpieczenie armii, prawda? Do tej pory trwają dyskusje, prawda, że powinniśmy inwestować w swój przemysł zbrojeniowy, mieć swoje modele różnego rodzaju broni. I tutaj COP miał rzeczywiście zapewnić takie nowoczesne zaplecze dla polskiej armii. No a to wszystko miało się odbywać właśnie poprzez ambitne plany, poprzez budowę nowych fabryk, modernizację już istniejących zakładów, bo o tym też należy wspomnieć, ale też i rozbudowę sieci energetycznej w tym obszarze infrastruktury, no i też oczywiście, jeśli mamy nowych pracowników, no to i też mieszkalnictwa.
1: No to może przejdźmy sobie w takim razie już do lokalizacji tych ośrodków stanowiących część Centralnego Okręgu Przemysłowego. W jaki sposób właśnie je wybrano?
0: Tak jak wspomniałem, tutaj kluczowe były kwestie bezpieczeństwa. Obszar, o którym mówimy, ten wspomniany już przeze mnie trójkąt bezpieczeństwa, opierał się na liniach Wisły, Sanu i też częściowo Dunajca. Chodziło właśnie o zabezpieczenie i ulokowanie w centrum kluczowych elementów polskiego przemysłu zbrojeniowego. No i tutaj, jeśli już musimy wspomnieć o jakichś takich ośrodkach, no to oczywiście takim symbolem tamtych czasów, symbolem całego projektu była oczywiście Stalowa Wola, prawda? Czyli miasto, które powstało wokół tak zwanych zakładów południowych, które powstało na tak zwanym surowym korzeniu. Zresztą do tej pory pamiętamy, jeśli badamy historię ziemi, tej dzisiejszej ziemi stalowowolskiej, no to patrzymy na historię rozwadową, ale nie Stalowej Woli. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to był kolejny, podobnie jak Gdynia, projekt, który powstał na tym surowym korzeniu od początku do końca. Także tam powstał cały kombinat produkujący stal szlachetną, artylerię, maszyny rolnicze, ale też jednocześnie, który dał tak naprawdę dach nad głową, bo tu właśnie to wchodzą te kwestie mieszkalnicze, tysiącom robotników. Także tu mamy z jednej strony Stalową Wolę, ale też oczywiście nie możemy zapomnieć o innych miejscach. No w tym przypadku Mielec jest takim dość ważnym ośrodkiem, oczywiście z racji przemysłu lotniczego, który też później pojawi się m.in. w Rzeszowie. Także to są takie, można powiedzieć, tam najważniejsze elementy. No a później to się oczywiście rozrastało na kolejne ośrodki, prawda? Czy to, jeśli weźmiemy Dębice pod uwagę, czy na przykład Sanok, no to była cała sieć, także Nisko, bo tam też powstawały zakłady w ramach COP-u.
1: A co wiemy w takim razie o realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego w praktyce? Kto w ogóle nadzorował ten projekt? Jakie właśnie instytucje były w to zaangażowane?
0: Generalnie, jeśli mówimy o samym nadzorze, no tak naprawdę oczywiście nie możemy tu mówić o jednej osobie, bo samo przedsięwzięcie obejmowało sferę działalności tak naprawdę kilku ministerstw, prawda? Bo tutaj z jednej strony wchodzi gospodarka, z drugiej strony wchodzi wojsko, no a jeszcze z trzeciej też sprawy wewnętrzne. Także tutaj można powiedzieć, że cały rząd pracował nad tym przedsięwzięciem, a do tego oczywiście no, zdarzali się, prawda, lokalni inżynierowie, którzy pracowali już tam na miejscu. No w przypadku Stalowej Woli wiemy, że taką szczególną twarzą był oczywiście inżynier Marceli Siedlanowski, który później też objął funkcję prezesa zarządu zakładów południowych, no ale też obok niego jeszcze mamy też innych inżynierów. Kiedyś rozmawialiśmy tutaj na antenie o Bronisławie Chudzyńskim, który też akurat w trakcie budowy zakładów południowych też wprowadzał dość innowacyjne jak tamte czasy rozwiązania. No i oczywiście też należy wspomnieć o tysiącach pracowników, osób zatrudnionych przy projekcie. Także to było ogromne przedsięwzięcie, zarówno pod kątem planistycznym, jak i też inwestycyjnym, prawda?
1: No i tutaj nasuwa się pytanie, jak generalnie finansowano budowę tych wszystkich ośrodków w ramach COP-u?
0: Generalnie, podobnie jak mówimy tutaj o kwestii zarządzania, tak i sprawa finansowania całej inwestycji była dość skomplikowana. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony środki pochodziły oczywiście z budżetu państwa, tutaj między innymi wchodziły w grę środki z Funduszu Pracy, ale też i innych środków, które były w dyspozycji różnego rodzaju ministerstw, no ale też do tego trzeba dołączyć, prawda, sumy, także z pocztowej kasy oszczędności, tak zwanej dzisiaj, my to możemy kojarzyć jako skrót PKO, który jest nam bardzo dobrze znany w bankowości. No i też i inne, prawda, różnego rodzaju inwestycje, które właśnie między innymi były prowadzone w tym okresie, także tak naprawdę nie można powiedzieć, że tutaj zaplanowano jedne środki, bo one tak naprawdę, budżet całego projektu się zmieniał i stopniowo rósł wraz

0: lokalu kolejnych inwestycji.
1: A czy wiemy, jak długo powstawały właśnie te ośrodki w ramach idei COP-u?
0: To jest bardzo też skomplikowane pytanie, ale już nie tyle z powodu samych liczb, co z powodu tego, że po prostu inwestycja została w pewnym momencie przerwana, bo planowo cały projekt miał zakończyć się w 41 roku, przynajmniej ta pierwsza taka najważniejsza faza.
1: Czyli 36-41.
0: Tak teoretycznie miało być, natomiast no z racji właśnie II wojny światowej, wybuchu wojny, no wyglądało to tak naprawdę, powiedzmy, że projekt został zastany w początkowej fazie. Dlaczego? Dlatego, że jak dobrze pamiętam, udało się wtedy uruchomić 100 z zaplanowanych 300 fabryk. Także no, tu już widzimy, że tak naprawdę to nawet nie jest 50%, prawda?
1: 1/3.
0: Tak, 1/3. Także udało się chyba też dodatkowo z czego zbudować bodajże łącznie chyba jeszcze 51 i zmodernizować też 50. To jest też ważna kwestia, dlatego że należy pamiętać, że nie wszystkie zakłady były po prostu budowane od zera, prawda? Niektóre były przekształcane, niektóre były modernizowane. Natomiast na pewno to, co można powiedzieć, to to, że udało się w tamtym czasie stworzyć około 110 tysięcy miejsc pracy. One powstawały zarówno w Stalowej Woli i w tych zakładach, jak i też w wcześniej wspomnianym przeze mnie Mielcu, Dębicy, no ale też i między innymi w Rzeszowie czy Nowej Dębie. Także rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten projekt był w fazie takiego stopniowego rozkręcania się. Pierwsze efekty były już widoczne, no tyle tylko, że po prostu w pewnym stopniu kontynuacja no, została właśnie przerwana i później musiała ona doczekać czasów powojennych już.
1: W tym miejscu chciałabym się jeszcze cofnąć o kilka lat wstecz do 1936 roku, czyli do początku realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego i zapytać o to, jaka była specyfika właśnie tych ośrodków, czyli zakładów w Mielcu, w Stalowej Woli, Dębicy, Rzeszowie i chyba Nowej Dębie, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, generalnie one specjalizowały się w konkretnych branżach przemysłu ciężkiego, czyli z jednej strony, jeśli spojrzymy na Hutę, Stalową Wolę, no to w tym przypadku...
1: W zasadzie jeszcze wtedy chyba zakłady południowe.
0: Tak, wtedy jeszcze zakłady południowe, 38-39. Tam produkowano stal szlachetną i wytwarzano sprzęt ciężki na potrzeby głównie przemysłu zbrojeniowego, ale też i, jak tam zasygnalizowałem w jednej z wcześniejszych wypowiedzi, przemysłu rolniczego. Także to jeśli chodzi o same zakłady południowe. Natomiast mamy też jeszcze zakłady PZL, czyli branżę lotniczą. I tutaj należy wskazać na dwa ośrodki. Z jednej strony Mielec, czyli miejsce, gdzie jeszcze do 1939 roku produkowano polskie bombowce. No ale też tam była wytwórnia generalnie samolotów o takim modelu tak zwanych płatowców. No i z drugiej strony mamy też i PZL Rzeszów, który też już wówczas zaczął działać. To co jest ciekawe, to to, że akurat tutaj budową generalnie tych zakładów w Rzeszowie kierował profesor Danilecki z Politechniki Lwowskiej. To też taka właśnie ciekawostka, jak to wyglądało w czasach, kiedy nie było jeszcze rzeszowskich uczelni jako takich. W każdym razie, no tutaj też tą budowę zakończono stosunkowo późno, bo w latach 38-39, no ale już wówczas zaczęto wytwarzać silniki tłokowe. No przede wszystkim Rzeszów był kojarzony od początku z silnikami. Jeśli z kolei jeszcze spojrzymy na Dębice, no to tam mamy akurat fabrykę gum jezdnych. To była w zasadzie taka filia zakładów Stomil, akurat produkujących ogumienie do rzeczy. Przede wszystkim wojska jednak. Także no tu akurat ta fabryka nie rozkręciła się zbyt mocno, bo jak dobrze pamiętam, zaczęła ona pracę na wiosnę 1939, także w zasadzie działała kilka miesięcy pod takim polskim szyldem, później przyjął niemiecki koncern w czasie wojny. Także to jeśli chodzi o te... A, jeszcze została kwestia Nowej Dęby. Tam skierowano akurat produkcję amunicji. A już no zresztą też Nową Dębę cały czas kojarzymy jako mieszkańcy Podkarpacia właśnie z poligonami. No to też ma właśnie umocowanie w tym, że akurat produkowano tam jeszcze przed wojną amunicję.
1: Tu wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tak planowo te ośrodki przemysłowe w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego miały powstać w latach 36-41, ale jak dobrze wiemy, w 39 zaatakowała nas III Rzesza i

0: mieliśmy wojnę, ale czy właśnie w przeciągu tych 3 lat mieszkańcy Polski i właśnie okolicznych miejscowości wokół tych ośrodków przemysłowych zdążyli odczuć właśnie jakąś różnicę, jakąś poprawę życia czy dostępności do pracy?
1: Wydaje się, że tak. Tu wspomniałem nieco wcześniej. Powstało 110 tysięcy miejsc pracy, co już z miejsca tak naprawdę dało sporej części tej ludności, która wcześniej miała problemy z zatrudnieniem, czy też była zagrożona generalnie różnego rodzaju kryzysami, już jakiś taki punkt zaczepienia. Zresztą nie tylko biedni na tym skorzystali, bo skorzystała na tym również kadra zarówno techniczna, jak i w ogóle inżynierska. No oczywiście nie rozwiązało to całkowicie problemu, bo potrzeby w tamtym okresie, w okresie gospodarki tej wychodzącej z kryzysu były ogromne. No ale ta inwestycja jednak była odczuwalna na tych terenach dzisiejszego Podkarpacia. Dla wielu osób był to taki pierwszy kontakt w ogóle z przemysłem, o czym należy wspomnieć. Zresztą to był też czas, który zapoczątkował w tym naszym regionie, w tamtym okresie, rozwój generalnie nie tylko przemysłu rozumianego jako fabryki, ale też i w ogóle takiej urbanizacji. Czyli widzimy, miasta się rozwijały.
0: Stalowa Wola powstała.
1: Powstała Stalowa Wola, oczywiście. Także powstał taki przyczółek do tego, żeby rozwijał się m.in. Rzeszów, bo to jest to, co też zawsze podkreślam. To rozwój Rzeszowa nie wynikał wyłącznie z tego, że po wojnie utraciliśmy Lwów i trzeba było znaleźć jakieś nowe miasto na wschodzie. Nie, on był wpisany tak naprawdę w całe plany, które powstały jeszcze przed wojną i po prostu to było tego pochodną też częściowo. Natomiast no, należy zaznaczyć, że skoro nasila się migracja, bo nie tylko z tego sektora wiejskiego do świata miast, ale w ogóle tak naprawdę z różnych części Polski przyjeżdżali eksperci, którzy mogli tak naprawdę służyć temu naszemu obszarowi, rozwojowi przemysłu na tych terenach, co też jest nieocenione, no i powstały w związku z tym osiedla robotnicze całe. Także jak idziemy m.in. przez bloki Stalowej Woli, znaczy może bloki to akurat czasy późniejsze, już powojenne, ale generalnie widzimy też już pewne osiedla, które powstawały typowo dla robotników już w latach 30. Także no, to jest taki efekt. Zresztą oprócz tego też powstawały połączenia, prawda, kolejowe, drogowe. Może nie były jeszcze na tyle

0: które powstawały typowo dla robotników już w latach 30. Także no, to jest taki efekt. Zresztą oprócz tego też powstawały połączenia, prawda, kolejowe, drogowe. Może nie było jeszcze na tyle lokacji łączenia z Matecznikiem, z Warszawą, z innymi miejscami Polski. No i oczywiście te zmiany wymuszały też zapotrzebowanie dodatkowe na codzienne usługi. Nawet taki fryzjer, prawda, to na niektórych obszarach nie była taka oczywistość. Także to wszystko tak naprawdę przyczyniało się do tego, że nasz region stawał się stopniowo coraz bardziej nowoczesny. No i wzmacniała się też warstwa, nie tylko robotnicza, nie tylko ekspercka, ale też i urzędnicza. Także był to niewątpliwie sukces ważny, który może co prawda nie był stabilny, to znaczy, prawda, później go trzeba było po II wojnie światowej odbudować, no ale to już był taki mit, który w zasadzie do chwili obecnej też w jakiś sposób zapisuje się w naszych dziejach, bo każdy rząd powołuje się na COP. Jak rozmawiamy o gospodarce, no to pojawia się COP. No, to jest coś, co trafiło do podręczników historii i to nieprzypadkowo.
1: Jednak, jak dobrze wiemy, ten dynamiczny rozwój gospodarki, generalnie nie tylko tego przemysłu ciężkiego, ale też innych sektorów gospodarki, został dramatycznie przerwany wraz z rozpoczęciem II wojny światowej w 1939 roku. I właśnie, co stało się wtedy z tymi zakładami?
0: Tak jak wspomniałem o przypadku Dębicy, tak generalnie to był taki typowy wzór. No Niemcy, kiedy wkroczyli na te obszary, no to zostali tak naprawdę linie produkcyjne, w zasadzie całe zaplecze, które po prostu wcielili do poszczególnych koncernów niemieckich. I w zasadzie od, no tak naprawdę już 1939 roku te zakłady działały na rzecz przemysłu III Rzeszy. No tutaj można jeszcze wspomnieć taki przykład właśnie tych mieleckich zakładów lotniczych. One zostały wcielone bodajże do Flugzeugwerk Mielec, bodajże taką spółkę powołano. Dębica bodajże do koncernu Continental. Także inne zakłady również zostały w poszczególne miejsca umocowane, że tak powiem. Także rzeczywiście te zakłady przez ten czas II wojny światowej działały w dużej mierze na rzecz przemysłu niemieckiego. No a kiedy z kolei wkroczyła Armia Czerwona, no to część tak naprawdę zaplecza całego zostało wywiezione w głąb państwa sowieckiego. No i tak naprawdę czas Polski Ludowej, no to czas odtwarzania całego potencjału, no i też jednocześnie rozwijania, bo też pamiętajmy, że PRL generalnie nie tyle wykorzystał ideę COP, choć w pewien sposób tak, ale też jej przede wszystkim ją rozwinął. To po prostu dostosował do swoich potrzeb. Wiele zakładów m.in. odbudowano w tamtym czasie, ale też i rozwijano, dzięki czemu też one stanowiło o takiej sile przemysłu tej Polski Ludowej.
1: To jak w takim razie właśnie Centralny Okręg Przemysłowy i jego zakłady wpłynęły na rozwój gospodarczy Polski Ludowej? Coś może właśnie więcej o tym?
0: To znaczy tak, jak już wspomniałem tak skrótowo, komuniści wykorzystali tak naprawdę bazę przemysłową stworzoną jeszcze przed wojną. Wiele zakładów odbudowano, to jest oczywiście ten przykład tej najpierw zakładów południowych, które przekształciły się, prawda, w Hutę Stalową Wolę, to jest taki najbardziej dobitny przykład, choć co należy zaznaczyć, Huta Stalowa Wola tak naprawdę czołową pozycję osiągnęła dopiero w latach 80. Czyli też widzimy, że jednak chwilę to zajęło rozkręcenie tego wszystkiego, tak mówiąc kolokwialnie. No ale te zarówno Stalowa Wola, jak i inne ośrodki przemysłowe, tutaj akurat ja jestem z Rzeszowa i te opowieści rodzinne o tym dawnym WSK, o tych zakładach lotniczych dzisiaj już w prywatnych rękach, no to jest coś, co zapisało się w tej świadomości, bo po prostu dawało pracę tak naprawdę większej części miasta. I to tak naprawdę jest w sumie podsumowanie tego, jaki to miało wpływ na Polskę Ludową, bo Polska Ludowa, opierając się właśnie na gospodarce centralnej i planowanej, miała narzędzia do tego, żeby tą swoją wizję gospodarki urzeczywistnić właśnie dzięki dziedzictwu COP-u, właśnie dzięki temu planowaniu. I tak naprawdę dla wielu branż to druga RP była w zasadzie punktem wyjścia dla późniejszej produkcji przemysłowej, która została rozwinięta właśnie w PRL-u.
1: No i już tak płynnie przechodząc do podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy i dzisiejszego tematu, jak historycy oceniają dzisiaj właśnie skuteczność idei Centralnego Okręgu Przemysłowego? Sukces czy może niewykorzystany potencjał?
0: Najuczciwiej powiedzieć, że historycy widzą w COP w zasadzie jednocześnie duży sukces, ale też i projekt tak naprawdę przerwany przed tym, zanim osiągnął swoją pełnię. Sukcesem z pewnością było tym

0: po realizacji projektu, na pewno skalę inwestycji i na pewno też nowoczesność technologiczna, to, że udało się stworzyć ponad 100 tysięcy miejsc pracy, trwała zmiana gospodarcza też w południowo-wschodniej Polsce, znaczy wtedy, no przynajmniej w tej dzisiejszej południowo-wschodniej Polsce.
1: Wtedy centralnej.
0: Wtedy centralnej. Także to na pewno należy zaliczyć do takich ogromnych sukcesów i podwalić też pod te późniejsze. Natomiast oczywiście niewykorzystanym potencjałem pozostaje to, że wojna przerwała przedsięwzięcie, zanim tak naprawdę mogliśmy zobaczyć pełni efektów w takim wydaniu drugiej RP, bo nie ma wątpliwości co do tego, że jednak koncepcje rządu tego przedwojennego, jak i rządu komunistycznego, no były jednak nieco odmienne. Więc można tylko gdybać, co by się stało, gdyby to państwo polskie mogło jeszcze przetrwać te kilka lat.
2: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
1: W dzisiejszej rozmowie wyruszamy w pełną emocji podróż na Podkarpacie z czasów II wojny światowej. Od Stalowej Woli przez Rzeszów aż po Przemyśl, gdzie lasy i wzgórza kryły tysiące cichych bohaterów. Odkryjemy tajemnice partyzanckich oddziałów, które mimo okupacji zdołały stworzyć jedną z najsprawniejszych konspiracji w Europie. Zajrzymy też za kulisy akcji Burza, pracy wywiadowczej i codziennych zmagań ludzi żyjących w cieniu wojny. O tym nasza reporterka Agnieszka Gazda rozmawiała z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
3: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o partyzantce podczas II wojny światowej na Podkarpaciu. W studiu jest ze mną doktor Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: Dobrze, no to może na początek zacznijmy sobie, jak to zwykle bywa, od takiego tła historycznego. Kiedy wybuchła II wojna światowa i jak zmieniło się życie właśnie mieszkańców, no nie tylko Podkarpacia, ale całej Polski.
4: Myślę, że jeśli chodzi o samą datę wybuchu II wojny światowej, to tutaj nie będę odkrywczy. Musimy mówić o 1 września 1939 roku, kiedy oczywiście Niemcy atakują Polskę. Następuje walka, kampania wrześniowa. Później, jak dobrze wiemy, 17 września wkraczają Sowieci i wtedy już polscy żołnierze zaczynają powoli składać broń, już było wiadomo, że kampania chyli się ku upadkowi. Niemniej jednak z racji tego, że zazwyczaj, kiedy już żołnierze widzą, że sytuacja jest trudna, no to najczęściej trzeba znaleźć sposób, żeby jakoś tą walkę przedłużyć. I tutaj zazwyczaj właśnie wchodzą oddziały partyzanckie, które tworzyły się już w 1939 roku.
3: Jakie właśnie były główne organizacje partyzanckie działające na terenie dzisiejszego Podkarpacia?
4: To znaczy tak, jeśli mówimy tutaj o organizacjach partyzanckich, no to tutaj było dość zróżnicowane otoczenie, bo oczywiście z jednej strony mamy początkowo nazywaną Służbę Zwycięstwa Polski, taki był twór, później zmienił nazwę na Związek Walki Zbrojnej, a ostatecznie w 1942 roku nazywamy tę organizację Armią Krajową, czyli można powiedzieć taki najbardziej chyba powszechna nazwa, która utrwaliła się już w historiografii. Aczkolwiek musimy też pamiętać, bo jeśli nasi słuchacze wklepią sobie w Google partyzantka na Rzeszowszczyźnie, na Podkarpaciu, czy jak tam chcą, no to rzeczywiście najwięcej jest poświęcone Armii Krajowej. Natomiast obok nich były również inne oddziały partyzanckie, różniące się najczęściej celami, programem, bo z jednej strony mamy bataliony chłopskie, czyli już organizację typowo związaną ze środowiskiem ludowców PSL-u. Z drugiej strony mamy Gwardię Ludową, czyli już te środowiska czerwone, tak zwane komunistyczne. No i mamy jeszcze partyzantkę już typowo sowiecką, która gdzieś tam się albo zaplątała w momencie rozbicia wojsk sowieckich przez Niemców, albo po prostu ci partyzanci byli zrzucani na tyły wroga, żeby siać tam ferment.
3: Dobrze, no to może w takim razie zacznijmy sobie od Armii Krajowej, która na początku lat 40. miała troszkę inne nazwy. Jak właśnie wyglądała jej struktura taka organizacyjna tu na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
4: Sama organizacja to jest problem dość złożony. Służba Zwycięstwa Polski to była organizacja, która w zasadzie powstała już na samym początku pod dowództwem generała Tokarzewskiego Kraszewicza. Później jednak zaczęto zauważać, że pojawiają się takie, nazwijmy to, odpryski. To znaczy, że te oddziały partyzanckie nie były całkiem

zielony i trzeba było kombinować, mówiąc kolokwialnie, aby te organizacje z sobą współpracowały, aby powstała jedna struktura, która mogłaby tak jakby zwiększyć możliwości organizacyjne partyzantów. I stąd właśnie pojawił się Związek Walki Zbrojnej. To akurat był nawet rozkaz generała Sikorskiego przebywającego już wówczas w Londynie. I co dalej? I w lutym 1942 roku to wszystko przekształciło się w Armię Krajową, która no w gruncie rzeczy była taką jedną z najbardziej, jeśli nie najbardziej zorganizowaną organizacją partyzancką na terenach Europy. I jeśli tutaj mówimy o samej Rzeszowszczyźnie i w ogóle o tych ziemiach, nawet uwzględniając też m.in. Stalową Wolę, Nisko, te ziemie to jest to, o czym już miałem okazję mówić na antenie tego radia, to są tereny Centralnego Okręgu Przemysłowego, czyli takiego można powiedzieć dość bardzo istotnego terenu. I z tego też między innymi względu dowództwo polskie, przebywające zarówno na uchodźstwie, jak i tu w kraju, zdawało sobie sprawę z tego, że te ziemie mają bardzo ważne znaczenie. Z jednej strony dlatego, że jeśli weźmiemy pod uwagę, że w 1941, kiedy Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki, no to punkty przerzutowe, logistyczne przebiegały właśnie między innymi przez te tereny. Zresztą już wcześniej, tak samo kiedy Polska upadła w 1939 roku, no to najłatwiej było do Paryża dostać się właśnie przez szlak prowadzący od Rzeszowa. Mniej więcej, to już tak dość mocno uogólniłem, ale mniej więcej o to chodziło, że Rzeszów, czy w ogóle ziemia rzeszowska, połączona z Stalową Wolą i innymi miastami dzisiejszego województwa podkarpackiego, miały szczególne znaczenie. I dlatego też w ogóle, po pierwsze, ochrzczono ten podokręg Rzeszów, powstały, kryptonimem Ogniwo, aby pokazać właśnie trochę to znaczenie, że ziemia rzeszowska jest takim ważnym ogniwem w strukturze polskiego podziemia. Natomiast nie ziścił się pomysł, aby ten podokręg był osobnym w ogóle okręgiem, aby Rzeszów był osobnym okręgiem,

0: Później Armii Krajowej, no ale no, taka była po prostu decyzja dowództwa. W każdym razie miasta, o których tutaj należy szczególnie pamiętać, no to Rzeszów, Mielec, Przemyśl, to wszystko to były inspektoraty rejonowe, które miały, powiedzmy, tę strukturę jeszcze mocniej nadzorować.
1: Kto właśnie stanął na czele podokręgu AK Rzeszów pod tym wspomnianym przez ciebie kryptonimem Ogniwo?
0: Dowódcą był pułkownik Kazimierz Putek, pseudonim, jak dobrze pamiętam, Zworny. On był wcześniej szefem okręgu Kraków. Zadaniem generalnie całego okręgu, podokręgu, jak i w ogóle w 42 Armii Krajowej było przygotowanie tych ziem do wywołania powstania przeciwko okupantom. Czyli później się to ziściło jako akcja burza w 44, przy czym to już chodziło typowo o wyzwolenie tych terenów, zanim jeszcze Sowieci wkroczą na ziemię polskie, więc to jest, może powiedzieć, taki główny niuans. Często padają liczby. To jest dość trudne, żeby oszacować dokładną liczbę partyzantów, którzy służyli w Armii Krajowej, w naszym podokręgu zaznaczam. Mniej więcej można szacować, że było to tak w szczytowym okresie ciut ponad 50 tysięcy osób. Także w 44, kiedy właśnie wybuchły te największe, można powiedzieć, walki, no to właśnie mniej więcej taka liczba partyzantów brała w nich udział, a w zasadzie była, powiedzmy, na stanie, tak to nazwijmy.
1: Jak wyglądał taki mechanizm organizacji właśnie tego naszego podokręgu, jeśli chodzi o organizację i dowodzenie w takich warunkach okupacyjnych?
0: To znaczy tak, no na pewno najcięższym takim aspektem, z którym musieli sobie radzić partyzanci, był przepływ informacji, bo z jednej strony oczywiście mamy całą strukturę, pion cywilny, pion wojskowy, no ten najważniejszy, czyli delegatura rządu RP na kraj, taki centralny organ, plus jeszcze Rada Jedności Narodowej, która była takim parlamentem, mieścił się w Londynie, tak nazwijmy, choć oczywiście struktury miał też tutaj, jak najbardziej. No a ten pion wojskowy, no to już była typowa Armia Krajowa, która była podporządkowana dowództwu. I w ten sposób, powiedzmy, te armie funkcjonowały. Główny komendant AK Tadeusz Kbur-Komorowski, tak znany w historiografii, no, był osobą, która stała na czele już całości tego tworu, prawda, który odpowiadała za dowództwo, za rozkazy, za manewry, ruchy wojsk. Więc była to dość skomplikowana struktura, ale wydaje się, że dość wydajna, patrząc na rezultaty i dokonania polskiej partyzantki.
1: Jak wyglądało właśnie takie codzienne funkcjonowanie członków podziemia? Mam tutaj na myśli może meldunki, ukrywanie dokumentów. Jak wyglądała kwestia właśnie bezpieczeństwa osobistego tych osób?
0: To znaczy tak, wydaje mi się, że sporo na ten temat możemy zobaczyć w literaturze, we wspomnieniach, także w uwielbianych przez uczniów Kamieniach na Szaniec, czyli jednej z naszych lektur. Generalnie to wszystko opierało się o całą siatkę z jednej strony oczywiście tych osób, które były oficjalnie częścią organizacji, tych, którzy współpracowali, czy często między innymi prywatnych gospodarzy, no i oczywiście różnego rodzaju punktów kontaktowych, prawda, gdzie informacje były w różny sposób, przedostawały się. Generalnie można powiedzieć, że z jednej strony organizacja ta, tu mówię oczywiście o Armii Krajowej, kierowała się typowo etosem wojskowym. To było wojsko, tylko po prostu no, w formie właśnie oddziałów partyzanckich, prawda? Czyli było dowództwo, było to podporządkowanie, były rozkazy. Cała ta struktura musiała się opierać po prostu na pełnej organizacji, więc odcinano się od różnego rodzaju zjawisk maruderstwa i tych wszystkich zjawisk negatywnych. To jest czasami tak, jak często mamy dyskusje na temat tego, jakie były relacje żołnierzy Armii Krajowej z Żydami, nie? To często podają przykłady sytuacji, gdzie mogło dochodzić do różnych zajść, natomiast to też nie do końca było scalone z tą polityką ogólną, centralną. Więc to były takie przypadki, kiedy często to już były indywidualne decyzje. I tu też wydaje mi się, że warto wspomnieć jeszcze o samej kwestii relacji z tymi innymi organizacjami, bo my często rozróżniamy, prawda, mamy z jednej strony Armię Krajową, mamy ludowców, mamy komunistów i to jest też ciekawe zjawisko, dlatego że oczywiście najłatwiej te organizacje często różniły się programami, zwłaszcza w przypadku relacji tych, powiedzmy, polskiej partyzantki i komunistów. typowo, czyli albo już typowo Sowietów, albo tych zależnych od Moskwy.

0: Natomiast te organizacje ze sobą też współpracowały i na to również są źródła. Tu możemy się w sumie nawet poszczycić tym, że na Rzeszowszczyźnie nie doszło nigdy do jakichś takich, nazwijmy to, poważniejszych scysji pomiędzy oddziałami partyzanckimi, a jeśli ktoś oglądał m.in. taki serial Czas Honoru, no to tam były też pokazane różne sytuacje, gdzie często zaopatrzenie dostawało się nie do tego oddziału, nie do tej frakcji, do której powinno, i były różne właśnie negocjacje, dyskusje, ale też i wspólne akcje. No, ja myślę, że jeśli tutaj mówimy o samych akcjach Armii Krajowej, takich bardziej widowiskowych tutaj na tych terenach, no to warto wspomnieć akcję z sierpnia 1943 roku, kiedy żołnierze AK wyzwolili 133 więźniów z Jasła. Także to jest rzeczywiście takie liczby całkiem duże. Zresztą Armia Krajowa to nie tylko wojsko, to również wywiad cały. Między innymi jeśli słuchają nas osoby z Dębicy, no to na pewno kojarzą Pustków, gdzie z jednej strony oczywiście był obóz, a z drugiej strony też Niemcy prowadzili taki, mieli taki poligon doświadczalny pocisków V1 i V2, więc zadaniem partyzantów była nie tylko walka z okupantem, ale też przekazywanie, zbieranie i wysyłanie informacji do centrali, co tak dokładnie się dzieje na tych terenach, na których oni się znajdują. Były też różnego rodzaju akcje sabotażowe, które wydaje mi się nasiliły się wraz z agresją Niemiec na Związek Sowiecki. No tu w Rzeszowie szczególnie możemy kojarzyć jedno wydarzenie, przynajmniej jedno wydarzenie, czyli zniszczenie niemieckiego transportu wojskowego w 1943 roku. To było na stacji Rzeszów-Staroniwa. No, tam akurat był ten przypadek, że doszło później do brutalnego odwetu. Niemcy rozstrzelali, jak dobrze pamiętam, chyba około 30 Polaków akurat przypadkowych, robotników, studentów, kolejarzy. Także to są właśnie takie przykłady, można powiedzieć, różnego rodzaju akcji z tamtego okresu.
1: Jak taka topografia, geografia Podkarpacia, czyli mam tu na myśli lasy, rzeki, góry, wpływała właśnie na formy i skuteczność działań partyzanckich?
0: Analizując wspomnienia z tamtego okresu, można powiedzieć, że topografia terenu miała istotne znaczenie, bo dzisiejsze Podkarpacie to przecież z jednej strony lasy, z drugiej strony góry, właśnie jak Bieszczady, i to wszystko miało tak naprawdę dodatni wpływ na kondycję oddziałów partyzanckich na tych terenach, dlatego że było po prostu sporo miejsca do ukrywania się, do przygotowania różnego rodzaju zasadzek, także można powiedzieć, że beneficjentami tych terenów byli również żołnierze niezłomni późniejsi po wojnie, dlatego że mogli w ten sposób dość długo pozostawać na wolności niewykrywalnymi. No, mamy tutaj najlepszy przykład Łukasza Cieplińskiego, który akurat ukrywał się m.in. na Staromieściu tu w Rzeszowie. To jest taki też przykład, to jako taka jedna z lokalizacji.
1: Postać podpułkownika Łukasza Cieplińskiego kojarzy nam się z tymi takimi już czasami raczej powojennymi, czyli z żołnierzami wyklętymi, ale ja chciałabym się jeszcze cofnąć do połowy 1944 roku, czyli do akcji Burza. Jak właśnie wyglądały te działania tutaj na Podkarpaciu?
0: Ja tutaj mówię tak o tym, że te oddziały próbowały się dostać do walczącej stolicy, natomiast no, też wydaje mi się, że warto to w pewien sposób zobrazować, że często nie były to małe oddziały, bo nam się wydaje, że oddział partyzancki to 20 osób, może 30, takie powiedzmy niewielkie grupki. Natomiast należy pamiętać, że wtedy z Podkarpacia wyruszały o wiele, wiele większe oddziały. Tutaj takim najlepszym przykładem jest zgrupowanie SAN pod dowództwem kapitana Szereckiego, to był pseudonim Sulima. To zgrupowanie liczyło, tutaj też nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć ile, ale tak, no, powiedzmy roboczo, około 3,5 tysiąca żołnierzy. A więc widzimy naprawdę bardzo duży oddział, który spokojnie mógłby stoczyć nawet bitwę z okupantem. No, w każdym razie te jednostki, one zostały otoczone i rozbrojone przez NKWD. To było, jak dobrze pamiętam, 17 sierpnia 1944 roku w Sarzynie. Później też jeszcze te oddziały, te, które wtedy nie zostały rozbrojone, były jeszcze rozbrajane później mniej więcej w okolicach Lublina. Także jak widzimy, do Warszawy nie dotarła żadna jednostka z Podkarpacia. I łącznie, co jest ciekawe, też można powiedzieć, że takich akowców, którzy właśnie

0: i wtedy mieli wspomóc powstanie. Zatrzymano i rozbrojono około 25 tysięcy. Więc bardzo duża liczba osób, które naprawdę mogłyby, wydaje mi się, wiele zmienić akurat wtedy w tych walkach, w obrazie tych walk. Też należy zaznaczyć, że 4,5 tysiąca zostało wywiezionych na wschód. Także, jak widzimy, no, powstańcy warszawscy nie otrzymali pomocy, no, ale to jest też właśnie przykład tego, że nie otrzymali jej dlatego, że Polacy nie potrafili pomóc, czy że się ociągali, no po prostu Sowieci to uniemożliwili, więc to jest kolejny właśnie po prostu przykład tego, że Sowieci absolutnie nie chcieli szczególnie pomagać jakowcom. Owszem, jak były jakieś toczone walki z Niemcami, no to jak najbardziej ta pomoc zawsze się przyda, ale no widać, że byli dla nich po prostu takim dość nieprzyjemnym elementem, którego trzeba się było po prostu pozbyć, bo przeczyło ich celom politycznym, którym oczywiście było zniewolenie naszego kraju. W momencie, kiedy zainicjowano akcję Burza, no to oddziały AK na Rzeszowszczyźnie ujawniały się w momencie wkroczenia Sowietów i wspólnie wyzwalali kolejne miejscowości, czyli to było typowe współdziałanie tak naprawdę, o czym nie każdy pamięta. Choć oczywiście tu też nie chcę idealizować, żeby mi ktoś nie zarzucił. Dla Armii Czerwonej fakt, że na tych terenach działała polska partyzantka niezależna od Moskwy, stanowiło oczywiście problem. I ten problem szczególnie mocno ujawnił się w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego. To jest, ktoś może zapytać, no dobrze, ale gdzie Warszawa, gdzie Podkarpacie? Generalnie chodziło o to, że w sierpniu 1944 roku, to była mniej więcej połowa sierpnia, ówczesny komendant główny AK, wspomniany już wcześniej przeze mnie Tadeusz Burkomorowski, wydał rozkaz wszystkim zbrojnym oddziałom, by kierowały się na Warszawę. I mimo że z Rzeszowszczyzny też wyruszyło dość sporo oddziałów, to jednak żaden się nie przebił. Niezależnie czy wspomnimy o oddziałach, które wyruszały z Mielca, z Rzeszowa, z Przemyśla, tak naprawdę Sowieci nakazali rozbrojenie wszystkich oddziałów. Nikt się tak naprawdę nie przedostał. Ci żołnierze, którzy zostali zatrzymani, tak naprawdę albo byli internowani i lądowali w różnego rodzaju obozach, albo byli wcielani do tak zwanej pierwszej armii Wojska Polskiego, czyli już można powiedzieć właśnie berlingowcy, ci, którzy akurat przyszli ze wschodu. Choć tutaj też zaznaczam, bo często popełniamy ten błąd, że oczywiście oni nam się kojarzą z tymi, którzy przyszli z Rosjanami, z Sowietami i no generalnie, że to byli zależni, wprowadzali komunizm. No, radziłbym tak nie wybiegać, dlatego że należy pamiętać, że ci żołnierze, którzy przyszli ze wschodu, tak naprawdę mieli dwa wyjścia, albo służyć w armii, no albo kończyło się to, albo było jak w Katyniu. Także to jest właśnie ten przykład, o czym należy pamiętać. W każdym razie no, akcja Burza niestety nie przyniosła zakładanych rezultatów.
1: Jak wyglądała taka współpraca partyzantów z ludnością cywilną na Podkarpaciu? Czy właśnie ci cywile ponosili jakieś konsekwencje właśnie w przypadku działań partyzanckich AK?
0: To znaczy tak, generalnie to się wpisywało w szerszą strategię Niemców. Na tych terenach Polski zwłaszcza, okupowanej Polski tu zaznaczę, restrykcje, jakie wprowadzali Niemcy, były szczególnie surowe. Wiemy m.in. właśnie o brutalnych przypadkach egzekucji i tutaj właśnie ten przykład ze Staroniwy jest taki dobry i on nie był odosobniony, bo jeśli przejdziemy się ulicami różnych miejscowości Podkarpacia, no to często będą się pojawiać pomniki upamiętniające ofiary egzekucji przeprowadzonych przez Niemców. No, dobrym takim przykładem jest m.in. podpułkowska miejscowość Przewrotne, gdzie do chwili obecnej co roku zbierają się ludzie, aby upamiętnić kolejne rocznice pacyfikacji tej miejscowości. Także podobnie jest zresztą w innych miejscowościach, w innych miastach, wsiach. Także widzimy, że ten terror niemiecki bardzo mocno odbił się na miejscowej ludności. I z tego też m.in. względu mieszkańcy, czy to rolnicy, czy mieszczanie, czy inteligencja, bardzo mocno angażowały się w pomoc partyzantom. Tu oczywiście taki, jeśli sięgniemy do wspomnianej przeze mnie wcześniej książki Kamienie na szaniec, to m.in. mamy przykłady tajnego nauczania, prawda?

0: kompletów. Mamy przykłady dzielenia się z partyzantami ubraniami, opatrunkami. Także nie były to odosobnione przypadki, ale wynikało przede wszystkim z tego, że po prostu ludność była zmęczona wojną. I dość, z tego też względu oczywiście nie wszyscy, ale na ogół wspierali polskich partyzantów. Dodatkowo takim dość dobitnym przypadkiem jest to, że kiedy mniej więcej w okolicach Sanoka, Przemyśla operowała sowiecka partyzantka pod dowództwem Bernsteina, to Polacy też im pomagali. Bo Polacy starali się pomóc wszystkim, którzy walczyli z Niemcami. Także to jest taki troszkę paradoks, prawda?
1: A czy istniały w ogóle jakieś takie właśnie napięcia między ludnością cywilną a partyzantką? Czy to była tylko i wyłącznie współpraca?
0: To znaczy oczywiście, że takie przypadki były, one się zawsze zdarzają. W trakcie działań wojennych to były często przypadki rekwirowania między innymi produktów żywnościowych czy innych rzeczy. Natomiast one sporo jednak wydaje mi się ludzi rozumiało to, rozumiało dlaczego tak się dzieje. Oczywiście później, kiedy już między innymi w okresie tuż po wojnie, albo nawet jeszcze tuż po rozwiązaniu AK może nawet, kiedy ci AK-owcy, dotychczasowi AK-owcy, którzy nie chcieli złożyć broni, w dalszym ciągu kontynuowali walkę, no to później rzeczywiście zaczęły się takie różne dyskusje, czy to są bardziej bohaterowie, czy bandyci. No, to są takie dość krzywdzące opinie, prawda, w tym drugim przypadku. Więc one bardziej wynikały z faktu, że ludzie byli zmęczeni tym i sami wiele nie mieli, więc w związku z czym te postawy bywały różne, aczkolwiek analizując wspomnienia, analizując różne przypadki, no to jednak wydaje się, że ta współpraca układała się całkiem dobrze.
1: Ile miesięcy po akcji Burza przetrwała jeszcze Armia Krajowa?
0: To znaczy tak, jeśli pytamy ogólnie o samą Armię Krajową, no to jej rozwiązanie nastąpiło wraz z początkiem, bo ze styczniem 1945 roku. Natomiast nie znaczyło to bynajmniej, że wszyscy ci partyzanci decydowali się, dotychczasowi partyzanci, decydowali się składać broń, bo wielu jednak uznawało, że Sowieci to tacy sami okupanci jak Niemcy w gruncie rzeczy, w związku z czym oni później kontynuowali swoją działalność. Nie chcę mówić walkę, dlatego że to nie było tak, że oni wszyscy tak naprawdę po prostu nie wyszli z lasów i dalej walczyli. To wyglądało tak, że powstał między innymi taki twór w 1945 roku Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Tutaj mieszkańcy naszych terenów mogą szczególnie kojarzyć tą organizację z podpułkownikiem Cieplińskim, o którym już tutaj było wspominane. Przy czym, co jest dość istotne, ta organizacja na początku nie zakładała działań tylko i wyłącznie kontynuacyjnych, jeśli chodzi o walkę. Oni początkowo liczyli, że uda się poprzez metody polityczne nakłonić Sowietów i NKWD też przy okazji i wszystko, co im towarzyszyło, do opuszczenia terytorium Polski, czyli też na korzystne rozstrzygnięcie na arenie międzynarodowej, co nie nastąpiło. Dopiero kiedy zobaczyli, że ta sytuacja się nie zmieni, no to uznano, że trzeba sięgnąć w takim wypadku po dalszą walkę.
1: Po broń.
0: Po broń, tak. Choć oczywiście tu też mówimy o wolności i niezawisłości, natomiast były też inne organizacje, które uważały w pewien sposób podobnie, aczkolwiek różniły się programami. Z tego też względu często, kiedy mówimy o tak zwanych żołnierzach wyklętych, czyli tych partyzantach, którzy nie złożyli broni i dalej walczyli, no to musimy pamiętać, że oni bardzo często znacząco różnili się wobec siebie. Bo pamiętajmy tutaj między innymi, jeśli weźmiemy pod uwagę też lubianego przez polskich i szanowanego, podziwianego przez polskich patriotów rotmistrza Pileckiego. Na ówczesne czasy to była postać dość, nazwijmy to, liberalna, jeśli chodzi o te wartości demokratyczne. Także tu mamy demokratę, ale wśród tych organizacji były też różne skrajne organizacje, bo mieliśmy bardziej prawicowe, bardziej lewicowe. Dlatego też wydaje mi się, że z tego względu wzięły się późniejsze kontrowersje wokół żołnierzy wyklętych. Bo z jednej strony, okej, wiemy, propaganda lat komunistycznych, pokazywanie ich jako złodziei, zbrodniarzy itd. itd.

0: dalej. Ale to też było o tyle podatne, że po prostu oni się różnili, więc w zależności jaką grupę byśmy wzięli na warsztat, no to moglibyśmy zupełnie inną opinię wobec nich sformułować.
1: Czyli nie było takiej jednej formacji zrzeszającej takich żołnierzy wyklętych, tylko było to takie...
0: Mieszane. Tak, to zdecydowanie było mieszane i nie należy ich traktować absolutnie jako monolit. To jest tak, jak najczęściej w historii bywa. Po prostu każdą postać trzeba analizować indywidualnie i rozumieć ją. Bo z pewnością były to osoby, które wierzyły w Polskę, miały wizję tej Polski, choć po prostu nie zawsze się do końca zgadzali. Wiedzieli po prostu jedynie, że trzeba walczyć z okupantem, w tym przypadku już sowieckim.
1: Jak długo jeszcze po zakończeniu II wojny światowej, czyli po 1945 roku, ci żołnierze wyklęci działali w Polsce i tutaj na terenie dzisiejszego Podkarpacia?
0: To znaczy tak, tutaj jednoznacznej odpowiedzi nie ma, bo tak naprawdę ostatnim polskim wyklętym znanym był Józef Franczak, który zginął w potyczce z służbami bezpieczeństwa, chyba jak dobrze pamiętam, w 1963 roku. Także widzimy sporo lat po wojnie. I oczywiście to też były różne przypadki, dlatego że wraz z kolejnymi tak zwanymi amnestiami, kiedy akurat ci wyklęci się ujawniali, no to tak naprawdę ta liczba się zmniejszała. Chociaż i tak muszę przyznać, że jeśli chodzi o akurat osoby związane z polskim podziemiem, to i tak to prawodawstwo nie było wobec nich bardzo surowe. Ja do tej pory natykam się na to, co na przykład było z żołnierzami UPA, których już uważano za totalnych zbrodniarzy, no to w ich przypadku często było tak, że jak to opisał jeden z Ukraińców, miałem wrażenie, że Polak odbezpieczył broń. Także to są takie przypadki. No to jest 63, to rzeczywiście ostatni polski wyklęty, ale jako ciekawostkę, której nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, to to, że tak naprawdę ostatnim partyzantem, który walczył z komunistami, z Sowietami, był Estończyk, August Sabe, który zginął w walkach z służbami sowieckimi jeszcze w 1978 roku. Czyli tutaj wystarczy policzyć 33 lata żył w lasach i walczył. No oczywiście z różnym skutkiem, bo wiadomo, te późniejsze lata to już było bardziej ukrywanie się i taka symboliczna walka. No ale warto, wydaje mi się, o takich przypadkach wspomnieć, żeby też wiedzieć, że ci ludzie naprawdę wierzyli w swoją misję.
1: A czy we wszystkich krajach właśnie tutaj z tego, powiedzmy, bloku wschodniego byli właśnie tacy żołnierze wyklęci, którzy jakby nie uważali Sowietów za takich wyzwolicieli, właśnie dalej walczyli? Nawet symbolicznie?
0: Generalnie można zaryzykować stwierdzenie, że tak, choć to było w znacznym stopniu uzależnione od warunków w danym kraju. No wiadomo, wielu obywateli nie cieszyło się z tego, że Sowieci wkraczają na ich tereny. Zresztą dobitnym przykładem jest, że jeszcze w pierwszych latach po wojnie działał przecież nawet niemiecki Werwolf, czyli ci niemieccy maruderzy, którzy gdzieś tam zostali i jeszcze próbowali się szarpać. Tak naprawdę trudno powiedzieć o co. Prawdopodobnie też nie akceptowali tej porażki. Także to jest raczej normalne, że zawsze po froncie zostają jakieś tam pozostałości. No, w Syrii też obecnie przecież jeszcze mamy jakieś tam grupki asadowców, więc to są zawsze przypadki, które mogą trwać jeszcze dobrych parę lat po wojnie.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Na początku XXI wieku Podkarpacie było regionem, który wciąż odczuwał skutki transformacji ustrojowej. Z wysokim bezrobociem, słabą infrastrukturą i wyraźnym opóźnieniem gospodarczym wobec reszty kraju i Europy. Codzienne życie mieszkańców toczyło się w realiach niedoinwestowanych miast, ograniczonej komunikacji i niepewności jutra. Jednocześnie pojawiały się pierwsze plany zmian i nadzieje związane z integracją z Zachodem. Co wejście Polski do Unii Europejskiej przyniosło Podkarpaciu oraz jaki miało to wpływ na rozwój powiatu stalowo-wolskiego, rzeszowskiego i przemyskiego? O tym nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła rozmawiała z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
1: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sytuacji Podkarpacia po wejściu do Unii Europejskiej. W studiu jest ze mną dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Może tak na początek klasycznie zapytam o kontekst historii.

0: pod względem gospodarczym, społecznym. No i jak w ogóle wyglądało codzienne życie mieszkańców naszego regionu?
1: Ja myślę, że każdy z naszych słuchaczy, nie licząc może jakiejś tam grupki urodzonej już na początku XXI wieku, no w jakiś sposób pamięta tamte czasy, pamięta, że Podkarpacie, że miasta takie jak Stalowa Wola, Rzeszów czy Przemyśl wyglądały zupełnie inaczej i raczej nie chcieliby się cofać do tamtych czasów.
0: Trochę bardziej szaro.
1: Trochę bardziej szaro, mniej zieleni, dużo betonu, trochę takich śladów jeszcze postkomunistycznych, nieodnowione kamienice. No może niektórzy złośliwi powiedzą, że demografia może trochę nas więcej było na tym Podkarpaciu, niektóre miasta były jeszcze w trochę lepszej sytuacji, ale generalnie prawda jest taka, że to wszystko no jednak nie wyglądało za dobrze i jeśli weźmiemy dane gospodarcze z tamtego okresu, no to zobaczymy, że Podkarpacie wcale nie było jakimś takim miejscem, które nagle miałoby się zacząć rozwijać, bo jak dobrze pamiętam, jeśli chodzi o PKB na mieszkańca, no to odbiegaliśmy od średniej, bo tam wyciągaliśmy bodajże 70% ogólnej średniej, jeśli przyjmiemy, także te 30% poniżej byliśmy akurat tamtych liczb, no słaby wynik, w skali Unii Europejskiej wyglądało to jeszcze niżej, wtedy bodajże tak operując samymi liczbami, no to chyba 40% całej ogólnej średniej, takiej regionalnej wtedy wyciągaliśmy, także no to są oczywiście takie liczby. No ale rzeczywiście prawda jest taka, że komunikacja autobusowa była słaba. Niektórzy jeszcze pamiętają ogórki, prawda? Takie autobusy jeździły jeszcze ogórki, albo jeszcze były też takie rdzewiejące, biało-niebieskie. Nie wiem, czy akurat pamiętasz takie.
0: Znaczy ja akurat pamiętam takie beżowo-czerwone i one jeździły akurat w okolicach Stalowej Woli.
1: Tak, to PKS chyba Stalowa Wola bodajże takie posiada akurat.
0: Tak, tak. Właśnie w takich kolorach, a myślę, że te takie beżowo-niebieskie to raczej tu, w Rzeszowie.
1: Tak, no także to taki klimat można powiedzieć, także... No i też sytuacja gospodarcza była ciężka. Ja co prawda kiedyś w trakcie jednego z naszych spotkań podkreślałem, że niektóre projekty, takie jak między innymi w Stalowej Woli, ta strefa gospodarcza, ona się zaczęła tworzyć jeszcze przed, prawda, jeszcze w końcówka lat 90., czyli wtedy...
0: Teraz to jest tak zwana stara strefa.
1: Stara strefa, czyli już tak rozróżniają. Także widzimy, że jakieś plany kiełkowały i to też była część w zasadzie całego procesu, bo z jednej strony oczywiście mamy tą transformację w tym przypadku nie tyle ustrojową, co gospodarczą, czyli nastawiamy się na gospodarkę liberalną i jak już mieliśmy okazję rozmawiać, no wyglądało to w niektórych aspektach dość opornie, prawda, społeczeństwo odczuwało też skutki terapii szokowej, bezrobocie było dwucyfrowe i to jest akurat chyba najdelikatniejsze, co można w tej sytuacji powiedzieć. No i przede wszystkim też ta sytuacja, no byliśmy częścią ściany wschodniej, prawda, czyli tej takiej najbardziej narażonej na zmiany, która dopiero stara się przystosować do nowych warunków. A już w tle było wiadomo, że jeśli mamy być członkiem społeczności europejskiej, Unii Europejskiej, no też musimy pewne warunki wynegocjować, musimy się dostosować do pewnych praw, standardów. No, to też musiało budzić, prawda, pewien lęk wśród niektórych mieszkańców.
0: Jakie były takie największe wyzwania, z którymi borykała się Polska i nasz region na początku lat 2000?
1: To jest bardzo złożone pytanie, bo tak naprawdę niezależnie od sfery, jaką weźmiemy pod uwagę, wszędzie praktycznie znajdował się jakiś palący problem, prawda? Bo z jednej strony tak, począwszy już od samej góry, jeśli sobie spojrzymy przez pryzmat Warszawy, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy premiera, no to na pewno takim wyzwaniem było to, że przede wszystkim Polska chciała być pełnoprawnym członkiem społeczeństwa Zachodu, prawda? I wydaje się, że członkostwo w Unii stanowiłoby niejako takie potwierdzenie tego, ale z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę już sam aspekt funkcjonowania naszego państwa, czyli z jednej strony mieliśmy okazję rozmawiać już o sądownictwie, jak to wyglądało, były różnego rodzaju zmiany w administracji, trzeba było przyjąć nowe usprawnienie, trzeba było w ogóle zmienić ludzką mentalność, bo to jest też w jakiś sposób istotne, że społeczeństwo, które jest wychowywane w czasach komunizmu, gdzie Zachód ma stanowić to zło, teraz się przestawia, prawda? Bo teraz widzi, że społeczeństwo Zachodu jest naszym przyjacielem, jest w zasadzie nawet nie tyle przyjacielem, co częścią nas. My jesteśmy częścią Zachodu,

0: i trzeba to było w jakiś sposób potwierdzić. No i oczywiście kwestie gospodarcze, czyli bezrobocie, upadające zakłady pracy, które no nie zawsze już w tych realiach wolnorynkowych mogły sobie pozwolić na konkurencję z innymi przedsiębiorstwami. To był też ten problem, że wiele przedsiębiorstw funkcjonowało przez wiele lat w oparciu o centralne planowanie, o związki z państwem, prawda? No w momencie, kiedy państwo już nie dopłaca, no to nagle pojawiają się problemy, więc to jest był też ten problem, że trzeba było skądś pozyskać środki na to, żeby utrzymać to, co w tym momencie mamy, utrzymać polski przemysł, między innymi ten obronny, ciężki, ale też i przemysł, prawda, między innymi usługowy i niezależnie od tego, jakie weźmiemy gałęzie pod uwagę. Także to było rzeczywiście wielowymiarowy problem i wydawało się, że po prostu członkostwo w Unii Europejskiej miało też pomóc. No i oczywiście zapomniałem o najważniejszych, też o takich bardzo przyziemnych aspektach, które pewnie na Podkarpaciu były szczególnie istotne, czyli transport, czyli rolnictwo. O rolnictwie też mieliśmy okazję porozmawiać, że sama ta kwestia rolników, tego, na jakim sprzęcie oni pracowali, tego, w jakich warunkach funkcjonowali po upadku PGR-ów, no to wszystko sprawiało, że trzeba było znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, które pozwoliłoby im stać się konkurencyjnymi w stosunku do tych z państw zachodnich.
1: W tym miejscu warto też powiedzieć, że te kilkanaście lat temu, na początku lat 2000, w większości domów, a w zasadzie koło domów, mogliśmy znaleźć zwierzęta właśnie takie hodowlane. Wiele z nas prowadziło kiedyś właśnie gospodarkę, a teraz w większości domów, jeśli na przykład hoduje się drób, to już jest dobrze, że te krowy, świnie czy inne zwierzęta właśnie zniknęły z takiego krajobrazu wsi i teraz słyszymy w zasadzie tylko o takich większych gospodarstwach, które właśnie mają dotacje na nowoczesne maszyny, na właśnie prowadzenie takiej działalności.
0: Tak, to jest no, problem, który z jednej strony ma wady, ale też i zalety, bo rzeczywiście tutaj my takim ludzkim okiem patrząc, posiłkując się jeszcze wspomnieniami między innymi z wakacji u dziadków, prawda? Pamiętamy jeszcze te mniejsze gospodarstwa, to jak one funkcjonowały, że były jajka naturalne, że mięso było naturalne, prawda, z takiego własnego chowu może, bo to też akurat ta naturalność, prawda, tutaj też, żeby nie było, że ja oskarżam, prawda, rolników, że ich żywność jest zła, absolutnie. Mi chodzi bardziej o to, żeby pokazać, że to jest w jakiś sposób naturalny rezultat. Dlaczego? Odwołam się tu do własnego doświadczenia. W 2012 roku pierwszy raz byłem na Ukrainie i co jest ciekawe, ówczesny mój przewodnik pokazywał mi gospodarstwo. Akurat mijaliśmy taki wóz zaprzężony w konie i no ja też zacząłem wspominać, prawda, wakacje u krewnych, u wujostwa, gdzie jeszcze też ten wóz z koniem był. No i powiedział, że Ukraina to w tamtym okresie, zaznaczę, to jeszcze miejsce, gdzie koń może zarobić na siebie. I w tym momencie już jest trochę inaczej, bo Ukraina też się zaczyna zmieniać, też się zaczyna przekształcać. I to jest taki, można powiedzieć, naturalna kolej rzeczy. Jeśli pojawiają się nowe szanse w mniejszych miejscowościach, jeśli widzimy, że nie jesteśmy tak jakby przywiązani do ziemi, no to niekoniecznie musimy się tym rolnictwem zajmować.
1: To nie jest nasza jedyna przyszłość.
0: Tak, bo to też należy zaznaczyć, że bardzo często oczywiście ludzie pracowali na roli, ale też między innymi dlatego, że po prostu musieli się jakoś utrzymać, prawda? Nie mieli dostępu do uniwersytetów, nie mieli dostępu do innych szans. No, ciężko było też nieraz zostawić, prawda, bliskich, rodziny, otoczenie. Teraz to, że staliśmy się częścią Zachodu, sprawiło, że też te szanse są trochę większe, a technika też nam ułatwia kontakt, prawda, z bliskimi.
1: Na przykład internet, który wtedy u nas jeszcze raczkował, a teraz już jest no, nieodłącznym elementem naszego życia.
0: Tak, kiedy ja zaczynałem edukację, pytanie było, czy masz w domu komputera. Kiedy ją kończyłem, no to w zasadzie pytanie brzmiało, jak szybki masz internet. Także to jest takie właśnie znamienne. No i to też pokazuje, że no, nie należy traktować po prostu tego, co się dzieje, jako konkretnie coś negatywnego, bo najczęściej zjawiska, które zachodzą w sferze społecznej, nie są jednoznacznie pozytywne, ale też i nie są jednoznacznie negatywne. Po prostu są symbolem pewnych zmian, do których społeczeństwo się dostosuje pod wpływem warunków, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
1: To znamy już co nieco sytuację Podkarpacia na początku XXI wieku. wieku, głównie chyba z naszych doświadczeń, z naszych wspomnień. A teraz przejdźmy sobie do tego przełomowego momentu w historii Polski, czyli wejścia do Unii Europejskiej. To jest rok 2004, ale podejrzewam, że aby zostać członkiem Unii Europejskiej, Polska musiała się też do tego odpowiednio przygotować.
0: Ja myślę, że tutaj obie strony musiały się przygotować. No pamiętajmy, że Polska przystępowała do Unii Europejskiej w momencie, kiedy tak naprawdę stara Unia otwierała się na państwa Europy Środkowo-Wschodniej, prawda? Bo pamiętajmy, że poza nami, no to w tamtym okresie wstąpiły właśnie państwa naszego regionu, prawda? Czechy, Słowacja, Węgry.
1: Czyli nasi sąsiedzi.
0: No w zasadzie tak, można powiedzieć, że państwa, z którymi mamy silne związki, doświadczenia też. Także ja myślę, że dla obu stron to było coś ważnego, w jakiś sposób doniosłego, ale też i wielostopniowego. Bo zazwyczaj członkostwo, znaczy zazwyczaj zawsze, członkostwo w Unii Europejskiej to tak naprawdę wieloletni proces opierający się nie tylko na wspomnianych przeze mnie wcześniej dostosowywaniu się do pewnych norm, ale też i wieloletnie negocjacje, nawiązywanie relacji na polu dyplomatycznym, na polu gospodarczym. I podobnie było właśnie w przypadku państwa polskiego. Tu należy zaznaczyć, że jeśli mielibyśmy datować w ogóle moment, kiedy Polska i Unia Europejska, w zasadzie wspólnota europejska, nawiązały ze sobą relacje, tak naprawdę końcówka lat 80. W 88 bodajże były pierwsze takie, można powiedzieć, rzeczywiście podchody, kiedy nawiązano te relacje dyplomatyczne, takie można powiedzieć oficjalne. Później w 89 podpisano pierwsze umowy handlowe. To były takie, można powiedzieć, już pierwsze, nazwijmy to rzeczywiście, taki zaczątek budowania relacji. Ale oczywiście ten moment, kiedy prawdziwy akces Polski do Unii Europejskiej nastąpił, kiedy złożyliśmy wniosek, no to jeszcze kilka dobrych lat, bo jak dobrze pamiętam, w 94 roku złożyliśmy właśnie wniosek, który został zaakceptowany i później zaczęły się toczyć całe procedury z tym związane. Negocjacje rozpoczęły się w 97 roku. I w zasadzie można powiedzieć, że to było, jak dobrze pamiętam, w grudniu. Wtedy się rozpoczęły z 5 państwami, bo właśnie wspomniany przez nimi Czechami, Węgrami, jeszcze były Słowenia, chyba Estonia i Cypr wtedy, które negocjowały. To, tak jak wspomniałem, był dość złożony proces, dlatego że tak naprawdę było to poszerzenie znaczące wspólnoty całej europejskiej, wejście w nowe, na teren tak naprawdę nowego dla Unii regionu. No i te negocjacje były dość szerokie, bo dotyczyły kwestii handlowych, kwestii politycznych. No pamiętajmy, że zawsze cały proces tak naprawdę przystąpienia do organizacji międzynarodowej, zwłaszcza takiej, jaką jest wspólnota europejska, no to jest wielopłaszczyznowy i wymaga tak naprawdę typu wielkiej ratyfikacji, czyli jak tutaj studenci prawa mogą się uśmiechnąć, dlatego że wielka ratyfikacja oznacza, że tak, owszem, państwo musi przekazać część swoich kompetencji w zamian za tak naprawdę przyjęcie czegoś nowego, bycie częścią nowej wspólnoty w oparciu albo o głosowanie w parlamencie, albo właśnie o tryb referendalny. I no w naszym w przypadku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, no to w zasadzie wybrano ostatecznie ten tryb referendalny, prawda? Czyli jeszcze takie potwierdzenie ze strony narodu o tym, że chce być częścią wspólnoty europejskiej.
1: Czy Polska, Polacy byli w taki sposób entuzjastyczny nastawieni właśnie do wejścia Polski do Unii Europejskiej?
0: Wydaje się, że jako naród, jeśli tak już ogólniamy, no to raczej tak. Wydaje się, że wtedy była dość duża presja na to, żeby stać się członkiem Unii Europejskiej, mieć, prawda, z tego tytułu korzystać z dodatkowych korzyści.
1: Żeby oderwać się od Rosji.
0: Tak, żeby w ogóle zerwać z całym tym dziedzictwem wschodnim. Aczkolwiek były też inne korzyści, no bo wszyscy tak naprawdę chcieliśmy, prawda, podróży na zachód, chcieliśmy, przedsiębiorcy chcieli handlować, chcieli nowych rynków. Aczkolwiek oczywiście też pamiętajmy, że no zawsze są byli, zawsze jak są zwolennicy, no są też przeciwnicy. Ja to też pamiętam troszkę przez mgłę, ale i może nie w moim domu, ale wśród krewnych też były, pamiętam, gorące dyskusje na ten temat, gdzie jedna osoba mówiła, że Niemcy nas wykupią, prawda, inni z kolei, że no a gdzie mamy być, jesteśmy częścią Zachodu, więc no te, więc oczywiście, chociaż zdecydowana większość, jak się wydaje, była za członkostwem w Unii Europejskiej, no to też

0: było sporo obaw z tym związanych. I widać to też ogólnie, jeśli patrzymy na głosowanie na terenie całej ściany wschodniej, prawda, czyli województwa podlaskiego, lubelskiego, czy właśnie podkarpackiego, gdzie ten entuzjazm był jednak ciutniejszy, bo jak dobrze pamiętam, tutaj w referendum na terenie Podkarpacia 70% z hakiem opowiedziało się za członkostwem w Unii, czyli prawie 30% było przeciwko, prawda? Widzimy, że no to jednak stosunkowo duże liczby i to też wynikało z tego, że spora część jednak osób jeszcze nie wiedziała do końca, czym tak naprawdę jest Unia Europejska. Zresztą w moim odczuciu, no, my Polacy nie jesteśmy narodem, który jakoś bardzo interesuje się regulacjami prawnymi. To może być zaskakujące, bo nam się zawsze wydaje, że my się interesujemy polityką, że my wiemy o wszystkim, ale nie zagłębiamy się w to. I bardzo często jest później tak, że kiedy zachodzą pewne zjawiska, decyzje, my ich nie rozumiemy. Jak to się wzięło? Skąd to się wzięło? Nagle coś po prostu zdecydowano? No nie.
1: Bo znamy się na polityce tylko tak powierzchownie.
0: Tak. I w tym przypadku też tak naprawdę wiele osób, niezależnie czy entuzjastów Unii Europejskiej, czy przeciwników, też do końca nie rozumiało tej istoty. Tego, czym Unia Europejska jest. Przez to no, do chwili obecnej często te dyskusje są dość spore. Zresztą pamiętajmy, że chociaż Unia Europejska się rozszerza, bo do tej pory jakby nie patrzeć, cały czas trwają różnego rodzaju podchody, negocjacje, choć wiadomo, jedne państwa bardziej chcą, inne mniej. No i jednak mimo wszystko prowadzi to do tego, że pojawiają się sprzeczne interesy na terenie Unii Europejskiej, co widzimy do chwili obecnej. Zresztą no nawet ten przykład, prawda, kwestii rolnictwa, gdzie Niemcy mają politykę takiego szczególnego protekcjonalizmu, jeśli chodzi o sferę własnych rolników, gospodarstw, a no Polaków, gdzie też jednak jakby nie patrzeć, no też w jakiś sposób zabiegamy o te interesy rolnictwa na arenie międzynarodowej. W związku z tym no te konflikty były, są i będą. No i oczywiście fakt faktem, mimo że od referendum upłynęło już sporo czasu, bo odbyło się bodajże w dniach 7-8 czerwca 2003 roku, wstąpienie no to już maj 2004 roku, no to jednak mimo tego upływu czasu wydaje się, że w dalszym ciągu jest jeszcze sporo rzeczy przed nami w zakresie tego, czym są wartości unijne, jak należy je rozumieć. No, tak naprawdę jest tytaniczna praca, którą w tym momencie wykonujemy.
1: Jakie nadzieje wiązano wtedy właśnie, w tym 2004 roku, wiązano z członkostwem w Unii Europejskiej? Które dziedziny życia mieszkańców miały według nich najbardziej na tym skorzystać?
0: Wydaje mi się, że odpowiedzią pewną na to pytanie może być cytat, który też pamiętam jeszcze z tamtego okresu. Jeszcze wejdziemy do Unii Europejskiej, będzie dobrze już w ogóle. Czyli, prawda, z miejsca wejdziemy do Unii, popłyną pieniądze, rozwiniemy się, już będziemy Zachodem. Oczywiście Zachodem wydaje mi się, że jesteśmy, natomiast ten rozwój, zresztą sam jak mówiłem, że transformacja ustrojowa w Polsce w dalszym ciągu trwa, i to też widać m.in. w tym pościgu, prawda, za krajami zachodnimi, gdzie staramy się rozwijać, co oczywiście ma też swoją cenę, no bo pamiętajmy, że oczywiście ja tu mówiłem o szansach dla przemysłu, natomiast oczywiście wiele przedsiębiorstw nie wytrzymało w tamtym okresie konkurencji ze strony bardziej doświadczonych przedsiębiorstw zachodnich, co też no, mogło troszkę zburzyć tą falę tego entuzjazmu nieco w tamtym okresie.
1: To w takim razie jakie branże w Polsce, w naszym regionie były najlepiej właśnie przygotowane do wejścia do Unii Europejskiej czy korzystania z funduszy unijnych?
0: Dość trudno udzielić tak bardziej precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie, bo tak naprawdę model funkcjonowania przedsiębiorstw w tamtym okresie generalnie musiał się dość mocno zmienić. I tak naprawdę największe sukcesy gospodarcze to tak naprawdę, wydaje mi się, ostatnia, można powiedzieć, dekada, czy no może 15 lat, coś koło tego, czyli czas, kiedy tak naprawdę przedsiębiorstwa nauczyły się realiów, w jakich muszą funkcjonować, prawda? Na pewno można powiedzieć, że przemysł obronny bardzo potrzebował, przemysł generalnie ciężki, metalurgiczny, no potrzebował tego bodźca, tej stymulacji, bo widzimy to nawet na przykładzie Stalowej Woli. To jest taki dobry przykład, gdzie też wydawało się już, prawda, na mniej więcej w początku XXI wieku, że sytuacja w mieście będzie bardzo ciężka, bo jednak te przedsiębiorstwa były często w stanie restrukturyzacji, a obecnie no, stopniowo się jednak podnoszą, prawda, te wyniki kredytują są coraz lepsze. Oczywiście ma to też związek nie tylko z dotacjami unijnymi, ale też w dużej mierze interwencją w ogóle naszego państwa. No niemniej jednak widzimy po liczbach, że to stanowiło taką szansę dla regionu.
1: Gospodarka jednak nie kończy się tylko na przemyśle ciężkim, to są też inne sektory. Jak to właśnie wyglądało w tych innych gałęziach gospodarki, na przykład w turystyce?
0: No to zdecydowanie przede wszystkim tak, samo wejście do strefy Schengen, które się odbyło już parę lat później, no sprawiło, że tych turystów zaczęło przyjeżdżać coraz więcej jednak z zachodu, którzy byli też ciekawi tego, co tu zostaną. Oczywiście przede wszystkim mówimy tu Warszawa, Kraków, ale też i inne części państwa polskiego no też chciały być beneficjentami tego sektora turystycznego. Nasz region jako Podkarpacie, no to na pewno można uznać za dość ciekawe pod tym względem, że to jednak ściana wschodnia, takie okno na wschód byśmy to nazwali. No i oczywiście mamy Przemyśl, mamy Rzeszów. No złośliwi powiedzą, że to nie jest Kraków, to nie jest Wrocław, gdzie mamy tyle i tyle muzeów, tyle i tyle starych zabytków, prawda? Ale niemniej jednak te były pewne walory, które po prostu wymagały dość szerokich inwestycji. A pamiętajmy, po 2004 roku Polska zainwestowała dziesiątki miliardów euro, jeśli chodzi o różne gałęzie przemysłu, różne gałęzie rozwojowe. No i Podkarpacie było w zasadzie jednym z największych beneficjentów tego. No i odczuł to na przykład Przemyśl. No tutaj mieszkańcy Przemyśla mogą kojarzyć zamek Kazimierzowski. On bodajże w ciągu, jak dobrze pamiętam, 5 lat nieco zmienił swoje oblicze. To w zasadzie było jeden z pierwszych takich, można powiedzieć, turystycznych obiektów akurat na terenie tamtego miasta, który został zmieniony. Zresztą mamy w Rzeszowie też przykłady, mamy trasę podziemną, prawda? Mamy różnego rodzaju skansyny na terenie Podkarpacia, które też otrzymały finansowanie z tych środków. Także na pewno staliśmy się o wiele, wiele bardziej doinwestowani, a przez to też i atrakcyjni w jakiś sposób. Jak przyjeżdżamy z miasta do miasta, to jednak widzimy też tą różnicę, że wszędzie gdzieś ta tabliczka, prawda, z dofinansowaniem jest. I widzimy też, że no coraz może wiadomo, nie tak często jak w tych wielkich miastach, w tych wielkich ośrodkach, ale jednak też ci turyści z zachodu też się pojawiają. No oczywiście teraz ta sytuacja, prawda, no, z wojną na Ukrainie, tymi migracjami, kiedy rzeczywiście nazwy Przemyśl, Rzeszów pojawiały się często w mediach również zachodnich, no też sprawiło, zrobiło swoje. No ale też dzięki temu właśnie, że wcześniej zainwestowano pewne środki, no to teraz, kiedy ci ludzie przyjeżdżają, mogą zobaczyć to piękniejsze oblicze Podkarpacia.
1: Turyści odwiedzający nasz region mogą też zwrócić uwagę na dużą ilość tras rowerowych, bo w ostatnich latach właśnie samorządy kładą właśnie nacisk na rozwój tej takiej lokalnej turystyki, na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
0: Tak, zresztą wielu z nas pamięta czasy, kiedy wyjeżdżało się na przykład z Rzeszowa, czy powiedzmy z jakiejś innej gminy i nagle w tajemniczych okolicznościach rozpływała się droga, chodnik, czy coś takiego, prawda? I od razu no, trzeba kombinować, jak to się dalej poruszać. Teraz nie tylko dzięki środkom unijnym, ale przede wszystkim dzięki takiej fajnej tendencji, która się pojawiła w ostatnich latach, czyli współpracy samorządowców, prawda, że kiedy planujemy jakąś drogę, planujemy trasę rowerową, planujemy chodnik, no to robimy to w taki sposób, żeby ona się nie urywała wraz z granicą gminy, tylko jednak przebiegała dalej, tak aby pieszy mógł to odczuć, aby rowerzysta mógł to odczuć. Także też w jakiś tam sposób zmienia się ta mentalność, zmienia się mentalność planowania. No i też S19 na przykład, to jest już przechodzimy z komunikacji takiej pieszej rowerowej na samochodową. No to też jest taki...
1: Współpraca pomiędzy województwami.
0: Tak, to już o wiele szerzej, bo jak słuchacze doskonale wiedzą, S19 ciągnie się tak naprawdę wzdłuż no, prawie że całej ściany wschodniej. Także to jest też taki dobry przykład tego, w jaki sposób no, samorządowcy mogą mądrze wydawać te środki unijne. To nie jest tak, prawda, że sobie wpiszemy na przykład, że chcę 2 miliony na drogę, która powiedzmy przebiegnie przez środek lasu i na tym lesie się urwie. Tak oczywiście zmyślam, ale to jest taki przykład, prawda, że to nie jest tak, że pieniądze idą w błoto. One muszą być udokumentowane, muszą mieć przede wszystkim jakąś taką wartość. czyli po prostu jakby w przypadku S19, no to jak wiemy, no łączy, jak już tam wspomniałem, z terenów od Białegostoku, tak naprawdę przebiega przez Rzeszów, przebiega przez Nisko tak naprawdę, więc to też wpływa na to, że wielu mieszkańców na przykład właśnie stolicy Podkarpacia no pochodzi na przykład z innych, prawda, części województwa, to jest normalne i dzięki temu oni też
1: mają szansę szybciej się poruszać.
0: Mają szansę szybciej się poruszać, no i też podtrzymywać kontakt z rodziną, czyli to, o czym mówiliśmy, nie tylko za pośrednictwem

0: internetu, ale też nie mają problemu właśnie z takim skutecznym przemieszczaniem się.
1: Będąc w tym temacie transportu, warto też dodać, jak zmieniła się kolej w ostatnich latach i też ostatnio wyremontowany dworzec kolejowy w Rzeszowie.
0: Tak, to jest bardzo dobry przykład właśnie takiego rzeczywiście wydawania pieniędzy tak, aby z jednej strony ten rozwój był, aby było widać nowoczesność, ale z drugiej strony, żeby jednak uszanować to, tą przeszłość, bo też pamiętajmy o tym, że ja to mówię jako historyk, dworzec w Rzeszowie to jednak pamięta jeszcze czasy, prawda, zaborów. W związku z tym też ważne, aby jednak ten jego kształt pozostał w jakimś tam stopniu jednak związany z tamtymi czasami, żeby mógł świadczyć o przeszłości. No i to jest też taki dobry przykład. No i tak jak właśnie tutaj wspomniałaś, to że pociągiem tak naprawdę pojedziemy wiele, wiele dalej. Nie urywa się to powiedzmy na paru miejscowościach, albo nie ma. Jest już może tak, nie że nie ma, ale jest już coraz mniej takich miejscowości widmo, prawda, gdzie nic nie dociera. Więc to jest też w jakiś sposób sukces, wydaje mi się, ostatnich dekad.
1: Pozostając jeszcze w temacie turystyki i przemieszczania się, to warto powiedzieć o migracjach zarobkowych. Troszkę zapomnieliśmy o tym temacie, ale na początku lat 2000 pewnie większość naszych słuchaczy pamięta te czasy, kiedy nasi bliscy wyjeżdżali po prostu za pracą, na przykład do Wielkiej Brytanii, do Irlandii.
0: Tak, no to są te czasy, bo oczywiście tak wspominaliśmy, żeby to dość w takim cukierkowym klimacie, prawda, że przede wszystkim mówiliśmy o szansach, które nam Unia daje, o tych zaletach, no ale to oczywiście to też sprawiało, że z racji tej konkurencyjności, no to wiele osób po prostu poszukiwało lepszych warunków życia, pracy, albo też i zwykłej samorealizacji, bo też pamiętajmy, że akurat Podkarpacie, te tereny wschodnie, one tak naprawdę mają bardzo, bardzo długą tradycję migracji, począwszy jeszcze sięgając XIX wieku zaborów, prawda, gdzie mówiło się nawet o biedzie galicyjskiej, o tym sznurze migrantów do Stanów Zjednoczonych. No, w dzisiejszych czasach też widzimy to i widzieliśmy, bo akurat to, o czym wspomniałaś, czyli te pierwsze lata XXI wieku, było to później otwarcie granic, no to rzeczywiście sprawiły, że spora część nawet naszych krewnych udało się do Irlandii, Wielkiej Brytanii, czasem Niemiec, Francji, no w różnym charakterze. Część, prawda, już tam wyjechała i została, część pracuje sezonowo. To też mimo wszystko wskazuje na pewną szansę, na pewną mobilność w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli część, jeśli ludzie migrują, no to część się na pewnym czasie wraca. I są to pracownicy zdobywający o wiele, wiele większe doświadczenie. To jest tak jak na przykład sama kwestia pracowników naukowych. Mamy przecież słynny program Erasmus, który akurat też między innymi najbardziej się kojarzy z czasami studenckimi oczywiście. Nie będę ich rozwijał może na antenie. Aczkolwiek faktem jest, że taka możliwość chwilowego pobytu w innych warunkach, korzystania z tej infrastruktury już tam zastanej, sprawia, że osoby, które wracają tutaj, a nie oszukujmy się, część wraca jednak, no to sprawia, że dotrzymujemy naprawdę bardziej doświadczonych, świadomych swojej wartości ludzi.
2: To jest Radio.

Reklama. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: I po reklamie.
4: Hity na czasie.
5: Numer 1 w Rzeszowie.

0: Reklama.
1: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz. Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
2: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
3: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
4: A jak to wpływa na państwa codzienność?
3: Ciągle coś się nie domyka.
2: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
4: Proszę pana, bo tam są drzwi.
5: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
6: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
7: Brzmienia World Music w Rzeszowie na festiwalu Reggae nad Wisłokiem Gramy dla Klimatu. W programie koncerty reggae, folk i etno oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wystąpią Twinkle Brothers i Trybunie Tutki, Kabela ze Wsi Warszawa i Bassa Wiki. Łada Da w innym stanie. Sobota, 30 maja, bulwary. Wstęp wolny. Na festiwal zaprasza organizator Rzeszowski Dom Kultury. Szczegóły na reggae.rdk.rzeszow.pl.
8: Reggae nad Wisłokiem Festiwal.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
11: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię

0: emocje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Mama pamięta o wszystkim, nawet wtedy, gdy ty zapomnisz. Mama zawsze odbierze telefon. Poprawi humor jednym zdaniem. 26 maja powiedz dziękuję w wyjątkowy sposób. W galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Prezenty, które wywołują uśmiech, drobiazgi, które zostają na długo i inspiracje, dzięki którym wybierzesz coś naprawdę od serca. Bo mama to ktoś naprawdę wyjątkowy. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
7: Nadchodzi

0: wyjątkowy sposób. W galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Prezenty, które wywołują uśmiech, drobiazgi, które zostają na długo i inspiracje, dzięki którym wybierzesz coś naprawdę od serca. Bo mama to ktoś naprawdę wyjątkowy. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
1: Nadchodzi 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
5: I po reklamie.

0: Jesteśmy po burzy, już siedzimy w ciszy. Wpatrzeni w telefony, mijają godziny. Chcę poczuć twoją skórę, kiedy mnie całujesz. Wszystko się wywraca, płonie parę mózgów.
1: SK Rzeszów.

0: promocja.
1: W podróży nieznane emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
8: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Rzeszów, ulica Wita Stwosza 52. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
13: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas

0: znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
1: I po reklamie.